SK106,6.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Rubryka Żary News.
1: Zaczął pisać po 70 i to z sukcesami. W jego życiu pojawia się miejsce na występy sceniczne, kabaretowe czy też malarstwo. Więcej już teraz w rozmowie Krystiana Machalicy z Władysławem Edelmanem.
2: W studiu Radia SK kolejny gość kulturalny, kultura bardzo wysoka, bo literatura Władysław Edelman, autor opowiadań, tekstów satyrycznych, fraszek, limeryków i Bóg wie, czy Włodek jeden wie, co tam jeszcze. Dzień dobry, Włodku, cześć.
3: Witam, cześć. Czy to jak miło na początku porównałeś mnie, zestawiłeś mnie z Bogiem. Bóg jeden wie i Włodek.
2: taka zabawa słowem, która tobie też jest chyba dobrze znana, bo to słowo jest tobie bliskie. Jesteś, jak wspomniałem, autorem wielu różnych gatunków literackich. Czy któryś z nich jest tobie szczególnie najbliższy?
3: Tak, no dobre pytanie. Niektórzy mówią poeta, niektórzy mówią literat. No literat tak, bo każdy, kto pisze, jest literatem, ale nie każdy jest poetą. Dla mnie poezja to jest wyższa szkoła jazdy i nawet jeżeli ja wydałem 2 tomiki wierszy, dopiero 2, bo ludzie z mojego pokolenia mają pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt wydanych. Ja zacząłem dość późno. 2 tomiki wierszy. To ja byłbym zbyt zadufany w sobie, gdybym chciał się nazwać poetą. Ja jestem człowiekiem, któremu zdarzają się dobre wiersze. Zdarzyło mi się napisać kilka, może kilkanaście dobrych wierszy. Bardziej lubię, bo o to zapytałeś, teksty satyryczne, humoreski, opowiadania. W tym się czuję lepiej i w tym się czuję dobrze. Co nie znaczy, że za wiersze nie byłem nagradzany. Na wielu konkursach poetyckich otrzymywałem wyróżnienia. 1., 2., 3 miejsca też, za wiersze też. Ale najbardziej cieszy mnie, jeżeli zauważone są moje humoreski. Bo też uważam, to jest bardzo trudna sztuka. Napisać tak, żeby po pierwsze kogoś to wciągnęło, historyjka, którą wymyślam, a największym sukcesem, największą nagrodą dla autora jest, jeśli zakończenie jest kompletną przewrotką i zaskoczeniem dla czytelnika. Z tym się często spotykam, właśnie z takimi reakcjami. I to mnie cieszy, i to mnie bawi.
2: A rozśmieszanie jest trudniejsze niż wzruszanie?
3: Rozśmieszanie jest trudne, sam o tym wiesz, bo też się tym parasz.
2: Nie będę ukrywał.
3: Nie ukrywajmy, tak. że...
2: Ale dzisiaj udaję, że nie wiem i pytam.
3: No ale wiesz. Dobra. Rozśmieszanie to jest chyba najtrudniejsza ze sztuk scenicznych. Jeśli mówimy o tym, kiedy autor, aktor stoi na scenie, bo ma natychmiastowy odbiór. Właśnie kiedy jest się na scenie, a mi się też zdarza być na scenie, bo biorę udział w różnych przedsięwzięciach scenicznych typu kabaret Halo, kabaret literacki, więc taki, który sam sobie stawia wysokie wymagania. W tym kabarecie prezentujemy wyłącznie autorskie teksty. To są teksty moje, skecze, fragmenty humoresek, piosenki Halinki Bohuty Stąpel, piosenki Oli Matusiak-Kujawskiej. W trójkę stworzyliśmy taki kabaret, który ma dość długą tradycję, już zielonogórską, a w tej chwili zielonogórsko-łódzką, bo koleżanka Ola wybyła od nas, stąd jest nam nieco trudniej się spotykać i występować, ale robimy co w naszej mocy i mieliśmy kilka występów w duecie. Nie w trójce, a w duecie. No ale zapytałeś o to rozśmieszanie. Tak, rozśmieszanie na scenie szczególnie jest trudne, bo masz natychmiastowy odbiór. Albo ludzie to kupują, albo nie. Albo jest cisza. Mam wrażenie, że udaje nam się dobrze rozbawiać publiczność i nas to bawi i staramy się tak spektakle układać, żeby było wesoło i jednocześnie na poziomie.
2: A to samo pytanie w kontekście pisania? Masz humoreski swoje?
3: Tak, mam humoreski i tak jak wspomniałem, fajnie jest, jeżeli spotykam się, a spotykam się z komentarzami, reakcjami, bo niektóre zamieszczam też na Facebooku. Najwięcej humoresek jest zebranych w tomie, mam go tu nawet przed sobą, Anomalie do kwadratu. Najlepsze z tych humoresek, kilka z nich, a może kilkanaście, było prezentowanych w różnych czasopismach, ale pochwalę się, że moje humoreski w polskim radiu, powiedzmy, niech będzie tak, czytali w dawnym programie trzecim, powiedzieć o tym, że
2: to tak, no to radio publiczne.
3: Radio publiczne. Jeszcze przed rewolucyjnymi zmianami. Potem Trójka wypadła tak. Na kilka lat z obiegu powszechnego. Teraz
2: tak było, kiedyś
3: znowu,
2: tak było.
3: Ale wtedy jeszcze czytali między innymi Dariusz Niebudek, Andrzej Ferenc, Krzysztof Szczepanik. W tej książce, o której mówię, w której zebrałem wszystkie moje na tamten czas, dwa lata temu była wydana humoreski, właśnie ci aktorzy czytają i to nie jest przejęzyczenie, oni czytają w książce, ponieważ w książce zawarłem te nagrania pod kodami QR albo QR.
2: Zależy, tutaj nie wiem, jak się mówi.
3: No, jak z angielskiego, to pewnie QR.
2: Pewnie tak.
3: Pewnie tak, a po polsku QR.
2: Tak jest. Tak.
3: I można sobie cztery humoreski odsłuchać prosto z książki.
2: Trzeba ją mieć.
3: Trzeba ją mieć, tak.
2: A czy byłbyś w stanie znaleźć jakąś humoreskę, przeczytać ją, może krótką, bo te humoreski też, no one nie trwają, to nie są wiersze, które mają po minutkę, dwie, czy jakąś taką humoreskę byś znalazł, która jest albo krótka, albo być może wyjątkowo dla ciebie ważna. Może jakiś fragment przedstawisz. Rozmawiamy cały czas o książce, dodajmy Anomalie do kwadratu.
3: Świder. Wpadłem na to przy goleniu. Stłukłem goleń o jakiś występ i oglądałem ją z bliska, zastanawiając się, czy nie zrobiłem sobie krzywdy. No bo jak to bez golenia, bez sprawnego golenia? Ale nie, wszystko było dobrze. Tylko że wtedy to się stało. Wtedy na to wpadłem i się przewróciło. Podniosłem to i obejrzałem dokładnie. Ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra. Miękkie, rozlazłe, pokręcone. To do czego taki świder? Do niczego. Do niczego? Tego niczego? Fryderyka? A co on może mieć z tym wspólnego? Nie, ten trop do niczego nie prowadzi. To błędny trop. Trop, trop, myślałem intensywnie. Na śniegu czasem są tropy, a tu śniegu jak na lekarstwo. Zresztą, kto słyszał, żeby robić lekarstwo ze śniegu? Chyba jakiś bałwan. Może więc tu jest jakiś błąd językowy na przykład? Jest. To znaczy był, bo wszystko już było w czasie przeszłym. Może zatem to błędny trop, może to trop trup, albo trupa jakaś, cyrkowa. No dobrze, ale co cyrkowcy mają do niczego? Jeśli są do niczego, to nikt nie przyjdzie na ich występ, to jasne. Chyba że będzie to występ na występie, skalnym, to wtedy tak. Bo to niebezpieczne i publiczność będzie chciała zobaczyć. Zobaczyć Neapol i umrzeć. Przebiegła mi przez głowę, przebiegła myśl. Ale zaraz, co ma z tym wspólnego Neapol? Może ma. Może tam jest ten występ, na którym będzie występ. i czy Nietzsche przyjdzie na ten występ. Strasznie to się zagmatwało. Zostawmy ten trop, bo nie dość, że cyrkowa trupa, to jeszcze mogą być z tego jakieś trupy. I w dodatku wszystko przez goleń. Dobrze, że przez jedną. Bo jakby to były dwie golenie, to byłoby przez golenie. A ja się przecież nie golę, bo golenie jest do niczego. Nie do niczego, Fryderyka, tylko jest do niczego, nie jest potrzebne. No, chyba, że nad świdrem. Ale to już zupełnie inna para kaloszy. W takich kaloszach to można stanąć na środku świdra i nawet się ogolić.
2: Świder Władysława Edelmana z Anomalii do Kwadratu. Jesteś fanem Monty Pythona, prawda?
3: Dokładnie, tak. Od lat.
2: To też jest czasem wyczuwalne w twoich tekstach, do których oczywiście zapraszamy. Zdaje się, że ten tekst był też gdzieś prezentowany scenicznie w jakiejś formie. Mógłbyś powiedzieć coś więcej?
3: Tak, z tego, z tej humoreski, z tego sketchu zrobiłem występ sceniczny i zaprezentowałem na niedawnych, ale to już chyba 2 lata minęło, przeglądzie, turnieju recytatorskim, ogólnopolskim. Doszedłem z nim, przeszedłem przez eliminacje miejskie, doszedłem do wojewódzkich, no i dalej świder się nie wkręcił. Został świdrem wojewódzkim.
2: No ale wybrzmiał teraz na antenie Radia SK, więc dalej gdzieś tam jest. Ty często bierzesz udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, slamach. Lubisz rywalizację taką literacką? Choć chyba nie tylko, ale to za chwilę dojdziemy do występu z Magdą Cielecką. Literacką. Czy lubisz rywalizację?
3: Wiesz co, jeśli chodzi o slamy, bo to jest rywalizacja poetów na scenie, to jeszcze nie wiem, choć powinienem powiedzieć, że tak, ponieważ zdarzyło mi się 2 czy 3 lata temu wygrać slam w podzielonogórskiej Świdnicy.
2: Tak jest.
3: Podkreślam podzielonogórskiej, bo Świdnica jest jeszcze inna, bardziej może znana w Polsce, a tu pod Zieloną Górą jest piękna miejscowość Świdnica. Organizatorem slamu w podzielonogórskiej Świdnicy był Gminny Ośrodek Kultury. Świetnie zorganizowany, były tam występy, było bardzo wielu uczestników. No, może dopowiem dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, w slamie jury albo jury to publiczność, która głosuje albo podniesieniem ręki, albo podniesieniem kolorowej kartki. Tam były kartki za bodaj pomarańczową 2 punkty, zieloną 1 lub odwrotnie. To nie jest istotne. Ważne, że zwycięzcę wybiera publiczność. I tam w tej rywalizacji udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę, pierwsze miejsce. Mówiłem tam, oczywiście zasadą slamu jest to, że mówi się własne teksty, to jest podstawa, własny wiersz. Ja wybrałem teksty humorystyczne, bo uznałem, że takie są nośne i były to 2 wiersze, bo za pierwszy przeszedłem do drugiej tury, w drugiej tury dużo powiedziałem drugi tekst, no i ostatecznie zdobyłem tę pierwszą nagrodę. To jeśli chodzi o slam. Natomiast jeśli chodzi o wysyłanie wierszy na konkursy literackie, to lubię wysłać, sprawdzić się, zobaczyć. Choć tu jest trudniej, bo konkurencja jest bardzo duża na takich konkursach. Są często starzy bywalcy, starzy zwycięzcy, stali zwycięzcy. Mi się zdarza też jakąś nagrodę dostać. No chyba taką jedną z ostatnich. To wyróżnienie, mam tu przed sobą właśnie tom pokonkursowy. Utwory laureatów w dość grubej książce zebrane. Utwory laureatów 2 konkursów. Ogólnopolski przeczytam, bo to ciekawe. Mhm. Ogólnopolski konkurs literacki dla lekarzy imienia profesora Andrzeja Szczeklika przychodzi wena do lekarza. W tym konkursie to nie tylko poezja, mhm. również proza, biorą udział literaci, którzy wykonują zawód lekarski. Lekarze, czy też prawda, zdaje się, że inne zawody wokół medycyny krążące. A drugi z tych konkursów to konkurs Słowa Dobrze, że jesteście, organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. I tu mój wiersz otrzymał wyróżnienie.
2: Czy takie wysyłanie i swoich tekstów, i wystawianie siebie na scenę jest pewnym rodzajem odwagi, bo wydaje mi się, że sporo poetów jednak traktuje swoje teksty tak dosyć wyjątkowo. Mówi się, mój tekst, moje dziecko. Ty nie boisz się takiego wystawienia, prawda? Niektórzy piszą do szuflady, niektórzy boją się nawet przedstawić gdzieś w takim wąskim gronie. Z czego to wynika u ciebie? Bo jestem ciekaw. Oboje znamy różnych poetów i nie każdy jest chętny czy gotowy, żeby wyjść.
3: Tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo o ile ja pisać, a bardziej wydawać zacząłem bardzo późno, nie ukrywajmy, po 70, bo jest ze mnie starszy pan, to obycie sceniczne mam od bardzo, bardzo wielu lat, ponieważ jako młodzieniec bawiłem się w recytację, byłem w teatrze, amatorskim teatrze Forum, to jeszcze lata 70., 80., potem było Forum 80. I nie bałem się sceny, jeździliśmy z naszymi spektaklami, a graliśmy ważne rzeczy. Graliśmy Mrożka, graliśmy Matkę Gorkiego. Jeździliśmy po całej Polsce na przeglądy, wygrywaliśmy ogólnopolskie przeglądy teatralne. Potem życie tak się potoczyło, że na wiele lat nic z tym nie miałem do czynienia. A później trafiłem do kabaretu Halo, o którym już wspominałem. Trafiłem do... Mało, że trafiłem. Byłem inicjatorem założenia grupy improwizacyjnej
2: Trójkąt do kwadratu. Pięknie, to jest improwizacja, szanowni państwo.
3: Pan redaktor również macza palce.
2: Tak jest, tak jest, tak jest. Czyli tych scenicznych aktywności u ciebie było bardzo dużo. Pisanie, jak sam wspomniałeś, pojawiło się dosyć późno, po 70. Skąd ten pomysł, żeby nagle tworzyć i przelewać pewne rzeczy na tak zwany papier? Nawet nie tak zwany, no dosłowny. No,
3: papier albo klawiaturę.
2: Tak jest.
3: A potem na papier, skoro to się ukazuje potem w formie.
2: Czyli już wiemy trochę jak produkujesz teksty, ale tak. skąd pomysł, żeby zacząć?
3: Wiesz co, wiele moich rzeczy bierze się z zazdrości. Że ktoś potrafi, a ja nie? Ja też spróbuję. Tak, czytając, bo poezję lubiłem zawsze, czytając poezję, czytając wiersze znanych i mniej znanych poetów, pomyślałem, że człowiekowi coś tam w duszy gra, ma jakieś myśli, może by je spisać i zobaczyć, czy to, co napisałem, jest wierszem. Bo wierszem jest wtedy, kiedy ktoś uzna za wiersz. Jeżeli wyślę to na konkurs i dostanie ten tekst wyróżnienie, to znaczy, że jury uznało, że jest to wiersz. A jeżeli takich wierszy, próbnych balonów zebrałem kilkanaście, kilkadziesiąt, to spróbowałem je wydać. I tak się jakoś stało z tym pierwszym tomikiem, któremu nadałem tytuł Niepotrzebne skreślić. Został on wydany w Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów. Jest takie piękne stowarzyszenie w Zielonej Górze. I to dzięki temu jakby ponownie nabrałem wiatru w żagle. To był podmuch w moje skrzydła, ponieważ Tomik został nominowany do nagrody imienia Andrzeja Waśkiewicza.
2: Tak. Jednej z najważniejszych literackich nagród.
3: Naszego regionu, tak tutaj, zielonogórskiego, tak, i lubuskiego. No i to mnie jakby utwierdziło w tym, że no, facet może to, co piszesz, jest coś warte. Może to poezja. No pewnie tak, skoro i zostało wydane, i docenione nominacją. Nagrody nie było, ale nominacja to ważna rzecz. Te tomiki, ten tomik, potem następny, który wydałem...
2: Spotkałem siebie na ulicy.
3: Spotkałem siebie na ulicy, plus wspomniane wcześniej Anomalie do kwadratu wysłałem do Zarządu Głównego, do Komisji Związku Literatów Polskich z wnioskiem o przyjęcie mnie do Związku Literatów Polskich. I zostało to bardzo wysoko, nie wstydzę się tego powiedzieć, ocenione. I bez żadnego okresu oczekiwania, znaczy jakiś tam okres był oczywiście, bo to komisja nie zbiera się z dnia na dzień, ale po okresie oczekiwania zostałem przyjęty. Także rozmawiasz pan, panie kolego, z członkiem Związku Literatów Polskich.
2: I to, no, mówię... to już coś znaczy. To już wiadomo, że jest osoba mądra, elokwentna i mógłbym tutaj jeszcze słodzić, ale nie chcę słodzić, chcę cię o coś poprosić. Masz dwa tomiki swojej poezji, chronologicznie może zacznijmy, niepotrzebne skreślić. Za chwilę poproszę cię o wybranie jednego z tekstów, który nam zaprezentujesz. Powiedz proszę o tym tomiku. Zdaje się 2024 to była jego premiera, czy tutaj się mylę? W każdym razie twój debiut poetycki. Wspomniałeś trochę o tym, że ja sam chciałeś też siebie sprawdzić. Jakbyś miał powiedzieć 2-3 słowa o tym tomiku?
3: Tomik zawiera sporo tych wierszy.
2: No musicie samemu zdobyć i policzyć. My tutaj, szanowni słuchacze, nie pomożemy.
3: Nie, no nie będę liczył, to nie jest istotne. Tomik był zauważony między innymi z tego powodu, że chyba wymyśliłem sam taką formułę. Niepotrzebne skreślić. Znamy ten zwrot z różnych druków urzędowych, prawda? Wybieramy jedną z propozycji. Ojciec, matka, syn, córka. Niepotrzebne skreślić, prawda? Kto pisze to podanie? I ja może zacytuję fragment wstępu do tego tomiku, który napisał Marek Krukowski, zielonogórski poeta i pisarz. Warto, to już cytuję Marka Krukowskiego, warto zwrócić uwagę na trzy wiersze unikalne i nowatorskie w swojej formie, przywodzącej na myśl urzędowy druczek do wypełnienia, gdzie wybrane wersy opatrzone są gwiazdką, informującą nas, że niepotrzebne należy skreślić. Jak choćby w wierszu tytułowym dla całego tomiku. Przeszłość jest znana, przeszłość jest nieznana. Te wiersze wprost zapraszają nas, abyśmy chwycili za ołówek i stali się współpoetami. One są nie tylko otwarte na mnogość interpretacji, ale także na mnogość finalnych wersji. Dzięki tym wierszom proces czytania poezji staje się dosłownie interaktywny. Aż żal, że powstały jedynie 3 utwory w tej formule.
2: No, taką recenzję mieć w debiucie poetyckim to jest coś. Który tekst, który wiersz z tego tomiku byś...
3: Tych wierszy z gwiazdką nie zacytuję, bo to nie bardzo się sprawdza w czytaniu. To się sprawdza w czytaniu na głos. To się sprawdza w czytaniu z tomiku, bo wtedy autor czytający może sobie wybrać właśnie ten fragment, który chce zostawić, inny w myśli skreślić.
2: Potraktujemy sprawiedliwie oba tomiki jeden.
3: I po jednym, tak?
2: Tak jest. No niech poeta też ma trudny wybór, bo to jednak wybieranie ze swoich tekstów jest dosyć trudne. Jakbyś mógł jeden tekst czy wiersz z tomiku niepotrzebne skreślić, później przejdziemy siłą naszej rozmowy do drugiego tomiku.
3: Okej. Z tomiku niepotrzebne skreślić.
2: Z debiutu, dodajmy, późnego, ale świetnie z ocenianego.
3: Rozdziału, który zatytułowałem Transmisja z egzekucji. W tej części są takie wiersze dość trudne, niesatyryczne. I może taki. Milcz. Powiedz dzień dobry, nie biegaj, podziękuj, bądź cicho. 2 razy 2? Co autor miał na myśli? Dlaczego wybuchło? Budowa atomu? Dzień dobry, szefie. Pana pomysły są najlepsze. Oczywiście, że mogę w sobotę, w niedzielę też. Zrób kawę, posprzątaj, nie wtrącaj się, milcz. Nie moja sprawa, nie oglądam, nie czytam, nie myślę. To wiersz z tomiku niepotrzebne skreślić, bez skreślania.
2: Bez skreślenia. Później siłą rozpędu gdzieś zacząłeś kontynuować tą swoją poetycką, literacką, może tak szerzej powiem, drogę. Tak chciałeś, czy chcesz trochę nadrobić te takie stracone lata? Ja
3: nie,
2: tak sobie
3: chyba
2: czasem myślę, bo jesteś dosyć płodnym autorem.
3: Nie zgadzam się z tobą. Nie jestem płodnym autorem, nie piszę dużo. Piszę wtedy, kiedy mnie coś gryzie. Albo bardzo cieszy, bardzo bawi i wtedy powstają humoreski, albo wiersze satyryczne, które dość często przychodzą. Albo piszę właśnie jako efekt tego, co mnie tam gdzieś w duszy uwiera, co mnie gniecie.
2: A pisanie jest dla ciebie łatwe? Przychodzi dla ciebie w taki dosyć przyjemny, łatwy... Przyjemne to może niekoniecznie, bo nie zawsze piszesz o przyjemnych sprawach, ale czy to jest dla ciebie łatwe? Tekst za pierwszym razem, czy poprawki, zmienianie słowa, kolejności pewnych fraz?
3: Wiesz co? Dobrą odpowiedzią będzie tutaj wiersz bez tytułu, który otwiera tomik Nie spotkałem siebie na ulicy. Bez ostrzeżenia, bez pukania, bez sensu, bez względu. Nie wiem, czego chcą. Nie mam dla nich ziarna, wody, dobrego, złego słowa. Krążą, kraczą, skowyczą, łaszą się. Bezpańskie słowa.
2: Czyli one gdzieś są, wystarczy je pozbierać.
3: Tak, i to są takie słowa, które gdzieś tam krążą nad głową. Jest jeszcze jeden taki króciutki pięciowers.
2: A to proszę cię bardzo, jak masz ochotę w tym momencie. A co?
3: Z pamięci.
2: Szalejmy.
3: Z pamięci.
2: To tytuł, czy z pamięci będziesz,
3: nie,
2: będziesz mówił?
3: Powiem go z pamięci. A brzmi tak. Wzlećmy balonem nad miasto, rozrzućmy słowa i myśli. Może znajdzie je poeta, który ułoży z nich wiersz.
2: Właśnie, czyli według tego, co mówisz, te wiersze, te teksty, nie tylko wiersze, ale no humoreski być może, bo też obserwujesz świat. To wszystko gdzieś jest? Jesteś takim obserwatorem świata, rzeczywistości?
3: No tak. Powiedzmy, obserwatorem i przetwarzaczem, jeżeli jest takie słowo. Ale jak je wypowiedziałem, to znaczy, że
2: to już jest zaklepane.
3: Jestem przetwarzaczem rzeczywistości. Udaje mi się czasem tę rzeczywistość tak przetworzyć, że powstaje z tego albo wiersz, albo gorzki, albo zabawny, albo humoreska, do śmiechu, ale też i do zadumy. ale nie tylko humoreski, bo opowiadania takie wprost, jakieś wspomnieniowe też są.
2: Ile tekstów? Jak wygląda właśnie twój proces tworzenia? Trochę już o tym powiedziałeś, że te słowa, te myśli, to wszystko jest gdzieś do zebrania. Ile ty tworzysz? Dziennie, tygodniowo, miesięcznie?
3: Nie, to nie da się.
2: I tak... czy jest też tak, że większość tekstów, bo rozmawiam z różnymi poetami, że większość tekstów to się nie nadaje do publikacji i publikuje się tylko te najlepsze, czyli jakiś tam procent, większy bądź mniejszy. Ile jest u ciebie tego?
3: Oczywiście, że powstaje wiele tekstów nie nadających się do publikacji, ale sądzę, ponieważ no, spotykam się w gronie kolegów, koleżanek, poetów, literatów, wiem z rozmów, bo spotykamy się także na takich warsztatowych naszych spotkaniach, że wiele tekstów ląduje do kosza całkowicie, albo jest tak przetworzonych, że nie ma nic wspólnego z tym pierwotnym tekstem. U mnie też tak jest. Najgorzej dla mnie jest, jeżeli męczę się z tekstem, pracuję nad nim, poprawiam i nic z tego nie wychodzi. To wtedy wrzucam go do kosza, opróżniam kosz, mówię oczywiście o koszu komputerowym, bo nie piszę ręcznie. I staram się do niego nie wrócić. Jeżeli myśl, którą chciałem rozwinąć, nadal mnie kłuje w mózg, to zdarza się, że wracam do tego, ale piszę na nowo. No i tak to jest. Nie piszę dużo. Jak już wspomniałem, piszę wtedy, jeśli chodzi o, nazwijmy to, wiersze, teksty, które są odczytywane jako teksty poetyckie. Wtedy, kiedy coś mnie bardzo dotyka. To nie jest tak, że ja wstaję o 9, odpalam laptopa i piszę. Nie, ja mam 100 innych zajęć, aktywności domowych, kabaretowych i innych zajęć, że piszę czasem dwa teksty w tygodniu, a czasem dwa teksty na dwa miesiące. Jak się z tego uzbiera trochę w tej, umownie mówiąc,

0: Niebieskim, dałeś taką zabawę letnią, wakacyjną, by komentujący, obserwujący ciebie na tej platformie napisali jakieś zdanie, czy dwa zdania, fragment zdania, cokolwiek, i miałeś z tego coś ułożyć. Czy się udało?
1: Udało się nadspodziewanie dobrze się udało. Napisałem na tej platformie, o której wspomniałeś, letnia zabawa literacka. Wpiszcie tutaj w komentarzu dowolne zdanie. I nagle się okazało, że tych zdań sypnęło się tak dużo, nie tylko zdania, ale całe...
0: Frazy, czy segmenty.
1: Całe sekwencje, pytanie, odpowiedź. Pojawiło się tego kilkadziesiąt i wyznaczyłem sam sobie ambitne zadanie, tak myślę, żeby nie zmieniać w żadnym, żeby po pierwsze użyć wszystkich sformułowań, po drugie nie zmieniać tam ani literki, ani przecinka i zbudować z tego jedną spójną opowieść. I to się udało i na moim
0: profilu
1: ta humoreska jest, ona jest na tyle długa, że nie udało się jej zmieścić w jednym komentarzu, ale w dwóch częściach ona się tam znajduje. Modyfikacja polegała jedynie na tym, że wstawiałem gdzieniegdzie moje słowo lub dwa słowa w środek danej wypowiedzi danego współautora. Wszyscy współtworzący tę opowiastkę są wymienieni z imienia i nazwiska. No i spotkało się to z bardzo miłym odzewem, że świetne, że fajna zabawa. Także...
0: Samo pisanie dla ciebie jest satysfakcjonujące? Czy jednak dzielenie się z publicznością, wydawanie swojego tomiku, to jest twój cel? Bo dla niektórych samo pisanie, nawet nie publikowanie nigdzie. Jak jest z tobą?
1: Nie, no myślę, że tak jak aktor nie istnieje bez sceny, nie można do lustra sobie aktorzyć, tak i piszący istnieje tylko wtedy, kiedy ktoś go czyta, kiedy ktoś go przeczyta. Nawet nie musi głośno czy na profilu komentować. Ale że jeżeli ja widzę, a profile społecznościowe to umożliwiają, a ba, nawet takie co jakiś czas czytam, brawo, masz fantastyczny zasięg, największy w tym miesiącu, to już te mechanizmy. No to kurczę, no ktoś to czyta, ktoś to ogląda, ktoś to komentuje. A nawet jak nie skomentuje, to zatrzymał się na parę sekund i przeczytał to, co napisałem.
0: Jak zacząć przygodę z pisaniem?
1: Wziąć długopis i białą kartkę i zacząć pisać to, co w duszy gra. Albo otworzyć laptop, klawiaturę, albo maszynę do pisania, bo jeden z kolegów poetów pisze na maszynie do pisania.
0: Pan Zbyszek Łebkowski, którego pozdrawiamy.
1: Któremu miałem przyjemność prowadzić niedawno spotkanie autorskie. Gdzie zresztą przeczytałeś kilka jego wierszy?
0: To prawda, był taki incydent.
1: Tak, był taki incydent.
0: To jak zacząć? No właśnie, powiedziałeś wziąć kartkę i napisać, czy zacząć coś skrobać. To nie jest takie proste, prawdę mówiąc.
1: To nie jest proste i to jest.
0: Ty miałeś proste. Jakiś taki impuls, prawda? Jakąś taką potrzebę sprawdzenia się. Co byś poradził
1: jest
0: innym?
1: Ważna rzecz przy pisaniu. Nie trzymaj tego dla siebie i nie poprawiaj w nieskończoność, tylko pokaż to innym piszącym albo innym czytającym. Tak się świetnie składa, że w naszym środowisku lubuskim, zielonogórskim działa kilka fantastycznych grup, wzajemnie się wspierających, grup literackich, poetyckich, Zielonogórski Klub Poetów, którym też maczasz palce, klub przy Związku Literatów Polskich, do którego należą nie tylko członkowie ZLP, ale także osoby, które mają nadzieję wstąpić, albo nie.

0: bo po prostu piszą i spotykamy się, dzielimy się tym słowem i udzielamy sobie wzajemnych porad, dajemy uwagi, ja bym tak zmienił, oczywiście do ciebie należy ostatecznie słowo, ale zobacz, tu skróć, tam wyrzuć, to niepotrzebne, już to mówiłeś, słowo się powtarza, tego typu przyjacielskie uwagi, życzliwe, które pomogą temu, który zaczyna pisać, zobaczyć, jak ten jego tekst, czy to jest wiersz, czy to jest krótka proza, jak może zabrzmieć lepiej. Bo więcej nie znaczy lepiej w poezji. Jest znane powiedzenie, które ja bardzo lubię, mniej znaczy lepiej. Jak wyrzucisz słowo, dwa, a sens wiersza się nie zmieni, to znaczy, że te słowa nie były potrzebne. O te dwa słowa było za dużo. Uważam, że lepiej brzmi tekst skondensowany, krótki, niż przegadany.
1: Lepiej próbować i uczyć się na błędach. I nie trzeba czekać do 70, jak mój kolega Włodek. Włodku, dalej malujesz, rysujesz?
0: No tak.
1: No to jest kolejny aspekt artystycznej działalności Władysława Edelmana. Matko, tyle tych rzeczy jest. Opowiedz proszę o tym, a za chwilę przejdziemy do występu z Magdaleną Cielecką.
0: No tak, wiesz o Cieleckiej, bo ja się tym pochwaliłem.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale się publicznie, tak, no ale to dobra.
1: Malunki, rysunki, obrazy, rysunki. Jak zwał, tak zwał, kompletnie nie znam się na tej galerii, tak. na tej części sztuki, więc tu oddaję głos ekspertowi.
0: Jak już wspomniałem, taką twórczością artystyczną, różnoraką, zajmuję się od bardzo, bardzo wielu lat. Pierwszą moją aktywnością było właśnie malarstwo, rysunek, grafika. Dużo malowałem, głównie olejne obrazy, farby olejne. Wtedy nie były jeszcze tak znane akryle, czy potem trochę rysowałem, projektowałem plakaty, one się gdzieś tam ukazywały i to mi dawało wielką satysfakcję. Później, podobnie jak z recytacją i teatrem, była szara rzeczywistość, praca w firmach państwowych, praca, własna działalność gospodarcza, a niedawno jedna z koleżanek poetek, możemy wymienić?
1: A możemy, pewnie, że tak.
0: Niedawno jedna z koleżanek poetek, pisząca świetne wiersze i malująca, rysująca, nauczycielka plastyki, Joasia Hanć, zaprosiła mnie na slam sztuk pięknych.
1: We Wrocławiu, zdaje się.
0: We Wrocławiu. Nie wiedziałem, co to jest, jak to ugryźć, ale jak poczytałem, przeczytałem, no to tak, nagle rzutem na taśmę się tam zgłosiłem. Polega to na tym, że artysta wysyła lub przywozi swoją pracę, ona wisi w galerii na ścianie, praca sfotografowana rzucana jest na ekran i artysta stoi przed widownią, przed publicznością i mówi, co chce przez 3 minuty. Podobnie jak w slamie poetyckim. Ma 3 minuty, start, mów co chcesz o swojej pracy, o pasji tworzenia, o tym, jak praca powstała, co ona przedstawia. Publiczność ocenia, podnosząc dłoń. Tak było we Wrocławiu. Slam, o którym mówimy, który właśnie odbył się w galerii Sztuka na Miejscu we Wrocławiu na ulicy Łaciarskiej, był drugim tego typu slamem w Polsce. Pierwszy odbył się jakiś czas temu w Łodzi, ten był drugi. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy w wyniku liczenia głosów okazało się, że wspólnie z inną panią artystką zdobyliśmy jednakową
1: liczbę
0: głosów i potrzebna była dogrywka.
1: A potem rzuty karne jeszcze były.
0: A potem no, rzutów karnych nie było, ale mieliśmy dodatkowe 3 minuty i ostatecznie w wyniku głosowania pierwsze miejsce zajęła Magdalena Korbuszewska z Gdańska, drugie miejsce Władysław Edelman z Zielonej Góry, a trzecie Eliza Pławecka z Krakowa. Czy zwrócić uwagę, skąd ludzie przyjechali do tego Wrocławia?
1: Cała Polska.
0: Z całej Polski, z dwóch krańców. Ja z trzeciego krańca. Świetna zabawa, bo potraktowałem to jako zabawę. Okazja właśnie występu scenicznego. To, co pokazałem i o czym mówiłem ze sceny do publiczności, to nie był ani obraz, ani rysunek, ani grafika. To było coś pośredniego, może nie pośredniego, ale był to po prostu asamblaż, kolaż rzeczy gotowych, ready-made mówi się na to, czyli wykorzystałem, a również można na moim profilu społecznościowym znaleźć tę pracę i także to, jak o niej mówiłem, bo jest tam link do całego wydarzenia.
1: To taki trójwymiarowy asamblaż.
0: Można tak powiedzieć.
1: No, wytwór.
0: Tak. Integralną częścią tego asamblażu, tego dzieła jest sekundnik, który cały czas chodzi i pracuje, ponieważ praca mówi o czasie, o przemijaniu, o twórczości. Trudno mówić w radiu o obrazie. Kto ma ochotę, niech sobie tam wygoogla, znajdzie na profilu tę pracę i zobaczy, na czym ona polega i jak ja o niej mówiłem. Także to jest jakby... W ten sposób odświeżyłem moje życie plastyczne. Czy będą następne? Miejmy nadzieję. Może i w Zielonej Górze będzie taki slam sztuk pięknych. Może zgłosi się do organizatorki, nie wiem, BWA, galeria tuż obok, czy galeria...
1: Ujaćki jest.
0: Nie,
1: Ujaćki już nie ma. O nie, proszę.
0: Galeria ProArte.
1: Tak, nie, tak. To galeria ProArte jeszcze jest, tak.
0: Jeszcze, no działa fantastycznie. No,
1: oby jak najdłużej.
0: Jak najbardziej. Tak.
1: To wątek, jeśli pozwolisz, obrazów już zakończymy tytułem końca. W pewnym momencie naszej rozmowy wspomniałeś o takim pięciowersowym tekście Balon, który zdaje się powiedziałeś nawet z pamięci.
0: Tak.
1: Czy jesteś w stanie powtórzyć ten balon i za chwilę powiemy, dlaczego on jest ważny w kontekście finałowego segmentu naszej rozmowy. Raz to, jeszcze balon, okay. krótki tekst.
0: To nie ma tytułu balon, ale jest o balonie, więc tak, a brzmi to tak. Wzlećmy balonem nad miasto, rozrzućmy słowa i myśli, może znajdzie je poeta, który ułoży z nich wiersz.
1: I ja ci zadam proste pytanie i ty się, człowieku, męcz. Czy powiedziałeś ten tekst Magdalenie Cieleckiej w Poznaniu? I wytłumacz przy okazji słuchaczom, o co chodzi.
0: Nie powiedziałem, bo ona nie pozwoliła na to. Ja chciałem jakby wyjść poza scenariusz, a może dwa słowa wprowadzenia, o co chodzi z tą Cielecką.
1: Tu zostawiam mikrofon dla ciebie.
0: Bo pewnie nie wszyscy wiedzą, choć było głośno bardzo w Polsce o tym. Występ z Magdaleną Cielecką na spektaklu The Second Woman był... Ten spektakl, ten performance był jednym z głównych wydarzeń festiwalu Malta Festival, który odbył się niedawno w tym roku. Performance Magdy Cieleckiej właśnie o tytule The Second Woman polegał na tym, że ona występowała przez, uwaga, 24 godziny na scenie w krótkiej scence pożegnania kochanków. Taka scenka trwa około 10 minut. Magdalena Cielecka rozgrywała tę scenę ze 100 partnerami scenicznymi. I uwaga, nie tylko mężczyznami. Ponieważ, jak się okazało później w wywiadach, zgłosiło się nawet kilka pań. Założenie było takie, że partnerzy nie mają być aktorami zawodowymi. Tak jak ja jestem amatorem w różnych sztuka, które uprawiam. Tak i do Magdaleny Cieleckiej zgłosili się nawet nie do niej, a do organizatorów. Pani Magda Cielecka nie wiedziała do końca, z kim będzie grała. No i krótki scenariusz polegał na tym, że wchodzi partner, podchodzi do niej i odgrywa założony krótki scenariusz. To jest scena pożegnania. On jej nalewa drinki, ona mówi, że ma mu coś ważnego do powiedzenia, czy jestem dla ciebie wystarczająca, on zaprzecza, potem jest króciutki taniec, ona w tym tańcu upada i ostatnie słowa, idź już. I każda ze 100 osób odgrywa tę samą scenę. Wchodzący na scenę partner wnosi jedzenie. Takie było założenie. Pudełeczka z makaronem. Otwiera się te pudełka i jedzą ona i on. I podczas spożywania tego makaronu, był to makaron ryżowy, rozmawiają. Magda Cielecka, przepraszam, że tak mówię, ale skoro graliśmy razem na scenie, to myślę, że mogę tak powiedzieć. Magda Cielecka pakowała mi ten makaron pałeczkami, czy widelczykami właściwie do ust i ja mówiłem z pełnymi ustami, ona się tym bawiła i publiczność się tym bawiła. Ciekawe to było o tyle, że graliśmy w takiej zamkniętej klatce, publiczność kilkutysięczna, ponieważ odbywało się to na terenie Targów Poznańskich w sali ziemi, która mieści w sobie bodaj 20 tysięcy osób. Ile tysięcy osób siedziało na scenie, tego nie wiem. Ale reakcja publiczności była tak żywa, tak entuzjastyczna, że to nas niosło. I chyba wszyscy występujący z Magdą Cielecką odchodzili od scenariusza. Jedni się tremowali, inni nie. Ja w pewnym momencie zapomniałem tekstu, zapomniałem, co mam powiedzieć, jaką scenę odegrać, no ale kiedy moja partnerka Virginia, bo tak miała na imię sceniczna partnerka, tym makaronem mnie karmiła, no to już mnie całkowicie rozwaliło w sposób pozytywny i już poszedłem na całość. Przypomniał mi się właśnie ten tekst o balonie, wzlećmy nad miasto i zaplanowałem sobie, że w ostatniej scenie powiem jej. I już zebrałem się w sobie i mówię, napisałem dla ciebie wiersz. A ona sięga do portfela, wyciąga 50 zł, wręcza i mówi, idź już.
1: No i zarobiłeś 5 dych. Czy musiałeś
0: i zarobiłem
1: oddać?
0: 5 dych, nie musiałem oddać, musiałem podpisać protokół, że wziąłem 50 zł. Tak, to był taki ciekawy element, te 50 zł jedni zostawiali, inni brali i podpisywali protokół, że wzięli.
1: Ja bym wziął.
0: Od Magdy Cieleckiej 50 zł.
1: Jako pamiątka oczywiście.
0: Jako pamiątka. Ale chyba nie oprawiłem tego banknotu w ramki, chyba na coś wydałem.
1: Władysław Edelman to wszystko mówił, Włodka, tak dla przyjaciół, tak przyjaciele mogą go nazywać. Włodka można spotkać w Zielonej Górze, w okolicach, jeśli lubicie kulturę, pewnie gdzieś tam tego miłego, sympatycznego pana spotkacie. Włodku, dziękuję ci bardzo za rozmowę, za
0: dziękuję,
1: czas.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie przynudzałem.
1: Było ciekawie.
0: Państwu miło słuchało. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6.
3: Urodziła się i spędziła pierwsze 2 lata swojego życia w Zielonej Górze. Mowa o Maryli Rodowicz, legendarnej polskiej artystce. A więc już teraz opowiada Hubert Małyszczyk z Centrum Informacji Turystycznej Wizyt Zielona Góra.
4: To się tak troszeczkę zaczęło od roku bodajże 2021, kiedy to Maryla Rodowicz dostała honorowe obywatelstwo Zielonej Góry. To napędziło pewne też ciąg pewnych zdarzeń, tak? Czyli powstał przepiękny mural Maryli Rodowicz, zaczęło się też o tej osobie z powrotem mówić, bo część osób, a to rzeczywiście Maryla Rodowicz z Zielonej Góry i tak zaczęło to wszystko funkcjonować. My to troszeczkę też wtedy wykorzystaliśmy, może tak brzydko trochę powiedziawszy, ale też zaczęliśmy, bo rzeczywiście ten mural jest przepiękny i zaczęliśmy go wykorzystywać też na zdjęciach. Tu mamy obok siebie widokówki chociażby, czy mamy mapę murali i zaczęliśmy wykorzystywać ten wizerunek. Sami zaczęliśmy się też interesować tą postacią, żeby rzeczywiście zauważając też zwiększone zainteresowanie ze strony mieszkańców czy turystów, którzy podpytywali rzeczywiście o postać Maryli Rodowicz. Także tak, no urodziła się w Zielonej Górze przede wszystkim, wracając do pytania. Urodziła się w Zielonej Górze i tak naprawdę w wieku kilku lat wyjechała z Zielonej Góry, więc nie możemy tutaj mówić o tym, że ma bardzo żywe wspomnienia z miasta, ale też często i tu wracała koncertując, zawsze cieszyły się jej koncerty dużym zainteresowaniem. Oczywiście wiemy, że są fani tej muzyki, są fani innej muzyki, ale trzeba oczywiście podkreślić, że ta jej kariera jest rzeczywiście bardzo bogata i na pewno to należy się szacunek. No i tak, jest rozpoznawalna oczywiście też.
1: A Maryla Rodowicz jakoś się do tego odnosiła?
4: Do nas osobiście nie, do informacji turystycznej. Niemniej jednak no, pamiętajmy, że przy okazji tego nadania obywatelstwa, czy nam przy okazji muralu, no, było dość głośno. Tutaj akurat w środowisku radnych zielonogórskich, czy władz miasta, to wszystko jakby miało taki troszeczkę szerszy kontekst. My tutaj bardziej już mamy kontakt, tak jak mówię, z fanami Maryli Rodowicz, ale nie rozmawialiśmy osobiście, na ile jest rzeczywiście szczęśliwa z tego, chociaż no, oczywiście wtedy było jasno mówione, że jest to wielkie wyróżnienie dla niej.
1: Przy ulicy Bankowej znajduje się coś, co się nazywa ogrodem Maryli Rodowicz. W rzeczywistości to jest chyba jej dom rodzinny, prawda?
4: Tak. No, tutaj też oczywiście, tak jak widać tutaj na tych materiałach, my raczej koncentrujemy się na tym muralu, bo on ma takie znaczenie symboliczne. Dom, w którym teraz mieszkają inne osoby i gdzieś jest jakimś obiektem prywatnym, no nie podsyłamy tam specjalnie turystów. No nie jest to też miejsce przygotowane w 100%, żeby tych turystów tam kierować. Ale tak, niedaleko rzeczywiście tego muralu, bo mural znajduje się przy Placu Bohaterów, jest ulica Bankowa i na ulicy Bankowej znajduje się rzeczywiście jej dom i tam też winorośl pnie się po budynku i to też ze względu na tą winorośl troszeczkę jest to miejsce też w jakiś tam sposób czasami przez środowisko winiarskie też podejmowane. Tak, tam się urodziła i rzeczywiście w pierwsze lata swojego życia spędziła.
1: A czy jest tam jeszcze coś w rodzaju tablicy, czy być może, no z racji tego, że jest to mieszkanie czy dom prywatny, raczej trudno o to w tym momencie pytać, ale czy są jakieś takie plany, żeby w przyszłości być może coś tam zrobić, coś tam dorobić? Jeśli nie ma tej tablicy, to może żeby była?
4: Jeden z dziennikarzy zielonogórskich kiedyś bardzo mocno wchodził jakby w ten temat życiorysu Maryli Rodowicz, w temat tego domu, w temat tego i winorośli, bo ona gdzieś tam pojawiała się też na zdjęciach. Ten budynek jest na szlaku, na zielonogórskim szlaku winiarskim, na takim umownym szlaku, który obejmuje wiele lokalizacji w mieście. Tutaj trochę tak może nietypowo, ale to ze względu na tą winorośl, która pamięta jakby też czasy Maryli. Na tą chwilę na pewno takich rozmów, żeby to w jakiś tam sposób mocno wyeksponować, nie było. Ona jest, że tak powiem, troszeczkę wkomponowana do takiego umownego szlaku winiarskiego, który w kilkudziesięciu lokalizacjach w mieście jakby tabliczki są rozlokowane. W niektórych miejscach jeszcze będą te tabliczki stawiane, ale czy tam będzie to eksponowane, to tak jak mówiłem, mam trochę wątpliwości.
1: W takim razie, oprócz domu, który jest obecnie domem prywatnym i raczej nie zachęcamy do zwiedzania i do wchodzenia na czyjeś podwórko, tak trochę żartując, zachęcamy do czegoś innego, do obejrzenia muralu, który jest widoczny, trudno go w zasadzie przeoczyć.
4: Tak, no myślę, że to też jest bardziej właściwe, no bo taką wprowadzanie masowej turystyki komuś do ogrodów jest niezbyt może dobrym rozwiązaniem, chociaż ja też czasami mi się zdarza oprowadzać grupy, nasi przewodnicy też jako prowadzają grupy, to też wskazują oczywiście budynek na ulicy Bankowej, w którym Maryla Rodowicz się wychowała. Ten mural przy Placu Bohaterów jest rzeczywiście takim bardzo urokliwym dziełem sztuki, że tak powiem. I to naprawdę nie boję się tego powiedzieć, bo rzeczywiście jak staję sobie przed tym muralem, patrzę jak precyzyjnie został namalowany, też aż naprawdę ciężko sobie wyobrazić. zrobić. No ta praca rzeczywiście niesamowita została włożona. Też, no tak jak widać, my mamy na tych rzeczywiście materiałach, zrobiliśmy też taki szlak murali, ta zielonogórska mapa street artu. Ona obejmuje nie tylko ten mural Maryli Rodowicz, ale też wiele innych dzieł. Tutaj w tym układzie też fajnie się to zgrywa, bo w Zielonej Górze mamy sporo tych murali i ten mural Maryli Rodowicz jest jednym, tutaj jest myślę z ważniejszych na tej trasie.
1: To jeszcze na koniec zapytam o samą Marylę Rodowicz, jej krótki pobyt w Zielonej Górze.
4: Tak, tam był jakiś wątek związany z jej ojcem, który został, no, rodzice jakby z Kresów Wschodnich przyjechali do Zielonej Góry. 45 rok to jest przyjazd do Zielonej Góry, no tak jak i wiele rodzin przenosiło się w tym okresie na te tereny i ze względu na jakąś działalność polityczną, no byłyby problemy właśnie z ojcem. Rodzina Maryli musiała wyjechać do Włocławka i tak naprawdę tam ten życiorys był kontynuowany. Rzeczywiście być może, gdyby nie to Maryla by całe swoje życie mogła spędzić tutaj w Zielonej Górze. Ten życiorys Maryli Rodowicz, on jest zresztą bardzo ciekawy, już tam pomijając te wątki polityczne, też warto zwrócić uwagę, niektórzy zwracają uwagę na to, jak Maryla Rodowicz znakomicie się trzyma mimo tej długiej kariery na scenie, ale też pamiętajmy, że ona była lekkoatletką, zdobywała tytuły mistrzowskie na zawodach rangi krajowej. Balet, taniec, śpiew, to wszystko jej towarzyszyło, więc jakby ten życiorys osoby bardzo aktywnej, która przez długi czas rzeczywiście swojej kariery utrzymywała się w znakomitej formie fizycznej, no to też na pewno ten wątek chociażby sportowy często pewnie wielu osobom umykał.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: Mówi się, że to choroba cywilizacyjna, bo to prawda, a mowa o depresji, cichym, czasem dosłownie zabójcy. O tym, jak rozpoznać tę chorobę, jak z nią walczyć i zwyciężać, w rozmowie z Krystyną Machalicą opowiada psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat.
1: Zbigniew Piotr Kamrat, psychoterapeuta z nami w studiu Radio SK. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie Państwa.
1: Nie ukrywam, że się znamy, więc pozwolisz, że będziemy mówić sobie na ty. To też...
5: Bardzo mi miło.
1: Będzie sprzyjać takiej... sympatycznej rozmowie o niesympatycznej chorobie, o takiej chorobie niewidocznej często, która nazywa się depresja. Po czym poznać, że ktoś choruje na depresję, a nie jest to dłuższy czas takiego obniżonego nastroju?
5: W depresji mamy szereg objawów i jeśli w perspektywie czasowej ponad 2 tygodni tych objawów jest kilka, to czy to u nas, w stosunku do nas samych, czy w stosunku do naszych bliskich, czy znajomych, powinna się zapalić lampka. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi smutek, ale to jest trochę tak, że my jesteśmy... można powiedzieć, kompatybilni ze światem i każdy z nas czasami jest smutny, ale jeżeli z rzeczy wesołych nie wyciągamy nic wesołego i ciągle nam jest smutno i przeżywamy permanentny smutek, to już mamy jeden z objawów. Kolejny objaw to utrata zainteresowań, czyli coś nas interesowało, a przestaje nas interesować. Może to być też drażliwość albo na przykład senność nadmierna albo bezsenność. Może być też objawem kolejnym nadmierne przybieranie na wadze albo też chudnięcie. Rozkojarzenie, problemy z koncentracją. Też takie myśli rezygnacyjne albo myśli, które się nasilają, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Do tego też może być wycofanie się w ogóle na przykład z relacji albo stopniowe wycofywanie się. Mogą do tego dochodzić też objawy somatyczne, bóle brzucha, napięcia w ciele, w zależności od tego, jaki mamy kontakt z ciałem, A też jest coś takiego, mówimy o czymś takim jak maski depresji, czyli może być na przykład nadmierne, albo nagłe, albo znowu nadużywanie, albo używanie substancji psychoaktywnych, które szkodzą, żeby w jakiś sposób wyregulować swój nastrój. A może to też wyglądać w taki sposób, że ktoś na przykład bardzo mocno pracuje, bardzo dużo nagminnie sprząta, jakby próbuje regulować swoje napięcia. I ten szereg wymienionych objawów, jak jest ich przynajmniej kilka w okresie ponad 2 tygodni, to myślę, że powinien nas zaniepokoić. Czy czasem, no po pierwsze, nie mamy obniżonego stanu, obniżonego nastroju, czy też nie pojawiają się stany depresyjne. Zwłaszcza jeśli w rodzinie, wśród naszych najbliższych rodziców, dziadków, ktoś przeżywał stany depresyjne, stany lękowe, albo w ogóle chorował na depresję zdiagnozowaną, czy też nie.
1: Tylko wiesz, też w tych pokoleniach nieco starszych nie mówiło się często o depresji, prawda? Więc czasem podczas wywiadów lekarskich trudno chyba odpowiedzieć na tego typu pytanie.
5: Dlatego też w wywiadach lekarskich czy też psychologicznych te pytania są zadawane wprost. Jak pani śpi, czy w ostatnim czasie jest pani rozdrażniona, ale rozumiem, tak wydaje mi się, że rozumiem, do czego zmierzasz, że mało się mówiło o tych emocjach, mało się mówiło o swoim stanie zdrowia. Trochę była, uogólniam oczywiście, często taka narracja, nie ma co się pieścić, trzeba się wziąć w garść. No, być może taka autorefleksja albo takie automówienie niektórym w jakiś sposób pomagało, ale myślę, że do jakiegoś czasu, no bo depresja jest chorobą mózgu, brakuje nam serotoniny, brakuje nam dopaminy, jest pewnego rodzaju nierównowaga w naszym organizmie, albo są takie czynniki, które się pojawiały, czy biologiczne, czy społeczne, czy psychologiczne przez lata, które gdzieś zachwiały tą naszą równowagę. I udawanie, że jest inaczej, prędzej czy później kończy się pogłębieniem tego stanu.
1: No właśnie, pogłębieniem. Choć czasem trudno u siebie zdiagnozować te problemy. Ty wyjaśniłeś, co jest taką żółtą lampką. Dlaczego ta choroba jest tak niewidoczna, bym powiedział? Bo ona jest trudna do takiego zweryfikowania u samego siebie. Bo my lubimy narzekać w Polsce, prawda? Każdy często mówi, że jest zmęczony. No, taką mamy kulturę. Dlaczego tak trudno przyznać, że jest rzeczywiście taka choroba obecna w moim życiu?
5: Tak trochę pojawiła mi się odpowiedź chyba od końca, że z jednej strony trochę widać to światełko w tunelu, że osoby znane, celebryci mówią często i ze świata, i z Polski o tym, że chorowali albo chorują na depresję, więc trochę się odważamy mówić o tych emocjach. Mało w ogóle umiemy mówić o emocjach, nazywać emocje, uczucia, odróżniać jedne od drugich. Też jest, raczej żyjemy w takim trendzie, żeby osiągać sukcesy, żeby dawać radę, żeby być sprawczym. Chcemy być postrzegani przez pryzmat tych sukcesów i bardzo często wielu ludziom kojarzy się depresja z tym, że nie dajemy rady. Jest wiele mitów na temat depresji, że wiele osób uważa, że jest jakąś słabością, gdy ona jest po prostu chorobą, którą należy leczyć, leczy się ją skutecznie. Wydaje mi się, że za mało jest mimo wszystko normalizacji. Tego typu rozmowy, którą właśnie teraz prowadzimy, są taką profilaktyką i normalizacją tego, że jest szansa, że ktoś usłyszy o tym i powie, no ja mam podobnie, może rzeczywiście przełamię swoje obawy, pójdę z kimś, porozmawiam. Nie ma też takiej, wydaje mi się, uogólnienia oczywiście, ale takiej kultury proszenia o pomoc. Jak prosimy kogoś o pomoc, to często mamy takie wyobrażenie, że jest to słabość, a to jest dojrzałość. mądrość życiowa, jeżeli umiemy kogoś poprosić o wsparcie, powiedzieć, że nie dajemy rady, że chcielibyśmy, żeby ktoś nas wsparł. Może to się po części bierze z tego, że tego wsparcia często za mało dostawaliśmy i nie mamy takiego pozytywnego modelu. No ale może będziemy tymi, którzy będą przecierać szlak. Bo nie tylko dawanie wsparcia innym, ale też branie. Taki naturalny proces, naturalna wymiana. No i też wydaje mi się, że coraz więcej mówi się właśnie o depresji w takim kontekście, że wiele osób choruje, że jest to taka globalna choroba wynikająca z presji, właśnie z tego kultu sukcesu, kultu osiągnięć. A to nie jest prawda, że jesteśmy 24 godziny na dobę w pełni sprawności i dajemy radę, że czasami każdy z nas nie daje rady.
1: Depresja była z nami od zawsze, od wieków, czy to jest choroba cywilizacyjna naszych czasów?
5: Nazywamy depresję chorobą cywilizacyjną, dlatego że ona jest w tej chwili globalna, globalnie o niej mówimy, mamy statystyki dostępne i rzeczywiście wiele milionów osób choruje. To myślę, że statystyki są z reguły zaniżane, bo przecież nie wszyscy się zgłaszają, ale tak. Depresja była z nami od zawsze. Nasz delikatny, fantastyczny organ, jakim jest mózg, on też się zaburza. Każdemu się zaburza. Tylko u niektórych się zaburzy na tyle, że przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. I oczywiście depresję mieli w średniowieczu i w starożytności. Różnie o tym mówiono, na różne sposoby nazywano, próbowano sobie radzić. Czy w sposób świecki, czy religijny, czy jeszcze jakiś, ale była z nami od zawsze, odkąd istnieje człowiek, odkąd istnieje mózg.
1: Czy da się mieć depresję i jednocześnie funkcjonować dosyć dobrze w środowisku zawodowym, w środowisku prywatnym, może nie dając odczuć innym, że coś mi się dzieje?
5: Tak, nie dając odczuć innym, tak. Ale czy dobrze funkcjonować, to trzeba byłoby zapytać osoby, która ma depresję. Tak, znam wiele...
1: O tej masce mówiłeś wcześniej, że można założyć.
5: Tak, wiele osób na pozór świetnie funkcjonuje. To są ogromne koszty takiego funkcjonowania, czyli pięknie przystrzyżony trawnik, umyty samochód, dzieci ładnie ubrane, pani domu z białym, perłowym uśmiechem, pan domu uśmiechnięty, mówiący dzień dobry do sąsiadów, a jedno i drugie mające stany depresyjne i lękowe, co indukuje też na przyszłość też dzieciom tego typu stany, na przykład jeśli ktoś nad tym nie pracuje. Jak najbardziej, te maski depresji to jest często ten uśmiech, że muszę dać radę, wchodzę do pracy, uśmiecham się, robię swoje, przez siłę wstaję. Czasami maską depresji właśnie jest alkohol. Niektórzy niestety używają też narkotyków, żeby zamaskować tą depresję, żeby dać radę, bo mają takie przekonania, że zawsze muszą dać radę, nie wyobrażają sobie inaczej, zamiast po prostu poprosić o pomoc w warunkach takiej intymności, na przykład relacji, rozmowy, czy z psychologiem, czy z psychiatrą, czy w ogóle ze swoim lekarzem rodzinnym.
1: Używki w jaki sposób, bo zakładam, że wpływają, w jaki sposób wpływają na nabycie tej choroby?
5: Czy pytanie dotyczy tego, że wzmagają, tak?
1: No nie, załóżmy okres młodzieńczy, czy nawet niekoniecznie młodzieńczy. Okay. Ktoś lubi imprezować, alkohol, narkotyki. Czy to może wpłynąć na to, że ta choroba się pojawi, mimo że wcześniej było w miarę w porządku?
5: Tak, jak najbardziej. To trochę jest pytanie o te przyczyny depresji. Chorobę mózgu, jaką jest depresja, w pewnym stopniu nie dziedziczymy w taki bezpośredni sposób, ale pewne predyspozycje, jeżeli dziadkowie chorowali na depresję albo rodzice, to mamy około 50% większe ryzyko, że też możemy zachorować przy nieodpowiednim stylu życia.
1: To sporo.
5: Sporo to jest. Druga rzecz jest taka, że w tak niestabilnym hormonalnie, na przykład okresie, jakim jest dojrzewanie, dorastanie, gdzie mówimy w pewien sposób, w cudzysłowie, o takiej depresji dojrzewaniowej, młodzieńczej. Jak dołożymy do tego środki psychoaktywne, to młody człowiek może się zdestabilizować i może to wywołać, może to być tą kroplą przepełniającą tą czarę. No oczywiście wszelkiego rodzaju choroby, na przykład przewlekłe, choroby przewlekłe z bólem, wydarzenia jakieś traumatyczne, trudne bardzo, to co jest trudne, to też jest często subiektywne, to też są takie czynniki wpływające na pojawienie się depresji. Też styl wychowania też jest takim czynnikiem, który też wpływa, czyli jeżeli dostajemy takie komunikaty od dziecka, nie dasz rady, zostaw to, nic z ciebie nie wyrośnie, daj spokój, ja muszę to poprawić, jesteśmy bombardowani, no to też podkopuje naszą pewność siebie i to nie jest tylko w takim abstrakcyjnym wymiarze, ale w konkretnym wymiarze biochemicznym zaczynają nam się pewne odtwarzać, pewne reakcje biochemiczne powtarzalnie i wywołują pewną nierównowagę, która i tak jest nierównowagą w okresie dorastania, kiedy dojrzewamy. To tak bym do tego się odniósł, chyba że mogę doprecyzować jeszcze.
1: Jeśli możesz.
5: Jeszcze o substancje właśnie, tak. Bo tak się rozpędziłem z wątkiem. Natomiast jeśli chodzi o substancje, to na przykład taki alkohol, który ludzie stosują często alkohol po to, żeby się lepiej czuć, chociaż on szkodzi i jest toksyczny i każda dawka alkoholu szkodzi, ale można powiedzieć, że alkohol wydaje się w cudzysłowie być dla niektórych antydepresantem, a jednocześnie jest depresantem, czyli destabilizuje naszą równowagę i może być może nie takim bezpośrednim czynnikiem wywołującym, ale to może być ten moment, kiedy ktoś się narkotyzuje albo alkoholizuje, że właśnie ta choroba się pojawi w takim pełnym wymiarze, którego nie będziemy w stanie już opanować albo dawać z nim rady bez pogłębienia świadomości, czyli na przykład bez psychoterapii i bez farmakoterapii. Więc myślę, że tak, zwłaszcza w młodym okresie w ogóle używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko na przykład straumatyzowania umysłu albo czasami retraumatyzacji.
1: Czy my żyjemy w czasach, które sprzyjają depresji, czy po prostu bardziej tę chorobę rozumiemy i potrafimy o niej szerzej, więcej mówić?
5: Jedno i drugie. Bo na przykład statystyki mówią, że kobiety częściej chorują na depresję, ale to dlatego, że częściej są kulturowo, wychowaniowo obciążone i same siebie obciążają funkcjami opiekuńczymi, bardziej się przejmują, większością rzeczy się zajmują, ale też mają większą świadomość i częściej ujawniają problemy i częściej proszą o pomoc. Rzeczywiście mamy możliwości statystyczne, żeby zobaczyć, ile osób choruje na depresję, natomiast żyjemy w czasach niezwykłego pośpiechu, co wszyscy wiemy, ciągle zmieniającej się w zmieniającej się sytuacji takiej geopolitycznej, ale też takiej sytuacji, gdzie cały czas musimy się aktualizować. Jesteśmy w takiej presji. Jedni bardzo wpływamy na siebie, bo przecież jesteśmy istotami społecznymi i nic dziwnego, że niektórzy ludzie nie wytrzymują, bo dostajemy często taki przekaz, który trzeba normalizować. Patrz, inni mogą, tak? Widzimy to w mass mediach, że inni się uśmiechają, mają wspaniałe domy, często reparowane albo wykreowane nieraz przez sztuczną inteligencję, albo pokazują swoją scenę, a my nie widzimy tego zaplecza, jak to się mówi.
1: Tak.
5: Więc jesteśmy w ogromnym tempie, w ogromnej presji i to na pewno jest takim czynnikiem, od którego można dostać psychologicznej zadyszki.
1: A dlaczego, bo mam takie wrażenie, mamy problem z takim, można powiedzieć, zaakceptowaniem tego cierpienia psychicznego. Znaczy, może inaczej zadam. Akceptujemy choroby fizyczne, a tak trudno jest czasem jednak przyznać, że to cierpienie psychiczne też jest obecne.
5: Moja taka odpowiedź będzie uproszczona, ale chyba od tego trzeba byłoby zacząć, że nasz mózg ma taki paradygmat, że nie może nie wiedzieć. To trochę jak w sztucznej inteligencji, że ona nie może nie wiedzieć, że mózg nie czeka, aż dostarczymy faktów, tylko na przykład ma 10% albo 20% faktów na temat depresji, a 80% to są wyobrażenia albo zasłyszane informacje. My to sklejamy w swojej głowie i uważamy, że to jest 100% faktów i mówimy, że tak jest. Tak? Z tego stąd się biorą mity na temat depresji. Poza tym ta znana już znana narracja, że to, co nieznane, jest niepokojące dla naszego umysłu, dla naszego systemu nerwowego, bo wymaga ogromnego wysiłku do tego, żeby się przystosować, zaadaptować. To nawet jak jedziemy na wczasy w lecie, to oczywiście jest ta ekscytacja, która przeważa, ale to jest ogromny wydatek energetyczny, nowe zapachy, nowi ludzie, nowe sytuacje. A z kolei o zaburzeniach, o chorobach psychicznych często boimy się rozmawiać, bo mało o nich wiemy i wtedy sobie wyobrażamy, a te wyobrażenia bardzo często są lękowe, bo mamy nawyk wyobrażeń lękowych i zamiast używać wyobraźni do przyjemności, to mamy nawyk używania wyobraźni do kreślenia czarnych scenariuszy i różnych rzeczy, które nas straszą. I dlatego łatwiej nam, wygodniej wyobrazić sobie, czym jest choroba psychiczna, czerpiąc z różnych filmów, czym jest zaburzenie psychiczne, niż się z tym zmierzyć, zapoznać, bo to też jest wysiłek, żeby przeczytać książkę, żeby posłuchać audycji, żeby posłuchać podcastu, przeczytać artykuł i dowiedzieć się, czym jest ta choroba, bo na przykład depresja, która jest chorobą mózgu, nieleczona powoduje zmniejszenie się struktury mózgu, że nasz mózg się zmniejsza, a przecież tą chorobę współcześnie leczy się bardzo skutecznie.
1: No właśnie, o leczeniu samej depresji to być może za chwilę, ale depresja jako choroba narzuca choremu pewien styl myślenia, który staje się dla niego taki dosyć łatwo przyswajalny, w który zaczyna wierzyć, mimo że bywa tak, że chorzy pamiętają, powiedzmy, życie sprzed depresji, sprzed tych zaburzeń. Dlaczego tak łatwo wierzymy w to, że nagle jesteśmy najgorsi, etc., etc.?
5: Depresja upośledza nasze funkcjonowanie praktycznie w każdej dziedzinie społecznej, też takiej zawodowej. To pytanie też odnosi się do tego, jakie mamy przekonania, jakie mamy wartości, jak zostaliśmy wychowani. I rzeczywiście jest tak, że jak choruje nam system nerwowy, czyli jednocześnie i zarazem nasze też ciało, to mamy naturalną skłonność do tego, żeby autonomicznie się ratować, czyli żeby bardzo mocno się skupiać na sobie i w sobie. I wtedy trochę się odcinamy, dysocjujemy, skupiamy się bardzo mocno na sobie. No i wtedy jesteśmy bardzo mocno przy sobie. Już nie mamy często siły na to, żeby uciekać w pracę, uciekać w zajętość, a na przykład nie mamy nawyku bycia przy sobie, bo nie za bardzo siebie rozumiemy, w ogóle siebie nie za bardzo znamy, nigdy ze sobą się nie kolegowaliśmy, nie przyjaźniliśmy, tylko zawsze byliśmy na zewnątrz, w zadaniach, zrób to, zrób tamto i tego byliśmy uczeni, więc jak nagle się czujemy słabi psychicznie i fizycznie i musimy być ze sobą, jesteśmy w domu albo w łóżku, to odzywają się wszystkie demony w cudzysłowie. Że te rzeczy, sprawy, których nie załatwiliśmy. Więc jeżeli mieliśmy wdrukowane w jakiś sposób po części niskie poczucie własnej wartości, jakieś różne przekonania, no to one wtedy uderzają często w nas z dużą siłą. Natomiast no, myślę sobie o tym, że bardzo pozytywnym takim aspektem jest to, że ludzie, których znamy, których postrzegamy jako ludzi sukcesu, też mówią o tym, że chorowali, że wyszli z depresji, że dali radę, że da się no, wyleczyć z tej choroby.
1: Tu wystarczy przeczytać komentarze pod tego typu rolkami, filmami, wywiadami, gdzie ludzie bardzo często chwalą tego typu osoby za mówienie o tej chorobie.
5: Tak, bo to przynosi ulgę. Prawda? Ulgę przynosi, że ktoś tak ma, bo my często jak jesteśmy w chorobie fizycznej, psychicznej, to mamy tendencję takiego myślenia, że ja tylko tak mam, że inni tak nie mają, że jestem sama, sam na świecie, że mamy poczucie samotności, a to nie jest prawda, to wynika z takiego właśnie, tak jak mówiłem, bardzo dużego skupienia się na sobie. Ona jest w celu, żebyśmy skupili się na sobie w celu wyzdrowienia, ale my nie jesteśmy tego nauczeni. nie jesteśmy nauczeni, żeby się skupić na sobie w celu wyzdrowienia, jak naturalnie, autonomicznie nasz organizm się kieruje ku sobie, to my dostajemy takie przekazy, które dostaliśmy często w wychowaniu, że to jest egoizm, że się powinien wziąć garść, że to jest taka, że powinien się zająć rzeczami, które są ważne, albo innymi. Często nie nauczono nas, że ważnym jest i wspaniałym dbanie o siebie. Że jak dbamy o siebie, czujemy się silni, czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, to mamy z czego dawać innym.
1: A dlaczego chorując na tę samą chorobę, chyba że są różne rodzaje, chorzy znajdują się w różnych stanach. Niektórzy kończą samobójstwem, niektórzy całe dnie spędzają sami w domu, takich też ludzi znam. Niektórzy w miarę normalnie funkcjonują. Chodzi o sam obrazek. Chodzą do pracy, na uczelnię, płacą podatki, jeżdżą samochodem. Skąd taka rozbieżność?
5: Rzeczywiście psychiatria i psychologia różnicuje. Możemy mówić na przykład o dystymii. Dystymia to jest, można powiedzieć, taka siostra depresji. Ma bardzo podobne objawy, jak te, które wymieniłem.
1: Dystymia, a jaka jest taka podstawowa różnica?
5: Podstawowa różnica jest w czasie trwania objawów. Jak właśnie mówisz o tym, że niektórzy chodzą do pracy, to może się okazać, że ktoś ma objawy takie jak depresyjne, ale te objawy trwają u niego nie ponad 2 tygodnie albo u niej, tylko już ponad 2 lata. I pomimo tych objawów ktoś ma takie przekonania, tak bardzo silne, że pomimo tego codziennie przez te 2 lata wstaje do tej pracy i do tej szkoły. Codziennie przez te 2 lata przygotowuje ten obiad rodzinie. Albo gdzieś wyjeżdża na wczasy, nie czując tego szczęścia, zadowolenia, mając obniżony nastrój, rozdrażnienie, szukając przyczyn gdzie indziej, albo nie chcąc się zagłębiać w przyczyny, albo myśląc, już zapominając jak to było, jak się czuło, albo czuł lepiej, myśląc, że tak ma być. Czasami pacjenci mówią na psychoterapii w poradni albo na przykład jeszcze po wspólnej pracy z psychiatrą mówią, wie pan co, ja nie wiedziałam, że się można tak czuć. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja zawsze myślałam, że to już tak, że tak wszyscy mają. Chcę pójść na spacer, chce mi się pójść pograć w piłkę, cokolwiek.
1: Leczenie depresji. Chciałbym przejść do tego momentu, który moment, chociaż w zasadzie chyba każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, że teraz potrzebuje pomocy, prawda? Czy jest taki moment u każdego, kiedy ta pomoc powinna być udzielona, czy ktoś powinien po nią sięgnąć, bo to w zasadzie od chęci się zaczyna.
5: To jest bardzo ważne pytanie, bo w tym pytaniu często mamy takie fantazje, że żeby wytrzymać jak najdłużej, prawda? I z reguły to jest tak, że idziemy do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry w momencie, jak już wszystko trzeszczy i pęka. Jak już nie dajemy totalnie
1: rady.
5: Czyli za późno. I to jest wtedy za późno. Mamy też w ogóle, często nam się w głowie nie mieści, że jak już mamy pierwsze objawy i trwają one ponad 2 tygodnie, że może pójdę i pogadam, sprawdzę na zasadzie, co będę tam się pieścić ze sobą, no to normalne, przecież czasami źle się czuje, człowiek też kiedyś tak miał, a ktoś tak miał i racjonalizujemy to i znowu często tu się odzywa lęk przed tym, że ktoś może powie, że mamy jakieś zaburzenia, albo mamy jakąś chorobę, albo te wszystkie lęki wynikające często też z niewiedzy, że dadzą nam leki i że coś nam się po tych lekach zdarzy, gdzie leki przeciwdepresyjne nie zmieniają gustu kulinarnego, nie zmieniają osobowości, nie uzależniają, nie sprawiają, że jesteśmy kimś innym, tylko no jest to, są to substancje chemiczne, ale to są tacy, można powiedzieć, trenerzy, którzy wchodzą w kooperację z naszymi komórkami i uzupełniają te braki i przypominają temu naszemu wspaniałemu systemowi nerwowemu, żeby prawidłowo funkcjonował. Tylko, że same leki, no to jedno. W depresji, zwłaszcza ciężkiej, gdzie mamy do czynienia z już leczeniem szpitalnym, ale w ślad za tym najskuteczniej jeszcze równolegle psychoterapia, czyli zmiana przekonań, zmiana myślenia o sobie, rozumienie siebie, bo bardzo często pacjenci, jak pójdą do lekarza, do psychiatry, biorą leki, i byli zmotywowani, bo bardzo cierpieli, a nagle się czują po kilku miesiącach lepiej, bo na przykład leki zostały dobrze dobrane. I mówią, no w zasadzie to ja już się dobrze czuję, niektórzy odstawiają te leki, niedobrze jeśli na własną rękę, a nie w porozumieniu z lekarzem, albo przestają chodzić, zaczynają powoli nie chodzić na psychoterapię, nie dokończą tego procesu leczenia, co jest bardzo częste w depresji, że jest chorobą nawrotową. Można powiedzieć książkowo, że pierwszy epizod depresji z reguły trwa około pół roku plus minus, a następne czasami rok, dwa lata albo kilka lat, bo często te nawroty są, ponieważ my nie zawsze skutecznie uczymy się na swoich doświadczeniach. Jak się trochę lepiej poczujemy, to już tracimy motywację, żeby się badać, żeby pracować ze sobą, bo jak się dobrze czujemy, to myślimy, to po co coś robić?
1: Jest taki moment ulgi, prawda?
5: Tak, jest taki moment ulgi i zapominamy i łatwo nam o tym zapomnieć, więc myślę, że też, bo chciałem powiedzieć o profilaktyce, ale być może za moment będzie na to przestrzeń. Tak, leczenie, farmakoterapia jest skuteczną metodą, plus psychoterapia, ten zestaw na ten moment naszej wiedzy medycznej jest najskuteczniejszy w leczeniu depresji.
1: Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, podobne zawody, tak mi się wydaje, podobne zawody, nazwy w każdym razie podobne. Do kogo, z czym się udać w kontekście może nawet nie tylko depresji?
5: Mhm. Wszystkie te osoby zaczynające się zawody na literkę P jak pomagacze, można jeszcze pedagoga wymienić, na przykład w szkole. Wszystkie te osoby mają wiedzę interdyscyplinarną, a jednocześnie specjalistyczną i one ze sobą współpracują, często bardzo ściśle, więc jeżeli trafimy do kogokolwiek z objawami na przykład depresji czy jakichś stanów lękowych, to kompetentny psycholog, psychoterapeuta, psychiatra czy też pedagog przekieruje nas, jeśli nie będzie w stanie nam na tym etapie akurat aktualnym pomóc, przekieruje nas do właściwej osoby. Często psycholog przekierowuje do psychiatry. Jedyna w tej grupie osoba lekarska, czyli lekarz, to właśnie psychiatra. Osoba, która ukończyła studia medyczne i jedynie lekarz jest w stanie wystawić receptę na leki, które działają na nasz wspaniały układ nerwowy i ściśle często współpracuje właśnie lekarz-psychiatra z psychologiem-psychoterapeutą. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem, z reguły, tak jak ja rozumiem, to leczeniem struktury osobowości, też wsparciem psychologicznym, pomocą psychologiczną. Psycholog przede wszystkim zajmuje się wsparciem, pomocą psychologiczną, robi testy, diagnozy psychologiczne, współpracuje też z psychiatrą. Psycholog może być jednocześnie psychoterapeutą, bo to są odrębne studia,
1: tak
5: jak pedagogiczne studia odrębne. Jeżeli ktoś się interesuje szeroko, jeszcze wiedzą psychologiczną, to pewne rzeczy tam są powtarzalne. Mogą być psychiatrzy bardziej ukierunkowani biologicznie na farmakoterapię, ale są też psychiatrzy, którzy skończyli studia psychoterapeutyczne i są ukierunkowani również na pracę z psychiką ludzką. Więc jeżeli macie Państwo osobę, z którą się czujecie bezpiecznie albo czujecie, że blisko jest Wam do tej osoby, to czy traficie do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, czy pedagoga na początek, to myślę, że te osoby, chcąc Państwu pomóc, przekierują do właściwego, czy to do lekarza, psychiatry, czy też do psychologa, psychoterapeuty. A może nawet jak zaczniemy od specjalisty psychoterapii uzależnień, który też ma wiedzę psychologiczną.
1: Jak się kończy terapia, zakładam, że skuteczna? Czy psychoterapeuta, psycholog mówi, stary, już nie musisz do mnie przychodzić, jesteś zdrowy, także piąteczka, dziękuję. Jak to się kończy?
5: To tak się uśmiecham, bo dzisiaj miałem taką sytuację właśnie w poradni, gdzie było zakończenie trwającej dość długo, wiele miesięcy psychoterapii i tak trochę patrząc od końca, to czasami pojawia się refleksja, pojawia się smutek, bo jak trwa terapia, to się nawiązuje relację terapeutyczną, dla pacjenta terapeuta, psychoterapeutka staje się w jakiś sposób osobą bliską. Ta relacja wprawdzie nie jest taka równoległa, bo psychoterapeuta wie o wiele więcej, znacznie, bez porównania więcej o swoim pacjencie niż pacjent o terapeucie, ale ta relacja jest jakiegoś rodzaju więzią i pacjenci czasami się zastanawiają, często pytają, czy sobie sami poradzą. Dostają też wtedy adekwatną odpowiedź. Jeżeli jest to już koniec terapii, to on też jest poprzedzony często wieloma sesjami, rozmowami o tym,
1: że się zbliża koniec,
5: że się zbliża.
1: Tak?
5: Jest to wspólna decyzja i psychoterapeuty, czy i pacjenta, że zbliżamy się do końca podsumowania, pewne rzeczy, które udało nam się przepracować. I życie i tak jest nieprzewidywalne. Będą się pojawiać nowe trudności, nowe problemy, jak to w życiu. Natomiast chodzi o to, że koniec terapii to jest moment, kiedy pacjent albo się zrealizowało cele, z którymi przyszedł, i dostaje na tyle narzędzi, umiejętności, wglądu, rozumienia siebie i świata zewnętrznego, że jest w stanie sobie poradzić. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie ma większą wiarę w swoje siły, jest w stanie sobie poradzić. Są pewne obawy, bo zaczyna się myślenie właśnie, jak ja dam radę. Natomiast tak jak dzisiaj też miałem taką sytuację, że no, swojej pacjentce powiedziałem: tak, oczywiście, da pani radę.

0: poza tym później jak się widzi psychoterapeuta ze swoim byłym pacjentem, pacjentką w mieście, to zawsze się uśmiechniemy do siebie, powiemy sobie cześć albo dzień dobry, bo to najczęściej tego typu relacja, a czy niewykluczone jest, że można i zagadać do siebie, przecież nie będziemy uciekać na swój widok, jest przez długi czas terapeuta, terapeutka i pacjent, pacjentka na wielu płaszczyznach byli w jakiś sposób bliscy sobie w tej relacji terapeutycznej.
1: Tak sobie wyobrażam tę scenę. To muszą być i wzruszające, i takie bardzo sympatyczne momenty.
0: Czasami są wzruszające momenty, czasami jest i tak bardzo poruszająco i od strony właśnie terapeuty i od strony pacjenta, pacjentki, jak najbardziej i jest to zupełnie wszystko naturalne.
1: Chciałem cię zapytać, czy ty jako psychoterapeuta, też jako człowiek, Zbigniew Piotr Kamrat, uczysz się czegoś od swoich pacjentów? Czy masz już na tyle szeroką wiedzę, na tyle spore doświadczenie, że żadna jakaś taka informacja ciebie albo nie wzrusza, albo nie powoduje refleksji? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo się uczę też od swoich pacjentów. Uczę się o psychice ludzkiej, o ludzkim umyśle. Wiele rzeczy mi ciągle zaskakuje i to sprawia, że ten zawód jest dla mnie fascynujący i ważny. Mimo, że rozumiem, wydaje mi się dość dobrze, jak funkcjonuje umysł ludzki i psychika, to z relacji z pacjentami też wyciągam bardzo wiele inspiracji, refleksji, rozumienia, co wzbogaca też kolejną pracę terapeutyczną. Oczywiście w pracy terapeutycznej z pacjentami jestem nastawiony na ten czas, to jest czas pacjenta. I tak staram się być nastawiony, sfokusowany tak w 100%, jeśli w ogóle jest to możliwe, na to, co się dzieje z pacjentem. To jest w 100% jego czas czy jej czas. I nawet jak się pojawiają jakieś wątki osobiste, no to też się gdzieś w tle tym wątkom przygląda i wtedy się korzysta na przykład z superwizji, jeśli w jakiś sposób one są ważne albo istotne. Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak, bardzo czerpię dużo. To nie jest oczywiście przedmiotem sesji, chociaż czasami to uwłaśniam. Zdarza się, że powiem, że to niezwykłe, co pani powiedziała, albo że na przykład to bardzo jest ciekawe i dla mnie inspirujące, albo też staram się doceniać moich pacjentów, że jak jeżeli nie to, że czy zasłużyli, czy nie, tylko jeżeli widzę, że robią wysiłek, to nazywam po prostu to.
1: Wspomniałaś o superwizji. Dodajmy, że wy jako osoby, które pełnią takie funkcje psychoterapeuty, psychologa, też macie ludzi, którzy sprawdzają waszą pracę. Są po prostu takimi obserwatorami jakby, tak?
0: Można tak powiedzieć. Superwizorka to są bardziej jeszcze doświadczeni terapeuci, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, mają więcej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim mają inną perspektywę. W superwizji chodzi o to, żeby oderwać się też od tego swojego tylko sposobu myślenia. Trochę to było w twoim pytaniu, gdzie żeby nie myśleć, że się wszystko wie i się jest najmądrzejszym, żeby zobaczyć z innej strony, żeby bardziej pomóc temu pacjentowi. Superwizje są zanonimizowane, czyli używa się tylko imion pacjentów albo i żadnych danych szczegółowych, analizuje się fragmenty sesji, ma się większe rozumienie. Superwizja też dotyczy nie tylko tego, co się dzieje z pacjentem, ale też co się dzieje z terapeutą w relacji z pacjentem, bo to jest tak, że psychoterapeuta pracuje sobą, czyli nawet jest takie, kiedyś było powiedzonko takie, że wszystko to, co masz nieprzepracowane w sobie, odnajdziesz w swoich pacjentach w relacji z nimi. To natychmiast wszystko się ujawnia. Wszelkie obawy, lęki, frustracje, rzeczy, które się nie podomykało. I to jest też bardzo ważne później w pracy własnej. Czasami to jest psychoterapia własna, czasami są to grupy analityczne, czasami własne szkolenia. Taka świadomość tego, że jeżeli na przykład pracuję z pacjentem, przychodzi pacjentka do poradni, na przykład

0: przykład i mówi o swoich lękach i chce pracować ze swoimi lękami, to dobrze jest, żebym ja też rozumiał swoje lęki, żebym z nimi pracował, żebym był adekwatny, żebym korzystał nie tylko z wiedzy naukowej, ale też z doświadczenia swojego, ale też z doświadczenia innych pacjentów, to znaczy doświadczenie tej pracy terapeutycznej poprzedniej.
1: Wróćmy jeszcze już tytułem końca do samej depresji. Zachęcamy oczywiście do jej leczenia, ale jakie są największe trudności? Z czym pacjenci mają największe problemy? Bo to jednak wiąże się, czy może się wiązać z pewnymi zmianami, które trzeba wprowadzić w swoim życiu.
0: Pierwsza rzecz to, jeżeli pytasz o problemy, to pierwsza rzecz, nie czekać, aż problemy nabrzmieją, nie czekać, aż będą bardzo widoczne objawy. Jeżeli czujemy, że już jest coś nie tak, to można iść od razu, zarejestrować się, pójść do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Lepiej, jeśli dostaniemy informacje, że to są na przykład stany depresyjne albo wynika to z jakichś przeżyć, niż żebyśmy dostali informację, że to już jest pełnoobjawowa depresja. To jest pierwsza rzecz. Tych problemów jest trochę związanych z mitami na temat depresji. Też z tym, że pacjenci często się boją leków, a czasami są one konieczne. Że sami odstawiają leki, albo sami sobie je dawkują, albo sami regulują. Że czasami jest tak, ale to już bardziej psychiatrzy by się wypowiedzieli, że te leki tak delikatnie działają na naszą strukturę psychiczną, że czasami pierwsze leki, że czasami te leki na początku trudno je ustawić, ale że też jeżeli wybierzemy sobie lekarza, to żeby na przykład trzymać się konsekwentnie, przynajmniej do jakiegoś czasu, żeby ten lekarz też miał wgląd w naszą historię choroby, rozumiał, tak jak psycholog czy psychoterapeuta, żeby był jakiś proces leczenia. Też problemem jest to, że często jak poczujemy się lepiej, to co mówiłem, to nie zmieniamy swoich przekonań, nie zmieniamy swojego stylu życia, nie dosypiamy, zarywamy nocki, na przykład prowadzimy niehigieniczny tryb życia, co też może sprzyjać temu, że zwłaszcza jak mamy na przykład obciążenie dziedziczne, że powielamy pewne wzorce, pewne schematy i to też może nas prowadzić do depresji. A na przykład aktywność fizyczna, wysypianie się, dbanie o siebie, dobre odżywianie się, dbanie o relacje, nawet takie mikro, że mamy jedną osobę bliską, kontakt z naturą, pasje, szukanie jakichś pasji, zainteresowań, też pozwalanie sobie, uczenie się odpoczynku. Te czynniki są takimi protekcyjnymi czynnikami chroniącymi nas przed tym, żeby się nie obciążyć w ten sposób, że organizm będzie się bronił w tym, że na przykład zachorujemy na depresję. Bo jeżeli będziemy go eksploatować taką gospodarką rabunkową, to nasz organizm, to może być tak, że w takim autonomicznym odruchu obronnym nasz mózg nas wyłączy. I to może być właśnie depresja. Że jeżeli sami się nie potrafimy wyłączyć na chwilę, to nas wyłączy. Nie traktujmy też naszego ciała jako rusztowania do noszenia głowy, a skóry jak wyrobów skórzanych i w ogóle też spójrzmy nasze ciało z takim szacunkiem, miłością, a jeżeli mamy słaby kontakt z tym ciałem, to popracujmy nad tym, bo ciało jest takim odbiornikiem, przekaźnikiem naszych emocji.
1: Czy ty przed chwilą powiedziałeś o takiej profilaktyce tej choroby?
0: Tak, trochę tak.
1: A są jeszcze jakieś inne rzeczy?
0: No myślę, że
1: takie uniwersalne, sprawdzone.
0: Tak, no na pewno, bo jak słyszymy ruch, aktywność fizyczna, to nam się kojarzy WF, tak? I są takie osoby, które nie lubią ruchu, a nawet by mocniejszych słów użyli. Natomiast musimy się ruszać, bo nasz mózg kocha ruch, aktywność, czyli chociażby zwyczajny spacer, czy jakieś hobby. Uniwersalne metody, bardzo często zapominamy, że kontakt z przyrodą jest taką uniwersalną metodą. Są na to coraz większe badania. Mieszkamy w najbardziej zalesionym województwie w Polsce, a pytanie jest, jak dawno, albo kiedy byliśmy na spacerze w lesie, albo w parku.
1: Korzystajmy z tego.
0: Tak, korzystajmy z tego. To jest takie dziwne, że mamy tyle platform muzycznych. Pytanie, jak, kiedy słuchałaś albo słuchałeś ulubionej muzyki albo płyty? I czy jak słuchałeś ulubionego utworu, to czy nie zauważyłeś, że ci się polepsza humor? Że to wpływa na twój system nerwowy? Czy kiedy się przytulałeś do kogoś bliskiego? Wtedy się wydziela dużo oksytocyny, na przykład hormon stresu, ale który nas uspołecznia, który sprawia uodparnia. My potrzebujemy bliskości. Kiedy na przykład często nie umiemy wypoczywać, to też jest uniwersalna metoda. Mamy wannę, ale nie mamy czasu, żeby w niej poleżeć z pianką i się porelaksować. Od razu scrollujemy, a może trzeba zamknąć oczy. A jak nie potrafimy zamknąć oczu i pobyć ze sobą, to może jesteśmy tak rozpędzeni, że warto temu się przyjrzeć. Myślę, że zainteresowania, pasje, hobby. Często nie mamy żadnych zainteresowań i myślimy, że one same przyjdą, zapukają do drzwi. A to chodzi o to, żeby odważać się małymi kroczkami, próbować nowych rzeczy, nowych potraw. Wyjechać czasami w Polsce, za granicę, nie mówić, co oni tam mają, czego my tu nie mamy. I się odważyć, trochę wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu, ale na tyle bezpiecznie, żeby to było dla nas korzystne. Więc jest masę tych czynników.
1: A jeśli te wszystkie rzeczy nie zaczną sprawiać nam przyjemności, czy przestaną sprawiać te przyjemności, to już jest mocno chyba taka żółta lampka. Powiedziałeś na początku.
0: I warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty. Choćby po to, żeby się okazało, że wszystko jest okej. Albo że może warto na coś zwrócić uwagę, albo że trzeba już wziąć leki lub pójść na psychoterapię.
1: To na sam koniec zapytam o to. W zasadzie wspomniałeś o tym w naszej dosyć długiej rozmowie. Depresję da się wyleczyć skutecznie? Czy da się żyć pomimo tego, że ona jest ewentualnie, może nawrócić, może jest wyciszona? Mhm. Jak wygląda skuteczność walki z tej chorobą pod względem jej, powiedzmy, całkowitego wyeliminowania?
0: Depresję leczy się skutecznie, natomiast nasz mózg jest magazynem pamięci i zapamiętuje nasze przekonania, nasze zwyczaje, nasze myśli, emocje. I żeby depresję wyleczyć skutecznie, często lub czasami potrzeba farmakologii i psychoterapii albo pracy ze swoim umysłem, żeby zmienić swój styl życia. Tak, leczy się skutecznie, natomiast jeżeli już chorowaliśmy na depresję, no to na pewno będzie wskazana uważność do końca życia, żeby nie wracać do starych nawyków, które nam nie służyły, do starych schematów, bo mózg wtedy nasz system nerwowy je odgrzeje i może nas z powrotem zaprowadzić na tą ścieżkę choroby.
1: Czyli można dwa razy na przykład zachorować.
0: Tak, jak najbardziej. Można wielokrotnie, bo wielokrotnie wracamy do tych samych nawyków, do tych samych schematów i przekonań. Czasami zdarzają się takie sytuacje, które sprawiają, że byliśmy na granicy, a tu ktoś zachorował, zdarzyła się jakaś sytuacja, trudna sytuacja materialna, trudna sytuacja w domu, kłótnie, rozwód rodziców i to są nieraz takie czynniki, które sprawią, że mogliśmy nie zachorować, ale jednak zachorujemy. Są niektóre rzeczy niezależne od nas, ale zawsze warto szukać pomocy.
2: SK 106,6. Pomoc zwierzętom czy udział w interwencjach? O tym, jak taka praca wygląda od kulis, opowiada Radek Lubnał.
3: Dzisiaj o zwierzętach, prawda? Tak. Powiedzmy, kiedy po raz pierwszy czułeś, że ten los zwierząt nie jest ci obojętny? Jak to się stało?
4: To nie był jeden moment, ale raczej proces dorastania w empatii. Od dziecka nie potrafiłem przejść obojętnie obok krzywdy. Jednak prawdziwym punktem zwrotnym był moment, w którym jako młody nastolatek zobaczyłem nagranie z zabijania psów w Korei. Wtedy zrozumiałem, że samo współczucie nie wystarczy i potrzebne jest realne, prawne działanie.
3: No i właśnie, jak to się zaczęło z twoim pomaganiem, z tymi interwencjami? Czy to właśnie może ten pobyt w schronisku dla zwierząt?
4: Schronisko na pewno uczy pokory i brutalnej rzeczywistości. Nauczyło mnie, jak ogromna jest skala ludzkiej nieodpowiedzialności, ale też jak ważna jest cierpliwość. To tam zrozumiałem, że skrzywdzone zwierzę potrzebuje czasu, by znów zaufać człowiekowi. Najtrudniejsze z przypadków były takie, gdzie pies był ewidentnie bity i to bardzo się odbijało na jego zachowaniu. bardzo ciężko też z takim psem pracować, ponieważ maleńki, bardzo dużo lęków, pies wtedy może wykazywać agresję. I no to właśnie z nimi jest najgorzej, z takimi przypadkami. Starałem się gdzieś z takimi psami pracować, choć oczywiście są ludzie bardziej doświadczeni w tym zakresie, no ale jednak nawet sama chęć próby, próba pomocy, to jak najbardziej jest wskazana. Wyprowadzałem je na spacery, oczywiście gdzieś tam karmię smaczkami, ale to też był proces treningowy, proces gdzieś tam rehabilitacji tych psów. Z całą pewnością nauczyło mnie to cierpliwości, wyrozumiałości i też dużo zrozumiałem. No i właśnie zobaczyłem tą skalę, nie? Jak to jest, jak to wygląda od kuchni po prostu. W 100% schroniska nie są pełne z powodu wypadków losowych. To efekt niekontrolowanego rozmnażania, braku sterylizacji, nietrafionych prezentów świątecznych i prócania psów, gdy stają się stare albo chore. Każde zwierzę w schronisku to pomnik ludzkiego egoizmu i braku odpowiedzialności.
3: No a jeśli chodzi o pomoc właśnie gdzieś tam w fundacji, jaki to był przeskok właśnie między tym schroniskiem a fundacjami?
4: Zacząłem od dokarmiania czy zgłaszania bezdomnych psów, jednak z czasem zderzyłem się ze ścianą procedur i brakiem narzędzi prawnych. Zrozumiałem, że jako osoba prywatna mogę zrobić naprawdę niewiele, a działając jako inspektor w przeróżnych strukturach, mam realne prawo wejść na posesję, wezwać policję i skutecznie odebrać zwierzę kotowi lub nawet go pouczyć, ale mam jakikolwiek wpływ na to, realny.
3: Działasz dosyć niezależnie, zamiast gdzieś tam jeszcze reprezentować konkretną organizację. Czemu akurat w taki sposób?
4: Działanie niezależne daje mi pełną autonomię i taką elastyczność. Duże organizacje często są sparaliżowane wewnętrzną biurokracją lub ograniczeniami budżetowymi, a ja działając na własny rachunek mogę reagować natychmiast, bez czekania na zgody z góry, dopasowując metody bezpośrednio do realiów lokalnych. No to się wiąże z tym też, że bardzo aktualnie na dzień dzisiejszy te organizacje i sprawy z nimi związane są bardzo upolitycznione. Nie chciałbym żadnego kierunku, żadnej strony obierać, bo tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o dobro zwierząt i tylko na tym mi zależy, nie na żadnych przepychankach między organizacjami. Psy są bezstronne, nie? One po prostu chcą żyć, koty i ogólnie zwierzęta.
3: I jakie to jest dla Ciebie doświadczenie? Czy wspominasz takie najtrudniejsze interwencje? Czy gdzieś to zostaje w pamięci?
4: Zostają, ale są takie interwencje, które bardzo bym chciał z siebie wyprzeć i naprawdę ich nie pamiętać. No bo jednak na interwencjach trzeba zachować zimną krew, ale no to, co się zobaczy, to gdzieś tam potem wraca. Choćby wieczorami człowiek patrzy się na swojego własnego psa, gdzieś tam, że ma ciepło, ma dobrze, wygodnie, ma normalne jedzenie, no a gdzieś tam są naprawdę takie ciężkie przypadki. Już widziałem naprawdę, no chyba w każdym stanie zwierzę, ludzie mi się wydaje, że się prześcigają po prostu gdzieś tam w pomysłach na tortury, ale od wydubanych oczu, gdzieś tam poskalpowane te psy, odrywane łapy. No, już wszystko widziałem, nie?
3: Czy gdzieś miałeś okazję szerzej jeździć po Polsce? Jak to jest, jeśli mówimy o tutaj naszym obrębie?
4: Tu działałem akurat tak w okolicy do 100 km od Żar. 90% przypadków, 95% przypadków to są jednak wioski. No tam jest po prostu dramat. I to koty, czy psy, czy też inne zwierzęta, no jest po prostu porażka. Bo to tak samo w to wchodzą krowy, konie.
3: Czyli także też miałeś...
4: Miałem. To też są straszne, naprawdę straszne przypadki. Bo wiadomo, że jeśli coś jest nieuzasadnione, no to tych zwierząt się nie odbiera. Muszą być do tego odpowiednie pobudki. Tak samo ktoś sobie nie może zgłosić zwierzaka, bo na przykład ma kłótnię sąsiedzką, bo jednak no tak czy tak, jeśli tam już patrol przyjedzie na interwencję, no to sprawdzi tak naprawdę dobrostan zwierzęcia, no i albo na przykład zaleci zmianę warunków, na co no czasami ludzie się zgadzają i ją robią, jeśli nie, no to po naszym ponownym przyjeździe wtedy zwierzak jest odbierany.
3: Sprawdzacie, czy te warunki się poprawiły?
4: Tak, sprawdzamy to jak najbardziej. Jeśli ktoś to otrzymuje termin, tydzień czasu, dwa tygodnie, to też zależy na co. bo są różne sytuacje. Ktoś może mieć do postawienia kojec, bo pies na przykład ma coś, jakąś pseudobudę. Może być tak, że jest jakaś suczka, która jest niesterylizowana, ma urojoną ciążę, czyli też no, ludzie też potrzebują czasami kilku dni na to, żeby sobie coś tam zorganizować. No ale różnie to bywa, nie? Bardzo często jak się jeździ na interwencję, no to najpierw ludzie reagują z taką pokorą, albo dopiero po przyjeździe policji. Od razu to się wszystko zmienia też w agresję. Nie? Najczęściej no jest taka agresja.
3: Miałam pytać, czy to jest już agresja, czy to jest pokora? Co widzicie pierwsze?
4: Pierwsze, co widzimy, to jest szok. Szok i niedowierzanie.
3: Wypieranie.
4: Wypieranie, tak. Ludzie na wioskach bardzo często to, co słyszymy, to uwaga, cytuję, a co ja będę psa kajstrował? Ja nie będę z psa kalekie robił.
3: A może taka nieświadomość też?
4: Nieświadomość, myślę też, że tak, ale to wszystko jest już gdzieś tam na poziomie edukacji, bo to powinno się to wszystko zmienić na tej płaszczyźnie, bo tak naprawdę to wszystko, co nas otacza, nasz paradygmat cały zależy od edukacji. Więc jeśli na tym etapie jeszcze szkół podstawowych byłyby wdrażane jakiekolwiek przedmioty, które uczyłyby jak postępować ze zwierzętami, to ze zwierzętami to tego problemu by nie było, ale też może jakieś formy przekazów, właśnie radio, telewizja, internet na większą skalę, cokolwiek, co będzie miało jakiś masowy przekaz, żeby ludzie wiedzieli, że tak naprawdę no, jeśli mają te psy czy koty, trzeba je sterylizować, kastrować, leczyć. I ja to zawsze powtarzam, że w Polsce nie ma przymusu posiadania zwierząt, więc jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić finansowo im warunków, no to nie powinien ich brać, żeby potem nie móc się kłócić chociażby z jakimś inspektorem, tak? Mhm. Także no myślę, że właśnie tutaj edukacja jak najbardziej. Powinno się na tej płaszczyźnie coś zmienić, żeby było lepiej, bo nawet osoby dorosłe są takie, że no bardzo często wydaje mi się, że powinno im się tłumaczyć, że to jest pies, on nie je, nie wiem, ziemniaków starych z obiadu, że jeśli choruje, to musi jechać do lekarza, tak, że no on tak samo czuje mróz czy tam gorąc, no i powinien mieć te warunki lepsze, no ale no tutaj jest właśnie kwestia albo empatii, albo jakiejś takiej samoświadomości. Myślę, że jeśli ktoś nie urodził się z tą empatią, to chociaż nie powinien brać tych zwierząt, żeby im nie robić krzywdy. Mhm. Bo jeśli czegoś nie rozumie, nie zna, no to niech będzie chociaż obojętny, a nie, że będzie w tym procederze brał udział, jak gdzieś tam ta druga strona.
3: Kto może zgłosić taką interwencję? Jak wygląda ten cały proces?
4: Może to zgłosić dosłownie każda osoba. My na pewno wymagamy jakieś zdjęcia, robimy też wywiad środowiskowy i jeśli są ku temu przesłanki, to wtedy jedziemy na interwencję i to muszą być takie naprawdę konkretne też dowody, no bo jednak gdybyśmy reagowali na każde zgłoszenie, no to tak naprawdę no, nie bylibyśmy w stanie jechać w każde miejsce, po prostu byłoby to niemożliwe. Jak już jesteśmy na miejscu, no to wiadomo, sprawdzamy książeczkę, stan psa, skóry, warunki, w jakich bytuje, czy jest wypuszczany, pytamy się sąsiadów.
3: A zdarzyło się, że jakaś interwencja była nieuzasadniona? Samo zgłoszenie, czy było nieuzasadnione?
4: Zdarzało się tak, że faktycznie ktoś, na przykład nie wiem, czy właśnie coś było na zasadzie kłótni sąsiedzkiej, lub może ktoś chciał komuś zrobić na złość, albo ktoś myślał, że pies mógł być w lepszych warunkach, ale na polskie prawo aktualne no nie można odbierać dosłownie każdego psa, bo naprawdę muszą być ku temu powody. Jeśli pies ma dach nad głową, ma pełną miskę czystą, karmy, wody, książeczka jest prowadzona, jest zaszczepiony, no to wtedy nie ma powodu, żeby tego psa odebrać.
3: Mówiliśmy troszkę już o systemie ochrony. Czy według Ciebie osoby właśnie znęcające się nad zwierzętami, czy te kary powinny być zaostrzone, żeby jakoś zmniejszyć skalę?
4: System w Polsce wymaga pilnej reformy. Prawo na papierze nie jest najgorsze, ale kuleje jego egzekwowanie. Największym problemem jest niska szkodliwość społeczna czynu, z jaką sądy i prokuratura wciąż zbyt często traktują znęcanie się nad zwierzętami oraz brak powszechnego obowiązku czipowania zwierząt. Kary więzienia powinny być bez zawieszenia, a zakazy posiadania zwierząt dożywotnie i na pewno rygorystycznie kontrolowane. A co do edukacji, to uważam, że podstawowy kurs takiego odpowiedzialnego opiekuna przed zakupem lub adopcją drastycznie zmniejszyłyby liczbę porzuceń. Zwierzę to nie zabawka, tylko obowiązek na kilkanaście lat.
3: Pytanko o Twoje plany, bo tutaj coś wspominaliśmy o otworzeniu czegoś swojego.
4: Ach tak, tutaj w naszych okolicach. No powiat żarski i okoliczne gminy potrzebują silnego, lokalnego i szybko reagującego głosu w obronie zwierząt. No i widzę na tym terenie realne potrzeby. Jest mnóstwo pracy interwencyjnej w mniejszych miejscowościach i wsiach, gdzie pomoc dociera najpóźniej. Chciałbym stworzyć organizację blisko ludzi i blisko problemu, która nie tylko będzie karać, ale przede wszystkim realnie pomagać na miejscu, edukować tą lokalną społeczność, to o czym wspominaliśmy wcześniej, i wspierać gminy w humanitarnym rozwiązywaniu problemów bezdomności zwierząt.
2: SK 106,6. SK Żary News.
5: Dlaczego psy zachowują się w określony sposób i czy problem zawsze leży po stronie zwierzęcia? Jak lepiej zrozumieć swojego pupila i budować z nim dobrą relację? O tym behawiorystka zwierzęca Izabela Szpryngiel.
6: Jestem psim trenerem, instruktorem psich sportów. Zajmuję się również behawiorystyką. Zeszłam na psy 10 lat temu, tak całkowicie, no bo wcześniej już się zajmowałam treningiem psów, ale pracowałam jeszcze w innych zawodach, że tak powiem. Obecnie zajmuję się tylko i wyłącznie problemami piesków i opiekunów.
3: Jak to się w ogóle stało, że tutaj decyduje się Pani na pracę z pieskami? Skąd takie zamiłowanie?
6: No to jest, wiadomo, no, miłość do psów się ma od dziecka. Zawsze tak jest, że gdzieś tam w dzieciństwie chce się mieć tego pieska, rodzice pozwalają albo nie pozwalają. No moi byli tacy, że pozwalali mi, więc każdego psa z ulicy po prostu przyprowadzałam do domu. No i na swój sposób, bardzo nieumiejętny, ale już zdobywając doświadczenie, uczyłam go. Z lepszym, gorszym efektem tych psów w moim życiu było kilka. Później już, będąc osobą dorosłą, zainteresowałam się psami służbowymi i zaczęłam edukować się w tym kierunku. To było bardzo jeszcze mało popularne. Psy były tylko w służbach szkolone. Tak, ludzie cywilni nie mieli wyszkolonych psów. No, pieski wiedziały, jak mają na imię i umiały podać łapkę. Mniej więcej w tej chwili jest podobnie.
3: Podobnie, tak.
6: Bo popularność psów bardzo wzrosła. Czyli mamy bardzo, bardzo dużo psów w gospodarstwach naszych domowych i powiem, że statystyki mówią, że nawet Polska jest najbardziej zapsionym krajem w Europie. U nas nie ma jak gdyby żadnych ograniczeń w posiadaniu psów. Każdy może psa mieć. Bez względu na to, jak ten pies, to jest bardzo przykre, jest traktowany, po prostu jest u danego człowieka. I ja nie mówię tutaj tylko o złym traktowaniu takim, że psy nie są karmione albo bite, bo dla mnie na przykład przemocą jest nieuczenie psa. Tak? To jest taka przemoc w białych rękawiczkach. Mamy ślicznego, pięknego pieska, pudelka, toja, który traktowany jest bardzo przedmiotowo i oczywiście on ma piękną obruszkę, nawet wysadzaną jakimiś kamieniami i dostaje super jedzonko, ale nie może spędzać czasu tak, jak chciałby spędzać pies. Czyli nie jest traktowany jak pies, tylko jest traktowany jak zabawka.
3: Podnoszony, torebka.
6: Podnoszony, tak, dobierany do wystroju, tak, czesane kiteczki są, gumeczki, wszystko musi być spineczka pod kolor panci jak gdyby wystroju, czy wystroju mieszkania, czy panci outfitu. No to jest bardzo przykre, bo te psy w większości są bardzo lękliwe, gdyż nie wiedzą, czego ludzie oczekują od nich. To jest smutne. Pies taki nie umie się też zachować, nie jest przygotowany na życie w mieście, no a takie psy raczej mieszkają w miastach. Więc Często, gęsto pieski uciekają w tak zwaną agresję lękową, szczekają na ulicy. To można zauważyć, że właśnie te małe psy bardziej są szczekliwe, bardziej są jak gdyby atakujące, bojące się niż te psy, które są duże, może nie aż tak ładne, ale od których się wymaga. Psy lubią posiadać granice, lubią wiedzieć, na czym stoją, co wolno, co nie wolno i bardzo chętnie przestrzegają tych granic, ale trzeba im wytłumaczyć to. Natomiast jeżeli pies nie zna granic, będzie zawsze testował i wtedy naraża się na zły humor opiekuna, bo opiekun mówi nagle, ej, teraz sobie tego nie życzę, ale pies po prostu robi, bo eksperymentuje, bo nie wie, czy mu wolno.
3: Czyli to nie jest tak, jak widzimy małe rasy szczekające i mówimy, a bo małe to zawsze szczekają.
6: To zawsze, nie, to z czegoś wynika. To z czegoś wynika właśnie zazwyczaj z lęku. Mhm. Zazwyczaj właśnie z tego, że nie są sprawcze, bo no, umówmy się, że jeżeli piesek jest troszeczkę większy, ma, waży 25-30 kilo, tak łatwo go na ręce nie weźmiemy. No jest to możliwe, tak? No ale kobieta, która waży 50 kilo, no 30 kilo za każdym razem nie będzie podnosić, jak idzie jakiś człowiek czy piesek. Natomiast te wszystkie miniaturowe pieseczki, które no uważam, że no bardzo dobrze zaopiekowane fizycznie, ale psychicznie no niestety nie.
3: Możemy powiedzieć, że w tej behawiorystyce, w tym treningu, no to jednak nie uczymy tylko psów, tylko też ludzi.
6: Przede wszystkim ludzi. Mhm. Przede wszystkim ludzi, bo to człowiek musi się nauczyć postępować ze swoim psem i zrozumieć go. Mhm. Dlatego moja szkoła nazywa się Dla ludzi z psami. Mhm. Pracujemy z człowiekiem. Większość myśli, że szkoli się psa. No, no nie, to my opiekunowie jesteśmy trenerem własnych psów, więc najpierw my musimy się nauczyć jako opiekunowie rozmawiać z psem, czytać jego zachowanie, zrozumieć go, a dopiero później możemy po prostu wymagać od pieska. Jeżeli nie wnosimy naszego szkolenia, no tak technicznie mówiąc, na co dzień w życie, to ucząc go tylko na placu czy na salce treningowej nie osiągniemy takich rezultatów, jakbyśmy chcieli.
3: To jest ciągła współpraca. To
6: oczywiście. 24 na dobę. Jak się pytają mnie, kiedy się zaczyna trening, ja mówię, jak otworzysz oczy. I już wtedy zaczyna się trening twojego psa.
3: A z jakimi problemami najczęściej przychodzą ludzie?
6: Oj, z różnymi. Ale w większości te problemy wynikają z niezrozumienia. Nie dlatego, że pies jest niegrzeczny. On po prostu nie rozumie. Mhm. On po prostu nie rozumie, czego oczekujemy. Także zawsze najpierw nauczmy, później wymagajmy. A ludzie mają tendencję do tego, żeby wymagać przede wszystkim, a raczej nie uczyć. No, to jest proces żmudny. Wiadomo, że są rasy bardziej predysponowane do współpracy z człowiekiem i rasy troszeczkę mniej predysponowane, ale większość psów, no, dlatego pies tak się zadomowił u nas, chcą współpracować. Mhm.
3: Żeby sobie troszkę ułatwić tą drogę z psem, można wybrać rasę przystosowaną do naszego trybu życia?
6: Oczywiście, tak powinno być. Żeby nie patrzeć oczami, że ładnie wygląda, tylko właśnie dostosować do swojego, tak jak pani mówi, do swojego trybu życia odpowiednią rasę lub typ rasy, bo to wcale nie jest powiedziane, że każdy powinien mieć rasowego psa. Jest mnóstwo wspaniałych kundelków, ale każda rasa mieszana, fantazyjna, lubię to określenie, bo to są psy fantazyjne, które powstają z mieszanki różnych genów, ma jakieś predyspozycje. I możemy te predyspozycje zauważyć po rodzicach. Możemy też zauważyć po zachowaniu, jakie prezentuje dany pies. Więc fajnie by było właśnie dobrać, tak jak pani powiedziała, pod swój tryb życia takiego psa, pod swój temperament też, no bo jeżeli ktoś jest bardzo żywiołowy, lubi biegać, no to raczej z molosem będzie mu nie po drodze, bo one są powolne, długo zastanawiające się, a już taki pies, który też kocha bieganie, na przykład, no powiedzmy husky, który jest predysponowany do przemierzania terenów, to będzie się świetnie sprawdzał. Mhm. Czy podczas jazdy rowerem, czy nawet biegania wspólnego.
3: A czy zdarzają się przypadki, kiedy na przykład bierzemy psa ze schroniska i gdzieś tam no, jest to pies trudniejszy, może gdzieś lękliwy?
6: Bardzo często tak się zdarza. W zasadzie schronisko oferuje jakąś tam zazwyczaj pomoc behawioralną, ale zdarzają się tacy ludzie, że przychodzą chcąc zadbać holistycznie o tego psa, bo wiadomo, że większość ludzi zdaje sobie jednak sprawę, że nie tylko to jedzenie jest ważne, ale również zaspokojenie innych potrzeb. Piesek, który stwarza trudności, jest psem, który po prostu jeszcze walczy o siebie, czyli walczy o to, co chciałby zrealizować, o swoje potrzeby. No wiadomo, często ludzie przychodzą i mówią, pies ucieka. A ja się wtedy pytam, jak często jest wyprowadzany na spacer. No i okazuje się, że ten pies nie jest wyprowadzany, no bo przecież ma podwórko. No ale z jakiegoś powodu ucieka. Psy są stworzone do eksploracji, one chcą poznawać, chcą przeżywać przygody. Jeżeli raz taki pies wybierze się na gigant, tak to nazwijmy, ucieknie, próbuje to powtórzyć, bo tam było fajnie. A najczęściej, jak już wróci do domu, no to spotyka się z dezaprobatą, tak? Ludzie zaczynają krzyczeć, wylewać swoją złość na tego psa, on tego nie rozumie. Ale to jest nasza bezsilność, tak? Więc starajmy się po prostu zabezpieczać potrzeby, realizację potrzeb dla tych psów. Wtedy one nie będą nam stwarzały problemów.
3: Bo to nie jest tylko fizjologiczna potrzeba, ta też to jest podstawa.
6: Oczywiście, są potrzeby elastyczne i nieelastyczne, więc eksploracja jest koniecznością. Koniecznością w rozwoju. To tak samo jak my chcemy poznawać nowe tereny, wyjeżdżamy na wycieczkę, uczymy się, oglądamy telewizję. Pies nie ma takiej możliwości. On chce bardziej lokalnie poznawać teren. Chce komunikować się. Tak jak wiemy, no, psy komunikują się również kanałem węchowym. To jest bardzo istotne. Gdzie często widzimy ludzie idący na spacer, odciągają psa od tego węszenia, bo są zniecierpliwieni. A on wtedy w cudzysłowie czyta tablicę ogłoszeń. Więc pozwólmy psom eksplorować, pozwólmy węszyć, pozwólmy na realizację właśnie ich podstawowych potrzeb.
3: A jakie są jeszcze takie najbardziej podstawowe błędy, które my popełniamy? Na przykład nawet podchodząc do cudzego psa.
6: Zapominamy o tym, że pies to nie jest zabawka, że to jest żywa istota i często będąc posiadaczem dwóch psów, jestem opiekunką, przewodnikiem dwóch psów, które są kudłate, mają fajną sierść. Często gęsto ludzie chcą je głaskać, zapominając o tym, że pies ma prawo się bać. Ma prawo też mieć zły nastrój. No wiadomo, żywa istota może różnie zareagować. Co jest najgorsze? Zapominają w tym wszystkim o tym, żeby zapytać. Jeżeli już pytają, to zdziwieni są moją odpowiedzią, bo ja mówię, proszę zapytać psa, czy chce. No, jeżeli ktoś jest dobrym obserwatorem, to od razu wyłapuje, że pies się wycofuje, kuli uszy, odwraca wzrok, głowę oblizuje nos, czyli wydaje daje tak zwane sygnały uspokajające. No wiadomo, no największy problem jest z dziećmi, bo dzieciom jest najtrudniej wytłumaczyć to, że no piesek niekoniecznie zawsze chce się przytulać, a dzieci bardzo chcą, dzieci kochają pieski, więc czasami trzeba troszeczkę uciec się do fortelu takiego małego i powiedzieć, że piesek na przykład jest chory albo się nie wyspał i ma zły nastrój. Także o tym ludzie zapominają, że psy to żywa istota jest i też podlegają, powiedzmy, humorom.
3: Jakich zasad przestrzegać, żeby podczas wakacji, podczas transportu temu psu było dobrze, czy jakie błędy popełniamy, kiedy go zabieramy ze sobą?
6: Znaczy się tak, tutaj głównie nie tylko chodzi o wakacje, ogólnie wspomniała Pani o transporcie, no to jeździmy z psami przez cały rok, no wiadomo, że ten okres wakacyjny jest bardziej to nasilone, ale zauważyłam tendencję do tego, że piesek jest transportowany na kanapie z tyłu bez zabezpieczeń albo wręcz nawet na przednim siedzeniu. Nie jest przypięty w żaden sposób. Często też ludzie w niebezpieczny sposób, jak już zabezpieczają psa, to przypinają pasy do obroży. W momencie, kiedy ten pies jest źle zabezpieczony, przy kolizji drogowej, przy stuknięciu, nie wiem, samochodu, wjechaniu w nas, pies może wypaść przez szybę. Widziałam taki wypadek, był dramatyczny, pies zginął na miejscu. Nas zawsze te pasy chronią. Natomiast nie myślimy o w ten sposób, że psa też powinniśmy zabezpieczyć. Moje psy jeżdżą w transporterach z tego względu, że ja wtedy mam ten komfort psychiczny. Wiem, że im się nic nie stanie, nawet gdyby coś się wydarzyło na drodze. To moje psy są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Też obserwuję latem, jak psy wystawiają głowę przez okno. No, z jednej strony może to jest fajne, może to bawi psa i właściciela, ale jest to bardzo niebezpieczne. Po prostu grozi zapaleniem ucha. Wiatr nawieje, zapaleniem oczu, zapaleniem śluzówek. Także no, niebezpieczne to jest. Także z tego względu, że pies no, obserwuje to wszystko, co się dzieje, to przemieszcza się bardzo szybko, miga mu przed oczami, no i bodźcuje bardzo psa. Psy są wtedy bardzo przebodźcowane. Ludzie nie zauważają, że one zaczynają intensywnie dyszeć, co jest oznaką dużego stresu. Myślą, że psu może, być może jest gorąco i jeszcze szerzej otwierają okno. A to jest sygnał, że pies po prostu sobie nie radzi z daną sytuacją. No, psy nie wyprodukowały samochodu i nie rozumieją intencji takiego szybkiego przemieszczania się. Ja to śmieję się, że moje psy jeżdżąc w transporterach po prostu się teleportują, bo wsiadają w jednym miejscu, a wysiadają w drugim. Także całą podróż sobie przesypiają. Ale co jest warunkiem takiego bezpiecznego transportu? To jest po prostu nauczenie psa przebywania w takich transporterach, w tak zwanych kennelach. Najpierw musimy psa nauczyć, żeby bezpiecznie się czuł w takim miejscu, a dopiero później można użyć to jako transportera w podróży.
3: Jeśli mówimy o upałach i ochłodzeniu psa, nie można podawać od razu zimnej wody?
6: Znaczy się, zimna woda jest okej. Okay. Mhm. Zimna woda jest okej. Okay. Nie można podawać wody lodowatej, w sensie, że jest bardzo zmrożona, żeby nie było szoku termicznego. Mhm. Nie można psa wrzucać do wody. Jak wiemy, pies chłodzi się poprzez łapki, tylko tam ma gruczoły potowe i poprzez ziajanie. Więc fajnie by było, są na rynku dostępne na przykład kamizelki chłodzące, chusty chłodzące, które namaczamy w zimnej wodzie i możemy takiemu pieskowi założyć to. Ale też musimy bardzo zwracać uwagę na to, jeżeli psa chłodzimy w wodzie, w jeziorze, w rzece, żeby pies miał odpowiednie przerwy w tym pływaniu. Bo często psy po prostu, ja tak to mówię, piją jezioro. Czyli nadmiernie łapczywie chłeptają wodę albo podczas płynięcia piją tą wodę i później dochodzi do rozrzedzenia elektrolitów. Czyli to też jest niebezpieczne dla psa. Kolejną rzeczą, którą trzeba wspomnieć i jest bardzo ważne, jeżeli pojedziemy z psem nad jezioro, pies wykąpie się, już jest ciepło, nie możemy psa od razu wrzucać do samochodu. Mokra sierść w samochodzie nagrzanym spowoduje to, że pies jeszcze bardziej będzie dyszał, jeszcze bardziej ta temperatura ciała jego będzie się podnosić. Mhm. Wtedy robimy taki termos z tego auta. Nie może pies, ta woda nie może z sierści odparować po prostu. I tutaj no, można powiedzieć, że sami działamy wbrew psu naszemu. Czyli po takiej kąpieli trzeba pieska troszeczkę zrelaksować, przejść się z nim, osuszyć tą sierść, powycierać dobrze ręcznikiem i dopiero wkładać go do pojazdu.
3: Jeśli już decydujemy się na takie wsparcie behawioralne, trening, jak takie pierwsze spotkanie wygląda, przebiega? Czy to są jakieś podstawy, które musimy opanować? Zależy od przypadku.
6: Zależy od przypadku, oczywiście zależy, to jest bardzo osobnicze, ale zawsze nie należy się tego bać, bo zawsze behawiorysta, trener, który pierwszy raz widzi swojego klienta, zawsze pomaga, zadaje pytania i po prostu tylko odpowiadają klienci na te pytania, gdyż często po prostu nie umieją, jakby to powiedzieć, zebrać myśli w danym momencie, nie? Czyli Nie należy się bać tych pierwszych spotkań, bo mamy swoje standardowe pytania, zadajemy je, żeby poznać zarówno psa, opiekuna, jak i warunki bytowe, bo to jest też bardzo ważne. Wiadomo, że inne oczekiwania ma człowiek, który ma dużo psów, ale też ma posesję i te psy są na zasadzie stróża głównie, pracują jak gdyby u niego, a inne oczekiwania będzie miał ktoś, kto ma malutkiego pomeraniana, no i chodzi na zakupy z tym pieskiem, tak? Także to będą całkiem różne pytania dostosowane pod danego pieska i opiekuna.
3: Zdarzyły się właśnie takie bardzo skrajne, agresywne przypadki? Gdzieś tam udało się podziałać z nimi?
6: Tak. Powiem Pani, że bardziej boję się tych grzecznych piesków, niż tych piesków, które od razu prezentują zachowania tak zwane agresywne, czyli szczekają, dystansują. Wtedy wiem, czego się spodziewać. Dużo psów jest karconych za to, że szczekają, że pokazują, że coś im się nie podoba. I one zazwyczaj nie prezentują tych sygnałów ostrzegawczych, tylko od razu atakują. Wtedy jest czasami niebezpiecznie.
3: Niespodziewanie.
6: Tak. Wbrew pozorom zawód behawiorysty, trenera to nie jest bezpieczny zawód.
3: Rozumiem. A gdzieś tam zdarzyły się jakieś rany?
6: Tak. Kilkukrotnie.
3: Ja też wielokrotnie widziałam, że pies uczy innego psa.
6: Zdarzają się takie przypadki, owszem. Tutaj na zasadzie socjalizacji oczywiście. Ja prowadzę też spacery socjalizacyjne. No się nie tylko ja, bo spacery są bardzo popularne, te socjalizacyjne.
3: A to polegają... grupa.
6: Grupa psów. Często jest tak, że zaczyna się jeden na jeden. Czyli bierzemy psa, który nie ma doświadczenia społecznego, bo nie miał wcześniejszych kontaktów. I wtedy takiego psa spotykamy z mądrym takim psim edukatorem,
3: profesorem,
6: tak, który ma duże doświadczenie społeczne i on po prostu pokazuje, w jaki sposób należy się zachować. Musi to być pies bardzo zrównoważony, żeby przekazał tylko te dobre zachowania, a nie wprowadzał adepta w zachowania, no, których my nie chcemy, tak? Które nie są, że tak powiem, dla nas no, fajne. Później, jeżeli ten pies zaczyna akceptować tego jednego psa, możemy włożyć go w grupę innych psów. No ale tutaj też w tej socjalizacji bardzo ważny jest człowiek, bo to jednak pies powinien mieć najlepszą relację ze swoim człowiekiem, ze swoim opiekunem. Czyli wchodzimy tutaj na drogę posłuszeństwa, czyli komunikacji. No posłuszeństwo to tak brzmi troszeczkę niefajnie, ale głównie chodzi tutaj o komunikację. Jeżeli psa prosimy o coś, fajnie by było, jakby ten pies wiedział, o co nam chodzi, no i respektował nasze prośby. Jeżeli człowiek nie zna swojego psa albo wstydzi się powiedzieć prawdy o swoim psie, bo uważa, że jego pies się zachowuje nie tak, jak powinien.
3: Może ma świadomość też, że gdzieś popełnił błąd, nie?
6: Może nie tyle, że popełnił błąd, bo to nie zawsze wynika z naszych błędów. Czasami dostajemy po prostu takiego psa. Tak jak wcześniej mówiliśmy, że w schronisku. Bierzemy sobie zagadkę. Ten pies ma jakieś swoje nawyki. W schronisku nie zawsze jesteśmy w stanie określić charakter psa, bo on żyje w określonych warunkach. Więc dopiero później, jak trafia na inny grunt, nie ma w okolicy tych szczekających psów, nie ma klatki, tylko jest ten człowiek, który bardzo się stara wynagrodzić wszystko temu psu. To dopiero wtedy się okazuje, jaki naprawdę pies ma charakter i często właśnie wychodzą niespodzianki, bo w schronisku może być psem z tak zwaną bezradnością wyuczoną, psem zamkniętym, który po prostu macha ogonkiem i uśmiecha się, w cudzysłowie oczywiście, do każdego. A w domu po paru tygodniach, jak już przyzwyczai się, jak już zdobędzie informacje o otoczeniu i o ludziach, bo psy są bardzo dobrymi obserwatorami, wtedy zaczyna prezentować zachowania takie, które są dla niego wygodne lub ma wyuczone. Czyli nawyki swoje, a nawyki jest często no, ciężko odkręcić. To są te ścieżki neurologiczne, które sobie wydeptują, neuronalne raczej, które sobie psy wydeptują. Zresztą my też ludzie mamy swoje nawyki, nie? I ja zawsze mówię, jeżeli pies na przykład prezentuje zachowanie przez kilka miesięcy albo nie daj Boże kilka lat, to później jak my możemy w ciągu miesiąca powiedzieć mu, że to jest niewłaściwe? No nie da się.
3: To jest długotrwałe.
6: To jest długi proces. Tak samo jak na przykład dla palacza, który pali papierosy przez 20 lat, pomimo że wie, że to szkodzi zdrowiu, odciąć go od jutra nie palisz. No nie spotka się to raczej z zachwytem tego człowieka. Tak samo nie spotyka się to z zachwytem psa. Pies chce prezentować zachowania, które zna i które przynosiły efekt.
3: Nieraz się spotykam właśnie z opinią, że na pierwszego psa lepiej nie brać psa ze schroniska, no bo właśnie trzeba mieć w głowie tą świadomość, że to jest ta praca, nieraz może się tak trafić.
6: Może się tak trafić, aczkolwiek nie jestem tego zdania, bo czasami biorąc psa z hodowli też możemy trafić na niezłego diabełka. Trzeba po prostu, tak jak wcześniej mówiłyśmy, dobrać psa pod siebie. Dlatego tak bardzo ważne są wizyty przedadopcyjne. Należy tego psa poznać, zabierać go nie tylko do lasu na spacer, ale zabrać go do miasta, zabrać go do siebie, do domu nawet, zobaczyć jak on się będzie zachowywał. No i oczywiście od początku stawiać granice, czyli mówić co nam się podoba, a czego nie preferujemy w zachowaniu. Psy bardzo szybko się habituują, bardzo szybko się dostosowują, dlatego przez tyle lat, setki lat, utrzymują się przy człowieku i w dalszym ciągu służą nam, bo nazwijmy to służbą, tak? Bo patrząc na psy służbowe, które wykorzystywane są do pracy, to jedno, ale piesek, który jest psem rodzinnym, też w zasadzie jest dla nas jakąś podporą, jakimś terapeutą, zaspokaja nasze potrzeby, tak? Czyli też w dalszym ciągu ten pies wykonuje jakąś służbę. Ludzie starsi biorą pieski, bo się czują samotni. Młodzi ludzie, teraz jest tendencja taka, zanim jeszcze będziemy mieli dzieci, weźmiemy sobie pieska. Bardzo dużo jest właśnie takich rodzin teraz, gdzie te pieski spełniają tą rolę, jak gdyby, gdzie przenosimy swoje uczucia na niego. No i to jest fajne.
2: SK 106,6.
5: Trwa rekrutacja do ochotniczych chówców pracy. To szansa dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć zawód i połączyć naukę z praktyką oraz skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych. Więcej w rozmowie z Bogumiłą Gibert-Pelc z Wojewódzkiej Lubuskiej Komendy OHP.
7: Misją ochotniczych chówców pracy jest wychowanie oraz kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają na przykład jakieś bariery, zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. I tak naprawdę u nas rekrutacja trwa cały rok. Ludzie, którzy są zainteresowani, młodzież chętna, żeby się u nas zrekrutować, może tak naprawdę przyjść w każdej chwili, zaklepać sobie, że tak powiem, miejsce i później po ukończeniu szkoły w czerwcu wraz ze świadectwem przyjść do nas i wtedy dokonać wszystkich formalności. Wiadomo, ludzie też szukają praktyk, młodzież często je zmienia, także tak naprawdę przez cały rok jesteśmy dla nich otwarci. Chciałam tu zaznaczyć, że zdobycie wykształcenia właśnie na zasadzie uczestnictwa u nas w ochotniczych chówcach pracy jest jedną z dróg, które pozwalają uzyskać wiedzę ogólną, a także przygotują zawodowo w ramach tego polskiego systemu oświaty i zgodnie z tym, jak właśnie wcześniej powiedziałam, te formalności to właśnie według tego polskiego systemu oświaty w czerwcu już wtedy jest taka prawdziwa rekrutacja, ale tak jak mówiłam, jesteśmy otwarci cały rok. Chciałam tu zaznaczyć, że przyjmujemy młodzież w wieku 14-18 lat, która między innymi nie ukończyła szkoły podstawowej lub nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu. I tutaj pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe i pomagamy zdobyć kwalifikacje zawodowe właśnie poprzez szukanie praktyk. Nasze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze jest otwarte dla młodzieży i we wszystkim właśnie pomagamy. W ramach Ochotniczych Chówców Pracy młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktyki w wybranym przez siebie zawodzie i łączą wtedy naukę i pracę, także mają w tygodniu parę dni nauki i parę dni pracy. Wszystko to się odbywa pod doświadczonym okiem kadry pedagogicznej. Rozwijają swoje uzdolnienia, swoje pasje. Mamy bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo szkoleń, o czym powiem w dalszym części. Uczą się również, jak żyć ciekawie, zdrowo, odpowiedzialnie. Chciałam zaznaczyć, że nauka u nas odbywa się w trybie dziennym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to taka młodzież, która jest do 30 roku życia, tutaj również mamy doradztwo zawodowe, zajęcia z rozwoju osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu pracy. Uczestnicy Ochotniczych Chówców Pracy, a także absolwenci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym, które jest udzielane przez ekspertów, którzy doskonale znają nasz rynek pracy. Wracając do rekrutacji, to Ochotnicze Chówce Pracy oferują takiej młodzieży kształcenie ogólne i zawodowe. Dopasowują do indywidualnych zainteresowań i możliwości. Nasz doradca zawodowy przeprowadza z takim młodym człowiekiem indywidualny plan działania, czyli IPD. Wtedy podczas tego indywidualnego planu działania pozwala nam zweryfikować, w jakim kierunku ten młody człowiek mógłby kontynuować praktykę, bo to, że on na przykład w jakimś zawodzie chciałby, to jest jedna strona medalu, ale drugą stroną to też podczas tych testów, podczas tych przeprowadzanych zajęć z doradcą zawodowym i doradcą do spraw zatrudnienia, wszystko nam też pozwoli zweryfikować.
2: SK 106 i 6.

0: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
1: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
0: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Oh, Nerly Major League DJ Still Wasted. That's it. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears, Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do

0: Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
1: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
6: Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Żary na czasie.
11: Aleksandra Kanoniak, cześć w niedzielę. Jeszcze dziś koncertowo w Planetarium. Wenus, Renata Przemyk i koncert właśnie Babę zesłał Bóg. Dziś od godziny 19. Warto również dodać, że 17 października w Auli UZ-u przy ulicy Podgórnej finał konkursu ogólnopolskiego przeglądu piosenki Włóczęga. Całość od godziny 10. Pozdrawiam.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
14: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
15: A ulubione śniadanie?
14: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
13: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania u otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
18: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: Toka, toka.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
8: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
13: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
8: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Salonary, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: ile naprawdę zarabia się w Polsce? GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 4 stówki, dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: By ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ile masz drobnych?
8: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
7: No to idziemy na jesienne łowy.
8: Z taką kwotą? Dokąd?
7: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
8: Niemożliwe.
7: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
9: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Żary na czasie.
18: Aleksandra Kadoniak, cześć po raz kolejny i znów sprawdzamy, co będzie działo się w naszym regionie w najbliższym czasie. Abba i inni symfonicznie 20 października w Auli UZ-u, w tym samym miejscu 22 z Kolim od godziny 18.30, a 23 Mamma Mia. Poza tym stand-upowo również w regionie Martyna Podwysocka 23 w Piwnicy Teatru Cztery Kąty.
19: Muzyką się żyje.
20: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
21: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
22: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
20: Nowość od Malika i Hancha zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP itd. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na eska.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym spodawane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek z But, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
13: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Zbierz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
14: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
15: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtr.

0: Zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To Neptunica i Whatever Veste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
14: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
13: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Wyskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
15: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
13: A ulubione śniadanie?
15: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
13: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Żary na czasie.
14: Aleksandra Kanoniak po raz kolejny. Cześć, co w tym tygodniu w Cinema City do oglądania? Już wam podpowiadam. Digger, czyli akcja, przygoda i komedia w jednym. Poza tym Vincent, legenda oceanu, propozycja familijna, dramat Róża, 100 dni misja Zeus, film akcji i komedia. Poza tym Drzewo magii, coś dla dzieci, czy też Lalka, wiele razy w dniu jeszcze grana.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
16: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
17: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
15: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
18: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
8: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na jesienne łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
19: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
18: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
3: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Gaz do 6 i 6.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.
11: Żary na czasie.
12: Aleksandra Kanoniak, cześć. Z propozycji kabaretowych, które już niebawem w naszym regionie, warto dodać, że Polska Noc Kabaretowa 2026 w CRS-ie 25 października od godziny 16:00, całość pod hasłem Siedmiu Wspaniałych, a na scenie kabaret Nowaki, Skeczów Męczących, Smajl, Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, Kabaretka 2 oraz Mariusz Kała. Maga, całość 25 października.
13: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
14: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
13: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
15: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
13: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
16: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

O, laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie. Że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Warszawska 106.6.
1: I've been fighting.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Media Expert, taniej masz.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
19: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
22: Kiciu,
23: a?
22: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
23: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
23: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
23: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: To będzie ostatnia reklama.
24: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, no to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ile masz drobnych?
15: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
14: No to idziemy na jesienne łowy.
15: Z taką kwotą? Dokąd?
14: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
15: Niemożliwe.
14: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
16: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
23: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
22: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
1: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
0: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy

0: Lykkeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie?
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
20: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
1: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
22: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło. Potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
4: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: I po reklamie.
15: Żary na czasie.
16: Aleksandra Kanoniak czołem i kolejne wieści o tym, co w naszym regionie w najbliższym czasie. K-Pop Universe 24 października w Auli UZ-u przy ulicy Podgórnej od godziny 18 w tym samym dniu, ale w Muzeum Ziemi Lubuskiej zespół Ponad Chmurami. Poza tym w Filharmonii 25 Edyta Geppert, a w Auli UZ-u 27 Teatr Baniek Mydlanych Tajemnica Bańki Szczęścia.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
18: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu w tym momencie. Policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
17: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
19: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
17: mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
0: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
17: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: To jest
1: reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Polska 106,6.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Żary News.
1: Zaczął pisać po 70 i to z sukcesami. W jego życiu pojawia się miejsce na występy sceniczne, kabaretowe czy też malarstwo. Więcej już teraz w rozmowie Krystiana Machalicy z Władysławem Edelmanem.
2: W studiu Radia SK kolejny gość kulturalny, kultura bardzo wysoka, bo literatura Władysław Edelman, autor opowiadań, tekstów satyrycznych, fraszek, limeryków i Bóg wie, czy Włodek jeden wie, co tam jeszcze. Dzień dobry, Włodku, cześć.
3: Witam, cześć. Czy to się... jak miło na początku porównałeś mnie, zestawiłeś mnie z Bogiem. Bóg jeden wie i Włodek.
2: taka zabawa słowem, która tobie też jest chyba dobrze znana, bo to słowo jest tobie bliskie. Jesteś, jak wspomniałem, autorem wielu różnych gatunków literackich. Czy któryś z nich jest tobie szczególnie najbliższy?
3: Tak, no dobre pytanie. Niektórzy mówią poeta, niektórzy mówią literat. No literat tak, bo każdy, kto pisze, jest literatem, ale nie każdy jest poetą. Dla mnie poezja to jest wyższa szkoła jazdy i nawet jeżeli ja wydałem 2 tomiki wierszy, dopiero 2, bo ludzie z mojego pokolenia mają pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt wydanych. Ja zacząłem dość późno. 2 tomiki wierszy. To ja byłbym zbyt zadufany w sobie, gdybym chciał się nazwać poetą. Ja jestem człowiekiem, któremu zdarzają się dobre wiersze. Zdarzyło mi się napisać kilka, może kilkanaście dobrych wierszy. Bardziej lubię, bo o to zapytałeś, teksty satyryczne, humoreski, opowiadania. W tym się czuję lepiej i w tym się czuję dobrze. Co nie znaczy, że za wiersze nie byłem nagradzany. Na wielu konkursach poetyckich otrzymywałem wyróżnienia. 1., 2., 3 miejsca też, za wiersze też. Ale najbardziej cieszy mnie, jeżeli zauważone są moje humoreski. Bo też uważam, to jest bardzo trudna sztuka. Napisać tak, żeby po pierwsze kogoś to wciągnęło, historyjka, którą wymyślam, a największym sukcesem, największą nagrodą dla autora jest, jeśli zakończenie jest kompletną przewrotką i zaskoczeniem dla czytelnika. Z tym się często spotykam, właśnie z takimi reakcjami. I to mnie cieszy, i to mnie bawi.
2: A rozśmieszanie jest trudniejsze niż wzruszanie?
3: Rozśmieszanie jest trudne, sam o tym wiesz, bo też się tym
2: no
3: parasz.
2: Nie będę ukrywał.
3: Nie ukrywajmy, tak. że...
2: Ale dzisiaj udaję, że nie wiem i pytam.
3: No ale wiesz. Dobra. Rozśmieszanie to jest chyba najtrudniejsza ze sztuk scenicznych. Jeśli mówimy o tym, kiedy autor, aktor stoi na scenie, bo ma natychmiastowy odbiór. Właśnie kiedy jest się na scenie, a mi się też zdarza być na scenie, bo biorę udział w różnych przedsięwzięciach scenicznych typu kabaret Halo, kabaret literacki, więc taki, który sam sobie stawia wysokie wymagania. W tym kabarecie prezentujemy wyłącznie autorskie teksty. To są teksty moje, skecze, fragmenty humoresek, piosenki Halinki Bohuty Stąpel, piosenki Oli Matusiak-Kujawskiej. W trójkę stworzyliśmy taki kabaret, który ma dość długą tradycję, już zielonogórską, a w tej chwili zielonogórsko-łódzką, bo koleżanka Ola wybyła od nas, stąd jest nam nieco trudniej się spotykać i występować, ale robimy co w naszej mocy i mieliśmy kilka występów w duecie. Nie w trójce, a w duecie. No ale zapytałeś o to rozśmieszanie. Tak, rozśmieszanie na scenie szczególnie jest trudne, bo masz natychmiastowy odbiór. Albo ludzie to kupują, albo nie. Albo jest cisza. Mam wrażenie, że udaje nam się dobrze rozbawiać publiczność i nas to bawi i staramy się tak spektakle układać, żeby było wesoło i jednocześnie na poziomie.
2: A to samo pytanie w kontekście pisania? Masz humoreski swoje.
3: Tak, mam humoreski i tak jak wspomniałem, fajnie jest, jeżeli spotykam się z komentarzami, reakcjami, bo niektóre zamieszczam też na Facebooku. Najwięcej humoresek jest zebranych w tomie, mam go tu nawet przed sobą, Anomalie do kwadratu. Najlepsze z tych humoresek, kilka z nich, a może kilkanaście, było prezentowanych w różnych czasopismach, ale pochwalę się, że moje humoreski w polskim radiu, powiedzmy, niech będzie tak, czytali w dawnym programie trzecim, powiedzieć o tym, że
2: tak? Tak, no to radio publiczne.
3: Radio publiczne. Jeszcze przed rewolucyjnymi zmianami. Potem Trójka wypadła tak. Na kilka lat z obiegu powszechnego. Teraz
2: tak było, kiedyś
3: znowu,
2: tak było.
3: Ale wtedy jeszcze czytali między innymi Dariusz Niebudek, Andrzej Ferenc, Krzysztof Szczepanik. W tej książce, o której mówię, w której zebrałem wszystkie moje na tamten czas, dwa lata temu była wydana humoreski, właśnie ci aktorzy czytają i to nie jest przejęzyczenie, oni czytają w książce, ponieważ w książce zawarłem te nagrania pod kodami QR albo QR.
2: Zależy, tutaj nie wiem, jak się mówi.
3: No, jak z angielskiego, to pewnie QR.
2: Pewnie tak.
3: Pewnie tak, a po polsku QR.
2: Tak jest. Tak.
3: I można sobie cztery humoreski odsłuchać prosto z książki.
2: Trzeba ją mieć,
3: tak.
2: A czy byłbyś w stanie znaleźć jakąś humoreskę, przeczytać ją, może krótką, bo te humoreski też, no one nie trwają, to nie są wiersze, które mają po minutkę, dwie, czy jakąś taką humoreskę byś znalazł, która jest albo krótka, albo być może wyjątkowo dla ciebie ważna, może jakiś fragment przedstawisz. Rozmawiamy cały czas o książce, dodajmy Anomalię do kwadratu.
3: Świder. Wpadłem na to przy goleniu. Stłukłem goleń o jakiś występ i oglądałem ją z bliska, zastanawiając się, czy nie zrobiłem sobie krzywdy. No bo jak to bez golenia, bez sprawnego golenia? Ale nie, wszystko było dobrze. Tylko że wtedy to się stało. Wtedy na to wpadłem i się przewróciło. Podniosłem to i obejrzałem dokładnie. Ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, miękkie, rozlazłe, pokręcone. To do czego taki świder? Do niczego. Do niczego? Tego niczego? Fryderyka? A co on może mieć z tym wspólnego? Nie, ten trop do niczego nie prowadzi. To błędny trop. Trop, myślałem intensywnie. Na śniegu czasem są tropy, a tu śniegu jak na lekarstwo. Zresztą, kto słyszał, żeby robić lekarstwo ze śniegu? Chyba jakiś bałwan. Może więc tu jest jakiś błąd językowy na przykład? Jest. To znaczy był, bo wszystko już było w czasie przeszłym. Może zatem to błędny trop, może to trup, albo trupa jakaś, cyrkowa. No dobrze, ale co cyrkowcy mają do niczego? Jeśli są do niczego, to nikt nie przyjdzie na ich występ, to jasne. Chyba że będzie to występ na występie, skalnym, to wtedy tak, bo to niebezpieczne i publiczność będzie chciała zobaczyć. Zobaczyć Neapol i umrzeć. Przebiegła mi przez głowę, przebiegła myśl. Ale zaraz, co ma z tym wspólnego Neapol? Może ma. Może tam jest ten występ, na którym będzie występ. i czy Nietzsche przyjdzie na ten występ. Ech, strasznie to się zagmatwało. Zostawmy ten trop, bo nie dość, że cyrkowa trupa, to jeszcze mogą być z tego jakieś trupy. I w dodatku wszystko przez goleń. Dobrze, że przez jedną. Bo jakby to były dwie golenie, to byłoby przez golenie. A ja się przecież nie golę, bo golenie jest do niczego. Nie do niczego, Fryderyka, tylko jest do niczego, nie jest potrzebne. No, chyba, że nad świdrem. Ale to już zupełnie inna para kaloszy. W takich kaloszach to można stanąć na środku świdra i nawet się ogolić.
2: Świder Władysława Edelmana z Anomalii do Kwadratu. Jesteś fanem Monty Pythona, prawda?
3: Dokładnie, tak, od lat. Od lat.
2: To też jest czasem wyczuwalne w twoich tekstach, do których oczywiście zapraszamy. Zdaje się, że ten tekst był też gdzieś prezentowany scenicznie w jakiejś formie. Mógłbyś powiedzieć coś więcej?
3: Tak, z tego, z tej humoreski, z tego sketchu zrobiłem występ sceniczny i zaprezentowałem na niedawnych, ale to już chyba 2 lata minęło, przeglądzie, turnieju recytatorskim, ogólnopolskim. Doszedłem z nim, przeszedłem przez eliminacje miejskie, doszedłem do wojewódzkich, no i dalej świder się nie wkręcił. Został świdrem wojewódzkim.
2: No ale wybrzmiał teraz na antenie Radia SK, więc dalej gdzieś tam jest. Ty często bierzesz udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, slamach. Lubisz rywalizację taką literacką? Choć chyba nie tylko, ale to za chwilę dojdziemy do występu z Magdą Cielecką. Literacką. Czy lubisz rywalizację?
3: Wiesz co, jeśli chodzi o slamy, bo to jest rywalizacja poetów na scenie, to jeszcze nie wiem, choć powinienem powiedzieć, że tak, ponieważ zdarzyło mi się 2 czy 3 lata temu wygrać slam w podzielonogórskiej Świdnicy.
2: Tak jest.
3: Podkreślam podzielonogórskiej, bo Świdnica jest jeszcze inna, bardziej może znana w Polsce, a tu pod Zieloną Górą jest piękna miejscowość Świdnica. Organizatorem slamów pod zielonogórskiej Świdnicy był Gminny Ośrodek Kultury. Świetnie zorganizowane, były tam występy, było bardzo wielu uczestników. No, może dopowiem dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, w slamie jury albo jury to publiczność, która głosuje albo podniesieniem ręki, albo podniesieniem kolorowej kartki. Tam były kartki za bodaj pomarańczową 2 punkty, zieloną 1 lub odwrotnie. To nie jest istotne. Ważne, że zwycięzcę wybiera publiczność. I tam w tej rywalizacji udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę, pierwsze miejsce. Mówiłem tam, oczywiście zasadą slamu jest to, że mówi się własne teksty, to jest podstawa, własny wiersz. Ja wybrałem teksty humorystyczne, bo uznałem, że takie są nośne i były to 2 wiersze, bo za pierwszy przeszedłem do drugiej tury, w drugiej tury dużo powiedziałem, drugi tekst, i ostatecznie zdobyłem tę, mówiąc elegancko, tę pierwszą nagrodę. To jeśli chodzi o slam. Natomiast jeśli chodzi o wysyłanie wierszy na konkursy literackie, to lubię wysłać, sprawdzić się, zobaczyć. Choć tu jest trudniej, bo konkurencja jest bardzo duża na takich konkursach. Są często starzy bywalcy, starzy zwycięzcy, stali zwycięzcy. Mi się zdarza też jakąś nagrodę dostać. Chyba taką jedną z ostatnich. To wyróżnienie, mam tu przed sobą właśnie tom pokonkursowy. Utwory laureatów w dość grubej książce zebrane. Utwory laureatów 2 konkursów. Ogólnopolski przeczytam, bo to ciekawe. Mhm. Ogólnopolski konkurs literacki dla lekarzy imienia profesora Andrzeja Szczeklika Przychodzi wena do lekarza. W tym konkursie to nie tylko poezja, mhm. również proza, biorą udział literaci, którzy wykonują zawód lekarski. Lekarze, czy też zdaje się, że inne zawody wokół medycyny krążące. A drugi z tych konkursów to konkurs Słowa Dobrze, że jesteście, organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. I tu mój wiersz otrzymał wyróżnienie.
2: Czy takie wysyłanie i swoich tekstów, i wystawianie siebie na scenę jest pewnym rodzajem odwagi, bo wydaje mi się, że sporo poetów jednak traktuje swoje teksty tak dosyć wyjątkowo. Mówi się, mój tekst, moje dziecko. Ty nie boisz się takiego wystawienia, prawda? Niektórzy piszą do szuflady, niektórzy boją się nawet przedstawić gdzieś w takim wąskim gronie. Z czego to wynika u ciebie? Bo jestem ciekaw. Oboje znamy różnych poetów i nie każdy jest chętny czy gotowy, żeby wyjść.
3: Tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo o ile ja pisać, a bardziej wydawać zacząłem bardzo późno, nie ukrywajmy, po 70, bo jest ze mnie starszy pan, to obycie sceniczne mam od bardzo, bardzo wielu lat, ponieważ jako młodzieniec bawiłem się w recytację, byłem w teatrze, amatorskim teatrze Forum, to jeszcze lata 70., 80., potem było Forum 80. I nie bałem się sceny, jeździliśmy z naszymi spektaklami, a graliśmy ważne rzeczy, graliśmy Mrożka, graliśmy Matkę Gorkiego. Jeździliśmy po całej Polsce na przeglądy, wygrywaliśmy ogólnopolskie przeglądy teatralne. Potem życie tak się potoczyło, że na wiele lat nic z tym nie miałem do czynienia. A później trafiłem do kabaretu Halo, o którym już tak wspominałem. Trafiłem do... Mało, że trafiłem. Byłem inicjatorem założenia grupy improwizacyjnej
2: Trójkąt do kwadratu. Pięknie, to jest improwizacja, szanowni państwo.
3: Pan redaktor również macza tak palce.
2: Tak jest. Czyli tych scenicznych aktywności u ciebie było bardzo dużo. Pisanie, jak sam wspomniałeś, pojawiło się dosyć późno, po 70. Skąd ten pomysł, żeby nagle tworzyć i przelewać pewne rzeczy na tak zwany papier? Nawet nie tak zwany, no dosłowny. No, na
3: papier albo klawiaturę.
2: Tak jest.
3: A potem na papier, skoro to się ukazuje potem w formie.
2: Czyli już wiemy trochę jak produkujesz teksty, ale tak. skąd pomysł, żeby zacząć?
3: Wiesz co, wiele moich rzeczy bierze się z zazdrości. Że ktoś potrafi, a ja nie? Ja też spróbuję. Tak czytając, bo poezję lubiłem zawsze, czytając poezję, czytając wiersze znanych i mniej znanych poetów, pomyślałem, że człowiekowi coś tam w duszy gra, ma jakieś myśli, może by je spisać i zobaczyć, czy to, co napisałem, jest wierszem. Bo wierszem jest wtedy, kiedy ktoś uzna za wiersz. Jeżeli wyślę to na konkurs i dostanie ten tekst wyróżnienie, to znaczy, że jury uznało, że jest to wiersz. A jeżeli takich wierszy, próbnych balonów zebrałem kilkanaście, kilkadziesiąt, to spróbowałem je wydać. I tak się jakoś stało z tym pierwszym tomikiem, któremu nadałem tytuł Niepotrzebne skreślić. Został on wydany w Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów. Jest takie piękne stowarzyszenie w Zielonej Górze. I to dzięki temu jakby ponownie nabrałem wiatru w żagle. To był podmuch w moje skrzydła, ponieważ tomik został nominowany do nagrody imienia Andrzeja Waśkiewicza.
2: Tak. Jednej z najważniejszych literackich nagród
3: naszego regionu, tak tutaj zielonogórskiego, tak, i lubuskiego. No i to mnie jakby utwierdziło w tym, że no, facet może to, co piszesz, jest coś warte. Może to poezja. No pewnie tak, skoro i zostało wydane, i docenione nominacją. Nagrody nie było, ale nominacja to ważna rzecz. Te tomiki, ten tomik, potem następny, który wydałem...
2: Spotkałem siebie na ulicy.
3: Spotkałem siebie na ulicy, plus wspomniane wcześniej Anomalie do kwadratu wysłałem do Zarządu Głównego, do Komisji Związku Literatów Polskich z wnioskiem o przyjęcie mnie do Związku Literatów Polskich. I zostało to bardzo wysoko, nie wstydzę się tego powiedzieć, ocenione. I bez żadnego okresu oczekiwania, znaczy jakiś tam okres był oczywiście, bo to komisja nie zbiera się z dnia na dzień, ale po okresie oczekiwania zostałem przyjęty. Także rozmawiasz pan, panie kolego, z członkiem Związku Literatów Polskich.
2: I to, no, mówię... to już coś znaczy. To już wiadomo, że jest osoba mądra, elokwentna i mógłbym tutaj jeszcze słodzić, ale nie chcę słodzić, chcę cię o coś poprosić. Masz dwa tomiki swojej poezji, chronologicznie może zacznijmy, niepotrzebne skreślić. Za chwilę poproszę cię o wybranie jednego z tekstów, który nam zaprezentujesz. Powiedz proszę o tym tomiku. Zdaje się 2024 to była jego premiera, czy tutaj się mylę? W każdym razie twój debiut poetycki. Wspomniałeś trochę o tym, że sam chciałeś też siebie sprawdzić. Jakbyś miał powiedzieć 2-3 słowa o tym tomiku?
3: Tomik zawiera sporo tych wierszy.
2: No musicie samemu zdobyć i policzyć. My tutaj, szanowni słuchacze, nie pomożemy.
3: Nie, no nie będę liczył, to nie jest istotne. Tomik był zauważony między innymi z tego powodu, że chyba wymyśliłem sam taką formułę. Niepotrzebne skreślić. Znamy ten zwrot z różnych druków urzędowych, prawda? Wybieramy jedną z propozycji. Ojciec, matka, syn, córka. Niepotrzebne skreślić, prawda? Kto pisze to podanie? I ja może zacytuję fragment wstępu do tego tomiku, który napisał Marek Krukowski, zielonogórski poeta i pisarz. Warto, to już cytuję Marka Krukowskiego, warto zwrócić uwagę na trzy wiersze unikalne i nowatorskie w swojej formie, przywodzącej na myśl urzędowy druczek do wypełnienia, gdzie wybrane wersy opatrzone są gwiazdką, informującą nas, że niepotrzebne należy skreślić. Jak choćby w wierszu tytułowym dla całego tomiku. Przeszłość jest znana, przeszłość jest nieznana. Te wiersze wprost zapraszają nas, abyśmy chwycili za ołówek i stali się współpoetami. One są nie tylko otwarte na mnogość interpretacji, ale także na mnogość finalnych wersji. Dzięki tym wierszom proces czytania poezji staje się dosłownie interaktywny. Aż żal, że powstały jedynie 3 utwory w tej formule.
2: No, taką recenzję mieć w debiucie poetyckim to jest coś. Który tekst, który wiersz z tego tomiku byś...
3: Tych wierszy z gwiazdką nie zacytuję, bo to nie bardzo się sprawdza w czytaniu. To się sprawdza w czytaniu na głos. To się sprawdza w czytaniu z tomiku, bo wtedy autor czytający może sobie wybrać właśnie ten fragment, który chce zostawić, inny w myśli skreślić.
2: Potraktujemy sprawiedliwie oba tomiki jeden.
3: I po jednym, tak?
2: Tak jest. No niech poeta też ma trudny wybór, bo to jednak wybieranie ze swoich tekstów jest dosyć trudne. Jakbyś mógł jeden tekst czy wiersz z tomiku niepotrzebne skreślić, później przejdziemy siłą naszej rozmowy do drugiego tomiku.
3: Okej. Z tomiku niepotrzebne skreślić.
2: Z debiutu, dodajmy, późnego, ale świetnie z ocenianego.
3: Rozdziału, który zatytułowałem Transmisja z egzekucji. W tej części są takie wiersze dość trudne, niesatyryczne. I może taki. Milcz. Powiedz dzień dobry, nie biegaj, podziękuj, bądź cicho. 2 razy 2. Co autor miał na myśli? Dlaczego wybuchło? Budowa atomu? Dzień dobry, szefie. Pana pomysły są najlepsze. Oczywiście, że mogę w sobotę, w niedzielę też. Zrób kawę, posprzątaj, nie wtrącaj się, milcz. Nie moja sprawa, nie oglądam, nie czytam, nie myślę. To wiersz z tomiku niepotrzebne skreślić, bez skreślania.
2: Bez skreślenia. Później siłą rozpędu gdzieś zacząłeś kontynuować tą swoją poetycką, literacką, może tak szerzej powiem, drogę. Tak chciałeś, czy chcesz trochę nadrobić te takie stracone lata? Ja
3: nie,
2: tak sobie
3: chyba
2: czasem myślę, bo jesteś dosyć płodnym autorem.
3: Nie zgadzam się z tobą. Nie jestem płodnym autorem, nie piszę dużo. Piszę wtedy, kiedy mnie coś gryzie. Albo bardzo cieszy, bardzo bawi i wtedy powstają humoreski, albo wiersze satyryczne, które dość często przychodzą. Albo piszę właśnie jako efekt tego, co mnie tam gdzieś w duszy uwiera, co mnie gniecie.
2: A pisanie jest dla ciebie łatwe? Przychodzi dla ciebie w taki dosyć przyjemny, łatwy... Przyjemne to może niekoniecznie, bo nie zawsze piszesz o przyjemnych sprawach, ale czy to jest dla ciebie łatwe? Tekst za pierwszym razem, czy poprawki, zmienianie słowa, kolejności pewnych fraz?
3: Wiesz co? Dobrą odpowiedzią będzie tutaj wiersz bez tytułu, który otwiera tomik nie spotkałem siebie na ulicy. Bez ostrzeżenia, bez pukania, bez sensu, bez względu. Nie wiem, czego chcą. Nie mam dla nich ziarna, wody, dobrego, złego słowa. Krążą, kraczą, skowyczą, łaszą się. Bezpańskie słowa.
2: Czyli one gdzieś są, wystarczy je pozbierać.
3: Tak, i to są takie słowa, które gdzieś tam krążą nad głową. Jest jeszcze jeden taki króciutki pięciowers.
2: A to proszę cię bardzo, jak masz ochotę w tym momencie. A co?
3: Z pamięci.
2: Szalejmy.
3: Z pamięci.
2: To tytuł, czy z pamięci będziesz?
3: Nie.
2: Będziesz mówił.
3: Powiem go z pamięci. A brzmi tak. Wzlećmy balonem nad miasto, rozrzućmy słowa i myśli. Może znajdzie je poeta, który ułoży z nich wiersz.
2: Właśnie, czyli według tego, co mówisz, te wiersze, te teksty, nie tylko wiersze, ale no humoreski być może, bo też obserwujesz świat. To wszystko gdzieś jest? Jesteś takim obserwatorem świata, rzeczywistości?
3: No tak. Powiedzmy, obserwatorem i przetwarzaczem, jeżeli jest takie słowo. Ale jak je wypowiedziałem, to znaczy, że ono jest.
2: To już jest zaklepane. Padło.
3: Jestem przetwarzaczem rzeczywistości. Udaje mi się czasem tę rzeczywistość tak przetworzyć, że powstaje z tego albo wiersz, albo gorzki, albo zabawny, albo humoreska. do śmiechu, ale też i do zadumy. Ale nie tylko humoreski, bo opowiadania takie wprost, jakieś wspomnieniowe, też są.
2: Ile tekstów? Jak wygląda właśnie twój proces tworzenia? Trochę już o tym powiedziałeś, że te słowa, te myśli, to wszystko jest gdzieś do zebrania. Ile ty tworzysz? Dziennie, tygodniowo, miesięcznie?
3: Nie, to nie da się.
2: I tak... czy jest też tak, że większość tekstów, bo rozmawiam z różnymi poetami, że większość tekstów to się nie nadaje do publikacji i publikuje się tylko te najlepsze, czyli jakiś tam procent, większy bądź mniejszy. Ile jest u ciebie tego?
3: Oczywiście, że powstaje wiele tekstów nie nadających się do publikacji, ale sądzę, ponieważ no, spotykam się w gronie kolegów, koleżanek, poetów, literatów, wiem z rozmów, bo spotykamy się także na takich warsztatowych naszych spotkaniach, że wiele tekstów ląduje do kosza całkowicie albo jest tak przetworzonych, że nie ma nic wspólnego z tym pierwotnym tekstem. U mnie też tak jest. Najgorzej dla mnie jest, jeżeli męczę się z tekstem, pracuję nad nim, poprawiam i nic z tego nie wychodzi. To wtedy wrzucam go do kosza, opróżniam kosz, mówię oczywiście o koszu komputerowym, bo nie piszę ręcznie. I staram się do niego nie wrócić. Jeżeli myśl, którą chciałem rozwinąć, nadal mnie kłuje w mózg, to zdarza się, że wracam do tego, ale piszę na nowo. No i tak to jest. Nie piszę dużo. Jak już wspomniałem, piszę wtedy, jeśli chodzi o, nazwijmy to, wiersze, teksty, które są odczytywane jako teksty poetyckie, wtedy, kiedy coś mnie bardzo dotyka. To nie jest tak, że ja wstaję o 9, odpalam laptopa i piszę. Nie, ja mam 100 innych zajęć, aktywności domowych, kabaretowych i innych zajęć, że piszę czasem dwa teksty w tygodniu, a czasem dwa teksty na dwa miesiące. Jak się z tego uzbiera trochę w tej, umownie mówiąc, szufladzie, czyli w komputerze, no to składam z tego tomik i wydaję. I do tej pory wyszły, jak już mówiłem, dwa, czyli niewiele. Ile teraz mam nowych wierszy? Nie wiem nawet. Piszę też humoreski i do humoresek mam inny stosunek. Lubię je. Lubię zresztą współpracować podczas pisania humoresek z ludźmi.
2: Jakiś czas temu na jednej z, powiedzmy, platform społecznościowych w kolorze niebieskim dałeś taką zabawę letnią, wakacyjną, by komentujący, obserwujący ciebie na tej platformie napisali jakieś zdanie, czy dwa zdania, fragment zdania, cokolwiek, i miałeś z tego coś ułożyć. Czy się udało?
3: Udało się nadspodziewanie dobrze się udało. Napisałem na tej platformie, o której wspomniałeś, letnia zabawa literacka. Piszcie tutaj w komentarzu dowolne zdanie. I nagle się okazało, że tych zdań sypnęło się tak dużo, nie tylko zdania, ale całe...
2: Jak to powiedzieć? Frazy, czy segmenty.
3: Całe sekwencje, pytanie, odpowiedź. Pojawiło się tego kilkadziesiąt i wyznaczyłem sam sobie ambitne zadanie, tak myślę, żeby nie zmieniać w żadnym, żeby po pierwsze użyć wszystkich sformułowań, po drugie nie zmieniać tam ani literki, ani przecinka i zbudować z tego jedną spójną opowieść. I to się udało i na moim
2: profilu.
3: Profilu Ta humoreska jest, ona jest na tyle długa, że nie udało się jej zmieścić w jednym komentarzu, ale w dwóch częściach ona się tam znajduje. Modyfikacja polegała jedynie na tym, że wstawiałem gdzieniegdzie moje słowo lub dwa słowa w środek danej wypowiedzi danego współautora. Wszyscy współtworzący tę opowiastkę są wymienieni z imienia i nazwiska. No i spotkało się to z bardzo miłym odzewem, że świetne, że fajna zabawa. Także
2: samo pisanie dla ciebie jest satysfakcjonujące? Czy jednak dzielenie się z publicznością, wydawanie swojego tomiku, to jest twój cel? Bo dla niektórych samo pisanie, nawet nie publikowanie nigdzie. Jak jest z tobą?
3: Nie, no myślę, że tak jak aktor nie istnieje bez sceny, nie można do lustra sobie aktorzyć, tak i piszący istnieje tylko wtedy, kiedy ktoś go czyta, kiedy ktoś go przeczyta. Nawet nie musi głośno czy na profilu komentować, ale że jeżeli ja widzę, a profile społecznościowe to umożliwiają, ba, nawet takie co jakiś czas czytam, brawo, masz fantastyczny zasięg, największy w tym miesiącu, to już te mechanizmy, no to kurczę, no ktoś to czyta, ktoś to ogląda, ktoś to komentuje, a nawet jak nie skomentuje, to zatrzymał się na parę sekund i przeczytał to, co napisałem.
2: Jak zacząć przygodę z pisaniem?
3: Wziąć długopis i białą kartkę i zacząć pisać to, co w duszy gra. Albo otworzyć laptop, klawiaturę, albo maszynę do pisania, bo jeden z kolegów poetów pisze na maszynie do pisania.
2: Pan Zbyszek Łebkowski, którego pozdrawiamy.
3: Któremu miałem przyjemność prowadzić niedawno spotkanie autorskie. Gdzie zresztą przeczytałeś kilka jego wierszy?
2: To prawda, był taki incydent.
3: Tak, był taki incydent.
2: To jak zacząć? No właśnie, powiedziałeś wziąć kartkę i napisać, czy zacząć coś skrobać. To nie jest takie proste, prawdę mówiąc.
3: To nie jest proste i to jest.
2: Ty miałeś
3: proste.
2: Jakiś taki impuls, prawda? Jakąś taką potrzebę sprawdzenia się. Co byś poradził
3: jest
2: innym?
3: Ważna rzecz przy pisaniu. Nie trzymaj tego dla siebie i nie poprawiaj w nieskończoność, tylko pokaż to innym piszącym albo innym czytającym. Tak się świetnie składa, że w naszym środowisku lubuskim, zielonogórskim działa kilka fantastycznych grup, wzajemnie się wspierających, grup literackich, poetyckich, zielonogórski klub poetów, którym też maczasz palce, klub przy Związku Literatów Polskich, do którego należą nie tylko członkowie ZLP, ale także osoby, które mają nadzieję wstąpić, albo nie, albo po prostu piszą. I spotykamy się, dzielimy się tym słowem i udzielamy sobie wzajemnych porad, dajemy uwagi. Ja bym tak zmienił. Oczywiście do ciebie należy ostatecznie słowo, ale zobacz, tu skróć, tam wyrzuć, to niepotrzebne, już to mówiłeś, słowo się powtarza. Tego typu przyjacielskie uwagi, życzliwe, które pomogą temu, który zaczyna pisać, zobaczyć, jak ten jego tekst, czy to jest wiersz, czy to jest krótka proza, jak może zabrzmieć lepiej. Bo więcej nie znaczy lepiej w poezji. Jest znane powiedzenie, które ja bardzo lubię, mniej znaczy lepiej. Jak wyrzucisz słowo, dwa, a sens wiersza się nie zmieni, to znaczy, że te słowa nie były potrzebne. O te dwa słowa było za dużo. Uważam, że lepiej brzmi tekst skondensowany, krótki, niż przegadany.
2: Lepiej próbować i uczyć się na błędach. I nie trzeba czekać do 70, jak mój kolega Włodek. Włodku, dalej malujesz, rysujesz?
3: No tak.
2: No co jest kolejny aspekt artystycznej działalności Władysława Edelmana. Matko, tyle tych rzeczy jest. Opowiedz proszę o tym, a za chwilę przejdziemy do występu z Magdaleną Cielecką.
3: No tak. Wiesz o Cieleckiej, bo ja się tym pochwaliłem.
2: Tak, tak, tak.
3: Ale się publicznie, tak? No ale to dobra.
2: Malunki, rysunki, malunki, obrazy. Rysunki. Jak zwał, tak zwał. Kompletnie nie znam się na tej galerii, tak. na tej części sztuki, więc tu oddaję głos ekspertowi.
3: Jak już wspomniałem, taką twórczością artystyczną różnoraką zajmuję się od bardzo, bardzo wielu lat. Pierwszą moją aktywnością było właśnie malarstwo, rysunek, grafika. Dużo malowałem, głównie olejne obrazy, farby olejne. Wtedy nie były jeszcze tak znane akryle, czy potem trochę rysowałem, projektowałem plakaty, one się gdzieś tam ukazywały. I to mi dawało wielką satysfakcję. Później, podobnie jak z recytacją i teatrem, była szara rzeczywistość, praca w firmach państwowych, praca, własna działalność gospodarcza. A niedawno jedna z koleżanek poetek, możemy wymienić?
2: A możemy, nie, pewnie, że tak.
3: Niedawno jedna z koleżanek poetek, pisząca świetne wiersze i malująca, rysująca, nauczycielka plastyki, Joasia Hanć, zaprosiła mnie na slam sztuk pięknych.
2: We Wrocławiu, zdaje się.
3: We Wrocławiu. Nie wiedziałem, co to jest.

0: tym, jak praca powstała, co ona przedstawia. Publiczność ocenia, podnosząc dłoń. Tak było we Wrocławiu. Slam, o którym mówimy, który właśnie odbył się w galerii Sztuka na Miejscu we Wrocławiu na ulicy Łaciarskiej, był drugim tego typu slamem w Polsce. Pierwszy odbył się jakiś czas temu w Łodzi, ten był drugi. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy w wyniku liczenia głosów okazało się, że wspólnie z inną panią artystką zdobyliśmy jednakową
1: liczbę
0: głosów i potrzebna była dogrywka.
1: A potem rzuty karne jeszcze były.
0: A potem rzutów karnych nie było, ale mieliśmy dodatkowe 3 tak. minuty i ostatecznie w wyniku głosowania pierwsze miejsce zajęła Magdalena Korbuszewska z Gdańska, drugie miejsce Władysław Edelman z Zielonej Góry, a trzecie Eliza Pławecka z Krakowa. Czy zwróć uwagę, skąd ludzie przyjechali do tego Wrocławia?
1: Cała Polska.
0: Z całej Polski, z dwóch krańców. Ja z trzeciego krańca. Świetna zabawa, bo potraktowałem to jako zabawę, okazja właśnie występu scenicznego. To, co pokazałem i o czym mówiłem ze sceny do publiczności, to nie był ani obraz, ani rysunek, ani grafika. To było coś pośredniego, może nie pośredniego, ale był to po prostu asamblaż, kolaż rzeczy gotowych, ready-made mówi się na to, czyli wykorzystałem, a również można na moim profilu społecznościowym znaleźć tę pracę i także to, jak o niej mówiłem, bo jest tam link do całego wydarzenia.
1: To taki trójwymiarowy asamblaż.
0: Można tak powiedzieć.
1: No, wytwór.
0: Tak. Integralną częścią tego asamblażu, tego dzieła jest sekundnik, który cały czas chodzi i pracuje, ponieważ praca mówi o czasie, o przemijaniu, o twórczości. Trudno mówić w radiu o obrazie. Kto ma ochotę, niech sobie tam wygoogla, znajdzie na profilu tę pracę i zobaczy, na czym ona polega i jak ja o niej mówiłem. Także to jest jakby... W ten sposób odświeżyłem moje życie plastyczne. Czy będą następne? Miejmy nadzieję. Może i w Zielonej Górze będzie taki slam sztuk pięknych. Może zgłosi się do organizatorki, nie wiem, BWA, galeria tuż obok, czy galeria...
1: Ujaćki jest.
0: Nie,
1: Ujaćki już nie ma. O nie, proszę.
0: Galeria ProArte.
1: Tak, nie. Tak. To galeria ProArte jeszcze jest. Tak.
0: No
1: tak.
0: Jeszcze. No działa fantastycznie. No,
1: oby jak najdłużej.
0: Jak najbardziej.
1: To wątek, jeśli pozwolisz, obrazów już zakończymy tytułem końca. W pewnym momencie naszej rozmowy wspomniałeś o takim pięciowersowym tekście Balon, który zdaje się powiedziałeś nawet z pamięci.
0: Ta.
1: Czy jesteś w stanie powtórzyć ten balon i za chwilę powiemy, dlaczego on jest ważny w kontekście finałowego segmentu naszej rozmowy. Raz jeszcze balon, okay. krótki tekst.
0: To nie ma tytułu balon, ale jest
1: o balonie,
0: więc tak, a brzmi to tak. Wzlećmy balonem nad miasto, rozrzućmy słowa i myśli, może znajdzie je poeta, który ułoży z nich wiersz.
1: I ja ci zadam proste pytanie i ty się, człowieku, męcz. Czy powiedziałeś ten tekst Magdalenie Cieleckiej w Poznaniu? I wytłumacz przy okazji słuchaczom, o co chodzi.
0: Nie powiedziałem, bo ona nie pozwoliła na to. Ja chciałem jakby wyjść poza scenariusz, a może dwa słowa wprowadzenia, o co chodzi z tą Cielecką.
1: Tu zostawiam mikrofon dla ciebie.
0: Bo pewnie nie wszyscy wiedzą, choć było głośno bardzo w Polsce o tym. Występ z Magdaleną Cielecką na spektaklu The Second Woman był... Ten spektakl, ten performance był jednym z głównych wydarzeń festiwalu Malta Festival, który odbył się niedawno w tym roku. Performance Magdy Cieleckiej, właśnie o tytule The Second Woman, polegał na tym,

0: ona występowała przez, uwaga, 24 godziny na scenie w krótkiej scence pożegnania kochanków. Taka scenka trwa około 10 minut. Magdalena Cielecka rozgrywała tę scenę ze 100 partnerami scenicznymi. I uwaga, nie tylko mężczyznami. Ponieważ, jak się okazało później w wywiadach, zgłosiło się nawet kilka pań. Założenie było takie, że partnerzy nie mają być aktorami zawodowymi. Tak jak ja jestem amatorem w różnych sztukach, które uprawiam, tak i do Magdaleny Cieleckiej zgłosili się nawet nie do niej, a do organizatorów. Pani Magda Cielecka nie wiedziała do końca, z kim będzie grała. No i krótki scenariusz polegał na tym, że wchodzi partner, podchodzi do niej i odgrywa założony krótki scenariusz. To jest scena pożegnania. On jej nalewa drinki, ona mówi, że ma mu coś ważnego do powiedzenia, czy jestem dla ciebie wystarczająca, on zaprzecza, potem jest króciutki taniec, ona w tym tańcu upada i ostatnie słowa, idź już. I każda ze 100 osób odgrywa tę samą scenę. Wchodzący na scenę partner wnosi jedzenie. Takie było założenie. Pudełeczka z makaronem. Otwiera się te pudełka i jedzą ona i on. I podczas spożywania tego makaronu, był to makaron ryżowy, rozmawiają. Magda Cielecka, przepraszam, że tak mówię, ale skoro graliśmy razem na scenie, to myślę, że mogę tak powiedzieć. Magda Cielecka pakowała mi ten makaron pałeczkami, czy widelczykami właściwie do ust. I ja mówiłem z pełnymi ustami, ona się tym bawiła i publiczność się tym bawiła. Ciekawe to było o tyle, że graliśmy w takiej zamkniętej klatce, publiczność kilkutysięczna, ponieważ odbywało się to na terenie Targów Poznańskich w sali ziemi, która mieści w sobie bodaj 20 tysięcy osób. Ile tysięcy osób siedziało na scenie, tego nie wiem, ale reakcja publiczności była tak żywa, tak entuzjastyczna, że to nas niosło i chyba wszyscy występujący z Magdą Cielecką odchodzili od scenariusza. Jedni się tremowali, inni nie. Ja w pewnym momencie zapomniałem tekstu, zapomniałem, co mam powiedzieć, jaką scenę odegrać, no ale kiedy moja partnerka Virginia, bo tak miała na imię sceniczna partnerka, tym makaronem mnie karmiła, no to już mnie całkowicie rozwaliło w sposób pozytywny i już poszedłem na całość. Przypomniał mi się właśnie ten tekst o balonie, wzlećmy nad miasto, i zaplanowałem sobie, że w ostatniej scenie powiem jej. I już zebrałem się w sobie i mówię, napisałem dla ciebie wiersz. A ona sięga do portfela, wyciąga 50 zł, wręcza i mówi, idź już.
1: No i zarobiłeś 5 dych. Czy musiałeś
0: i zarobiłem
1: oddać?
0: 5 dych, nie musiałem oddać, musiałem podpisać protokół, że wziąłem 50 zł. Tak, to był taki ciekawy element, te 50 zł jedni zostawiali, inni brali i podpisywali protokół, że wzięli.
2: Ja bym wziął.
0: Od Magdy Cieleckiej 50 zł.
1: Jako pamiątka oczywiście.
0: Jako pamiątka. Ale chyba nie oprawiłem tego banknotu w ramki, chyba na coś wydałem.
1: Władysław Edelman to wszystko mówił, Włodka, tak dla przyjaciół, tak przyjaciele mogą go nazywać. Włodka można spotkać w Zielonej Górze, w okolicach, jeśli lubicie kulturę, pewnie gdzieś tam tego miłego, sympatycznego pana spotkacie. Włodku, dziękuję ci bardzo za za rozmowę, za
0: dziękuję.
1: Czas.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie przynudzałem.
1: Było ciekawie.
0: Państwu miło słuchało. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6.
3: Urodziła się i spędziła pierwsze 2 lata swojego życia w Zielonogórze. Mowa o Maryli Rodowicz, legendarnej polskiej artystce, a więc już teraz opowiada Hubert Małyszczyk z Centrum Informacji Turystycznej Wizyt Zielona Góra.
4: To się tak troszeczkę zaczęło od roku bodajże 2021, kiedy to Maryla Rodowicz dostała honorowe obywatelstwo Zielonej Góry. To napędziło pewne też ciąg pewnych zdarzeń, tak? Czyli powstał przepiękny mural Maryli Rodowicz, zaczęło się też o tej osobie z powrotem mówić, bo część osób, a to rzeczywiście Maryla Rodowicz z Zielonej Góry i tak zaczęło to wszystko funkcjonować. My to troszeczkę też wtedy wykorzystaliśmy, może tak brzydko trochę powiedziawszy, ale też zaczęliśmy, bo rzeczywiście ten mural jest przepiękny i zaczęliśmy go wykorzystywać też na zdjęciach. Tu mamy obok siebie widokówki chociażby, czy mamy mapę murali i zaczęliśmy wykorzystywać ten wizerunek. Sami zaczęliśmy się też interesować tą postacią, żeby rzeczywiście zauważając też zwiększone zainteresowanie ze strony mieszkańców czy turystów, którzy podpytywali rzeczywiście o postać Maryli Rodowicz. Także tak, no urodziła się w Zielonej Górze przede wszystkim, wracając do pytania, urodziła się w Zielonej Górze i tak naprawdę w wieku kilku lat wyjechała z Zielonej Góry, więc nie możemy tutaj mówić o tym, że ma bardzo żywe wspomnienia z miasta, ale też często i tu wracała koncertując, zawsze cieszyły się jej koncerty dużym zainteresowaniem. Oczywiście wiemy, że są fani tej muzyki, są fani innej muzyki, ale trzeba oczywiście podkreślić, że ta jej kariera jest rzeczywiście bardzo bogata i na pewno to należy się szacunek. No i tak, jest rozpoznawalna oczywiście też.
1: A Maryla Rodowicz jakoś się do tego odnosiła?
4: Do nas osobiście nie, do informacji turystycznej. Niemniej jednak no, pamiętajmy, że przy okazji tego nadania obywatelstwa, czy nam przy okazji muralu, no, było dość głośno. Tutaj akurat w środowisku radnych zielonogórskich, czy władz miasta, to wszystko jakby miało taki troszeczkę szerszy kontekst. My tutaj bardziej już mamy kontakt, tak jak mówię, z fanami Maryli Rodowicz, ale nie rozmawialiśmy osobiście, na ile jest rzeczywiście szczęśliwa z tego, chociaż to oczywiście wtedy było jasno mówione, że jest to wielkie wyróżnienie dla niej.
1: Przy ulicy Bankowej znajduje się coś, co się nazywa ogrodem Maryli Rodowicz. W rzeczywistości to jest chyba jej dom rodzinny, prawda?
4: Tak. No tutaj też oczywiście, tak jak widać tutaj na tych materiałach, my raczej koncentrujemy się na tym muralu, bo on ma takie znaczenie symboliczne. Dom, w którym teraz mieszkają inne osoby i gdzieś jest jakimś obiektem prywatnym, no nie podsyłamy tam specjalnie turystów. No nie jest to też miejsce przygotowane w 100%, żeby tych turystów tam kierować. Ale tak, niedaleko rzeczywiście tego muralu, bo mural znajduje się przy Placu Bohaterów, jest ulica Bankowa i na ulicy Bankowej znajduje się rzeczywiście jej dom i tam też winorośl pnie się po budynku i to też ze względu na tą winorośl troszeczkę jest to miejsce też w jakiś tam sposób czasami przez środowisko winiarskie też podejmowane. Tak, tam się urodziła i rzeczywiście w pierwsze lata swojego życia spędziła.
1: A czy jest tam jeszcze coś w rodzaju tablicy, czy być może, no z racji tego, że jest to mieszkanie czy dom prywatny, raczej trudno o to w tym momencie pytać, ale czy są jakieś takie plany, żeby w przyszłości być może coś tam zrobić, coś tam dorobić? Jeśli nie ma tej tablicy, to może żeby była?
4: Jeden z dziennikarzy zielonogórskich kiedyś bardzo mocno wchodził jakby w ten temat życiorysu Maryli Rodowicz, w temat tego domu, w temat tego i winorośli, bo ona gdzieś tam pojawiała się też na zdjęciach. Ten budynek jest na szlaku, na zielonogórskim szlaku winiarskim, na takim umownym szlaku, który obejmuje wiele lokalizacji w mieście. Tutaj trochę tak może nietypowo, ale to ze względu na tą winorośl, która pamięta jakby też czasy Maryli. Na tą chwilę na pewno takich rozmów, żeby to w jakiś tam sposób mocno wyeksponować, nie było. Ona jest, że tak powiem, troszeczkę wkomponowana do takiego umownego szlaku winiarskiego, który w kilkudziesięciu lokalizacjach w mieście jakby tabliczki są rozlokowane. W niektórych miejscach jeszcze będą te tabliczki stawiane, ale czy tam będzie to eksponowane, to tak jak mówiłem, mam trochę wątpliwości.
1: W takim razie, oprócz domu, który jest obecnie domem prywatnym i raczej nie zachęcamy do zwiedzania i do wchodzenia na czyjeś podwórko, tak trochę żartujemy,
4: żartując, zachęcałem do czegoś innego, do obejrzenia muralu, który jest widoczny, trudno go w zasadzie przeoczyć.
5: Tak, no myślę, że to też jest bardziej właściwe, no bo taką wprowadzanie masowej turystyki komuś do ogrodów jest niezbyt może dobrym rozwiązaniem, chociaż ja też czasami mi się zdarza oprowadzać grupy, nasi przewodnicy też jako prowadzają grupy, to też wskazują oczywiście budynek na ulicy Bankowej, w którym Maryla Rodowicz się wychowała. Ten mural przy Placu Bohaterów jest rzeczywiście takim bardzo urokliwym dziełem sztuki, że tak powiem, i to naprawdę nie boję się tego powiedzieć, bo rzeczywiście jak staję sobie przed tym muralem, patrzę jak precyzyjnie został namalowany, też aż naprawdę ciężko sobie wyobrazić. No, ta praca rzeczywiście niesamowita została włożona. Też, no tak jak widać, my mamy na tych rzeczywiście materiałach, zrobiliśmy też taki szlak murali, ta zielonogórska mapa street artu. Ona obejmuje nie tylko ten mural Maryli Rodowicz, ale też wiele innych dzieł. Tutaj w tym układzie też fajnie się to zgrywa, bo w Zielonej Górze mamy sporo tych murali i ten mural Maryli Rodowicz jest jednym, tutaj jest myślę z ważniejszych na tej trasie.
1: To jeszcze na koniec zapytam o samą Marylę Rodowicz, jej krótki pobyt w Zielonej Górze.
5: Tak, tam był jakiś wątek związany z jej ojcem, który został, no, rodzice jakby z Kresów Wschodnich przyjechali do Zielonej Góry. 45 rok to jest przyjazd do Zielonej Góry, no tak jak i wiele rodzin przenosiło się w tym okresie na te tereny i ze względu na jakąś działalność polityczną, no byłyby problemy właśnie z ojcem, rodzina Maryli musiała wyjechać do Włocławka i tak naprawdę tam ten życiorys był kontynuowany. Rzeczywiście być może, gdyby nie to Maryla by całe swoje życie mogła spędzić tutaj w Zielonej Górze. Ten życiorys Maryli Rodowicz, on jest zresztą bardzo ciekawy, już tam pomijając te wątki polityczne, też warto zwrócić uwagę, niektórzy zwracają uwagę na to, jak Maryla Rodowicz znakomicie się trzyma mimo tej długiej kariery na scenie, ale też pamiętajmy, że ona była lekkoatletką, zdobywała tytuły mistrzowskie na zawodach rangi krajowej. Balet, taniec, śpiew, to wszystko jej towarzyszyło, więc jakby ten życiorys osoby bardzo aktywnej, która przez długi czas rzeczywiście swojej kariery utrzymywała się w znakomitej formie fizycznej, no to też na pewno ten wątek chociażby sportowy często pewnie wielu osobom umykał.
2: SK 106.6 Radio SK. SK Żary News.
3: Mówi się, że to choroba cywilizacyjna, bo to prawda, a mowa o depresji, cichym, czasem dosłownie zabójcy. O tym, jak rozpoznać tę chorobę, jak z nią walczyć i zwyciężać, w rozmowie z Krystynem Machalicą opowiada psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat.
1: Zbigniew Piotr Kamrat, psychoterapeuta, z nami w studiu Radio SK. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie Państwa.
1: Nie ukrywam, że się znamy, więc pozwolisz, że będziemy mówić sobie na ty. To też...
6: Bardzo mi miło.
1: Będzie sprzyjać takiej sympatycznej rozmowie o niesympatycznej chorobie, o takiej chorobie niewidocznej często, która nazywa się depresja. Po czym poznać, że ktoś choruje na depresję, a nie jest to dłuższy czas takiego obniżonego nastroju?
6: W depresji mamy szereg objawów i jeśli w perspektywie czasowej ponad 2 tygodni tych objawów jest kilka, to czy to u nas, w stosunku do nas samych, czy w stosunku do naszych bliskich, czy znajomych, powinna się zapalić lampka. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi smutek, ale to jest trochę tak, że my jesteśmy, można powiedzieć, kompatybilni ze światem i każdy z nas czasami jest smutny, ale jeżeli z rzeczy wesołych nie wyciągamy nic wesołego i ciągle nam jest smutno i przeżywamy permanentny smutek, to już mamy jeden z objawów. Kolejny objaw to utrata zainteresowań, czyli coś nas interesowało, a przestaje nas interesować. Może to być też drażliwość albo na przykład senność nadmierna albo bezsenność. Może być też objawem kolejnym nadmierne przybieranie na wadze albo też chudnięcie. Rozkojarzenie, problemy z koncentracją. Też takie myśli rezygnacyjne albo myśli, które się nasilają, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Do tego też może być wycofanie się w ogóle na przykład z relacji albo stopniowe wycofywanie się. Mogą do tego dochodzić też objawy somatyczne, bóle brzucha, napięcia w ciele, w zależności od tego, jaki mamy kontakt z ciałem, ale też jest coś takiego, mówimy o czymś takim jak maski depresji, czyli może być na przykład nadmierne albo nagłe, albo znowu nadużywanie, albo używanie substancji psychoaktywnych, które szkodzą, żeby w jakiś sposób wyregulować swój nastrój. A może to też wyglądać w taki sposób, że ktoś na przykład bardzo mocno pracuje, bardzo dużo nagminnie sprząta, jakby próbuje regulować swoje napięcia. I ten szereg wymienionych objawów, jak jest ich przynajmniej kilka w okresie ponad 2 tygodni, to myślę, że powinien nas zaniepokoić. Czy czasem, no po pierwsze, nie mamy obniżonego stanu, obniżonego nastroju, czy też nie pojawiają się stany depresyjne. Zwłaszcza jeśli w rodzinie, wśród naszych najbliższych rodziców, dziadków, ktoś przeżywał stany depresyjne, stany lękowe, albo w ogóle chorował na depresję zdiagnozowaną, czy też nie.
1: Tylko wiesz, też w tych pokoleniach nieco starszych nie mówiło się często o depresji, prawda? Więc czasem podczas wywiadów lekarskich trudno chyba odpowiedzieć na tego typu pytanie.
6: Dlatego też w wywiadach lekarskich czy też psychologicznych te pytania są zadawane wprost. Jak pan śpi, jak pani śpi, czy w ostatnim czasie jest pani rozdrażniona, ale rozumiem, tak wydaje mi się, że rozumiem, do czego zmierzasz, że mało się mówiło o tych emocjach, mało się mówiło o swoim stanie zdrowia. Trochę była, uogólniam oczywiście, często taka narracja, nie ma co się pieścić, trzeba się wziąć w garść. No, być może taka autorefleksja albo takie automówienie niektórym w jakiś sposób pomagało, ale myślę, że do jakiegoś czasu, no bo depresja jest chorobą mózgu, brakuje nam serotoniny, brakuje nam dopaminy, jest pewnego rodzaju nierównowaga w naszym organizmie, albo są takie czynniki, które się pojawiały, czy biologiczne, czy społeczne, czy psychologiczne przez lata, które gdzieś zachwiały tą naszą równowagę. I udawanie, że jest inaczej, prędzej czy później kończy się pogłębieniem tego stanu.
1: No właśnie, pogłębieniem. Choć czasem trudno u siebie zdiagnozować te problemy. Ty wyjaśniłeś, co jest taką żółtą lampką. Dlaczego ta choroba jest tak niewidoczna, bym powiedział? Bo ona jest trudna do takiego zweryfikowania u samego siebie. Bo my lubimy narzekać w Polsce, prawda? Każdy często mówi, że jest zmęczony. No, taką mamy kulturę. Dlaczego tak trudno przyznać, że jest rzeczywiście taka choroba obecna w moim życiu?
6: Tak trochę pojawiła mi się odpowiedź chyba od końca, że z jednej strony trochę widać to światełko w tunelu, że osoby znane, celebryci mówią często i ze świata i z Polski o tym, że chorowali albo chorują na depresję, więc trochę się odważamy mówić o tych emocjach. Mało w ogóle umiemy mówić o emocjach, nazywać emocje, uczucia, odróżniać jedne od drugich. Też jest, raczej żyjemy w takim trendzie, żeby osiągać sukcesy, żeby dawać radę, żeby być sprawczym. Chcemy być postrzegani przez pryzmat tych sukcesów i bardzo często wielu ludziom kojarzy się depresja z tym, że nie dajemy rady. Jest wiele mitów na temat depresji, że jest wiele osób uważa, że jest jakąś słabością, gdy ona jest po prostu chorobą, którą należy leczyć, leczy się ją skutecznie. Wydaje mi się, że za mało jest mimo wszystko normalizacji. Tego typu rozmowy, którą właśnie teraz prowadzimy, są taką profilaktyką i normalizacją tego, że jest szansa, że ktoś usłyszy o tym i powie, no ja mam podobnie, może rzeczywiście przełamię swoje obawy, pójdę z kimś, porozmawiam. Nie ma też takiej, wydaje mi się, uogólnienia oczywiście, ale takiej kultury proszenia o pomoc. Jak prosimy kogoś o pomoc, to często mamy takie wyobrażenie, że jest to słabość, a to jest dojrzałość. To jest dojrzałość, mądrość życiowa, jeżeli umiemy kogoś poprosić o wsparcie, powiedzieć, że nie dajemy rady, że chcielibyśmy, żeby ktoś nas wsparł. Może to się po części bierze z tego, że tego wsparcia często za mało dostawaliśmy i nie mamy takiego pozytywnego modelu. No ale może będziemy tymi, którzy będą przecierać szlak. Bo nie tylko dawanie wsparcia innym, ale też branie. Taki naturalny proces, naturalna wymiana. No i też wydaje mi się, że coraz więcej mówi się właśnie o depresji w takim kontekście, że wiele osób choruje, że jest to taka globalna choroba wynikająca z presji, właśnie z tego kultu sukcesu, kultu osiągnięć. A to nie jest prawda, że jesteśmy 24 godziny na dobę w pełni sprawności i dajemy radę, że czasami każdy z nas nie daje rady.
1: Depresja była z nami od zawsze, od wieków, czy to jest choroba cywilizacyjna naszych czasów?
6: Nazywamy depresję chorobą cywilizacyjną, dlatego że ona jest w tej chwili globalna, globalnie o niej mówimy, mamy statystyki dostępne i rzeczywiście wiele milionów osób choruje. To myślę, że statystyki są z reguły zaniżane, bo przecież nie wszyscy się zgłaszają, ale tak. Depresja była z nami od zawsze. Nasz delikatny, fantastyczny organ, jakim jest mózg, on też się zaburza. Każdemu się zaburza. Tylko u niektórych się zaburzy na tyle, że przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. I oczywiście depresję mieli w średniowieczu i w starożytności. Różnie o tym mówiono, na różne sposoby nazywano, próbowano sobie radzić. Czy w sposób świecki, czy religijny, czy jeszcze jakiś, ale była z nami od zawsze, odkąd istnieje człowiek, odkąd istnieje mózg.
1: Czy da się mieć depresję i jednocześnie funkcjonować dosyć dobrze w środowisku zawodowym, w środowisku prywatnym, może nie dając odczuć innym, że coś mi się dzieje?
6: Tak, nie dając odczuć innym, tak. Ale czy dobrze funkcjonować, to trzeba byłoby zapytać osoby, która ma depresję. Tak, znam wiele...
1: O tej masce mówiłeś wcześniej, że można założyć.
6: Tak, wiele osób na pozór świetnie funkcjonuje. To są ogromne koszty takiego funkcjonowania, czyli pięknie przystrzyżony trawnik, umyty samochód, dzieci ładnie ubrane, pani domu z białym, perłowym uśmiechem, pan domu uśmiechnięty, mówiący dzień dobry do sąsiadów, a jedno i drugie mające stany depresyjne i lękowe, co indukuje też na przyszłość też dzieciom tego typu stany, na przykład jeśli ktoś nad tym nie pracuje. Jak najbardziej, te maski depresji to jest często ten uśmiech, że muszę dać radę, wchodzę do pracy, uśmiecham się, robię swoje, przez siłę wstaję. Czasami maską depresji właśnie jest alkohol. Niektórzy niestety używają też narkotyków, żeby zamaskować tą depresję, żeby dać radę, bo mają takie przekonania, że zawsze muszą dać radę, nie wyobrażają sobie inaczej. Zamiast po prostu poprosić o pomoc w warunkach takiej intymności, na przykład relacji, rozmowy, czy z psychologiem, czy z psychiatrą, czy w ogóle ze swoim lekarzem rodzinnym.
1: Używki w jaki sposób, bo zakładam, że wpływają, w jaki sposób wpływają na nabycie tej choroby? Mhm.
6: Czy pytanie dotyczy tego, że wzmagają, tak?
1: No nie, załóżmy okres młodzieńczy, czy nawet niekoniecznie młodzieńczy. Okay. Ktoś lubi imprezować, alkohol, narkotyki. Czy to może wpłynąć na to, że ta choroba się pojawi, mimo że wcześniej było w miarę w porządku?
6: Tak, jak najbardziej. To trochę jest pytanie o te przyczyny depresji. Chorobę mózgu, jaką jest depresja, w pewnym stopniu nie dziedziczymy w taki bezpośredni sposób, ale pewne predyspozycje, jeżeli dziadkowie chorowali na depresję albo rodzice, to mamy około 50% większe ryzyko, że też możemy zachorować przy nieodpowiednim stylu życia.
1: To sporo.
6: Sporo to jest. Druga rzecz jest taka, że w tak niestabilnym hormonalnie, na przykład okresie, jakim jest dojrzewanie, dorastanie, gdzie mówimy w pewien sposób, w cudzysłowie, o takiej depresji dojrzewaniowej, młodzieńczej. Jak dołożymy do tego środki psychoaktywne, to młody człowiek może się zdestabilizować i może to wywołać, może to być tą kroplą przepełniającą tą czarę. No oczywiście wszelkiego rodzaju choroby, na przykład przewlekłe, choroby przewlekłe z bólem, wydarzenia jakieś traumatyczne, trudne bardzo, to co jest trudne, to też jest często subiektywne, to też są takie czynniki wpływające na pojawienie się depresji. Też styl wychowania też jest takim czynnikiem, który też wpływa, czyli jeżeli dostajemy takie komunikaty od dziecka, nie dasz rady, zostaw to, nic z ciebie nie wyrośnie, daj spokój, ja muszę to poprawić, jesteśmy bombardowani, no to też podkopuje naszą pewność siebie i to nie jest tylko w takich abstrakcyjnym wymiarze, ale w konkretnym wymiarze biochemicznym zaczynają nam się odtwarzać pewne reakcje biochemiczne powtarzalnie i wywołują pewną nierównowagę, która i tak jest nierównowagą w okresie dorastania, kiedy dojrzewamy. To tak bym do tego się odniósł, chyba że mogę doprecyzować jeszcze.
1: Jeśli możesz.
6: Jeszcze o substancje właśnie, tak. Bo tak się rozpędziłem z wątkiem. Natomiast jeśli chodzi o substancje, to na przykład taki alkohol, który ludzie stosują często alkohol po to, żeby się lepiej czuć, chociaż on szkodzi i jest toksyczny i każda dawka alkoholu szkodzi, ale można powiedzieć, że alkohol wydaje się w cudzysłowie być dla niektórych antydepresantem, a jednocześnie jest depresantem, czyli destabilizuje naszą równowagę i może być może nie takim bezpośrednim czynnikiem wywołującym, ale to może być ten moment, kiedy ktoś się narkotyzuje albo alkoholizuje, że właśnie ta choroba się pojawi w takim pełnym wymiarze, którego nie będziemy w stanie już opanować albo dawać z nim rady bez pogłębienia świadomości, czyli na przykład bez psychoterapii i bez farmakoterapii. Więc myślę, że tak, zwłaszcza w młodym okresie używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko na przykład straumatyzowania umysłu albo czasami retraumatyzacji.
1: Czy my żyjemy w czasach, które sprzyjają depresji, czy po prostu bardziej tę chorobę rozumiemy i potrafimy o niej szerzej, więcej mówić?
6: Jedno i drugie. Bo na przykład statystyki mówią, że kobiety częściej chorują na depresję, ale to dlatego, że częściej są kulturowo, wychowaniowo obciążone i same siebie obciążają funkcjami opiekuńczymi, bardziej się przejmują, większością rzeczy się zajmują, ale też mają większą świadomość i częściej ujawniają problemy i częściej proszą o pomoc. Mamy możliwości statystyczne, żeby zobaczyć, ile osób choruje na depresję, natomiast żyjemy w czasach niezwykłego pośpiechu, co wszyscy wiemy, w zmieniającej się sytuacji takiej geopolitycznej, ale też takiej sytuacji, gdzie cały czas musimy się aktualizować. Jesteśmy w takiej presji. Jedni bardzo wpływamy na siebie, bo przecież jesteśmy istotami społecznymi i nic dziwnego, że niektórzy ludzie nie wytrzymują, bo dostajemy często taki przekaz, który trzeba normalizować. Patrz, inni mogą, tak? Widzimy to w mass mediach, że inni się uśmiechają, mają wspaniałe domy, często preparowane albo wykreowane nieraz przez sztuczną inteligencję, albo pokazują swoją scenę, a my nie widzimy tego zaplecza, jak to się mówi.
1: Tak.
6: Więc jesteśmy w ogromnym tempie, w ogromnej presji i to na pewno jest takim czynnikiem, od którego można dostać psychologicznej zadyszki.
1: A dlaczego, bo mam takie wrażenie, mamy problem z takim, można powiedzieć, zaakceptowaniem tego cierpienia psychicznego. Znaczy, może inaczej zadam. Akceptujemy choroby fizyczne, a tak trudno jest czasem jednak przyznać, że to cierpienie psychiczne też jest obecne.
6: Moja taka odpowiedź będzie uproszczona, ale chyba od tego trzeba byłoby zacząć, że nasz mózg ma taki paradygmat, że nie może nie wiedzieć. To trochę jak w sztucznej inteligencji, że ona nie może nie wiedzieć, że mózg nie czeka, aż dostarczymy faktów, tylko na przykład ma 10% albo 20% faktów na temat depresji, a 80% to są wyobrażenia albo zasłyszane informacje. My to sklejamy w swojej głowie i uważamy, że to jest 100% faktów i mówimy, że tak jest. Tak? Z tego stąd się biorą mity na temat depresji. Poza tym ta znana już znana narracja, że to, co nieznane, jest niepokojące dla naszego umysłu, dla naszego systemu nerwowego, bo wymaga ogromnego wysiłku do tego, żeby się przystosować, zaadaptować. To nawet jak jedziemy na wczasy w lecie, to oczywiście jest ta ekscytacja, która przeważa, ale to jest ogromny wydatek energetyczny, nowe zapachy, nowi ludzie, nowe sytuacje. A z kolei o zaburzeniach, o chorobach psychicznych często boimy się rozmawiać, bo mało o nich wiemy i wtedy sobie wyobrażamy, a te wyobrażenia bardzo często są lękowe, bo mamy nawyk wyobrażeń lękowych i zamiast używać wyobraźni do przyjemności, to mamy nawyk używania wyobraźni do kreślenia czarnych scenariuszy i różnych rzeczy, które nas straszą. I dlatego łatwiej nam, wygodniej wyobrazić sobie, czym jest choroba psychiczna, czerpiąc z różnych filmów, czym jest zaburzenie psychiczne, niż się z tym zmierzyć, zapoznać, bo to też jest wysiłek, żeby przeczytać książkę, żeby posłuchać audycji, żeby posłuchać podcastu, przeczytać artykuł i dowiedzieć się, czym jest ta choroba, bo na przykład depresja, która jest chorobą mózgu, nieleczona powoduje zmniejszenie się struktury mózgu, że nasz mózg się zmniejsza, a przecież tą chorobę współcześnie leczy się bardzo skutecznie.
1: Właśnie o leczeniu samej depresji to być może za chwilę, ale depresja jako choroba narzuca choremu pewien styl myślenia, który staje się dla niego taki dosyć łatwo przyswajalny, w który zaczyna wierzyć, mimo że bywa tak, że chorzy pamiętają, powiedzmy, życie sprzed depresji, sprzed tych zaburzeń. Dlaczego tak łatwo wierzymy w to, że nagle jesteśmy najgorsi, etc., etc.?
6: Depresja upośledza nasze funkcjonowanie praktycznie w każdej dziedzinie społecznej, też takiej zawodowej. To pytanie też odnosi się do tego, jakie mamy przekonania, jakie mamy wartości, jak zostaliśmy wychowani. I rzeczywiście jest tak, że jak choruje nam system nerwowy, czyli jednocześnie i zarazem nasze też ciało, to mamy naturalną skłonność do tego, żeby autonomicznie się ratować, czyli żeby bardzo mocno się skupiać na sobie i w sobie. I wtedy trochę się odcinamy, dysocjujemy, skupiamy się bardzo mocno na sobie. No i wtedy jesteśmy bardzo mocno przy sobie. Już nie mamy często siły na to, żeby uciekać w pracę, uciekać w zajętość, a my na przykład nie mamy nawyku bycia przy sobie, bo nie za bardzo siebie rozumiemy, w ogóle siebie nie za bardzo znamy, nigdy ze sobą się nie kolegowaliśmy, nie przyjaźniliśmy, tylko zawsze byliśmy na zewnątrz, w zadaniach, zrób to, zrób tamto i tego byliśmy uczeni, więc jak nagle się czujemy słabi psychicznie i fizycznie i musimy być ze sobą, jesteśmy w domu albo w łóżku, to odzywają się wszystkie demony w cudzysłowie. Że te rzeczy, sprawy, których nie załatwiliśmy. Więc jeżeli mieliśmy wdrukowane w jakiś sposób po części niskie poczucie własnej wartości, jakieś różne przekonania, no to one wtedy uderzają często w nas z dużą siłą. Natomiast no, myślę sobie o tym, że bardzo pozytywnym takim aspektem jest to, że ludzie, których znamy, których postrzegamy jako ludzi sukcesu, też mówią o tym, że chorowali, że wyszli z depresji, że dali radę, że da się wyleczyć z tej choroby.
1: Tu wystarczy przeczytać komentarze pod tego typu rolkami, filmami, wywiadami, gdzie ludzie bardzo często chwalą tego typu osoby za mówienie o tej chorobie.
6: Tak, bo to przynosi ulgę. Prawda? Ulgę przynosi, że ktoś tak ma, bo my często jak jesteśmy w chorobie fizycznej, psychicznej, to mamy tendencję takiego myślenia, że ja tylko tak mam, że inni tak nie mają, że jestem sama, sam na świecie, że mamy poczucie samotności, a to nie jest prawda. To wynika z takiego właśnie, tak jak mówiłem, bardzo dużego skupienia się na sobie. Ona jest w celu, żebyśmy skupili się na sobie w celu wyzdrowienia, ale my nie jesteśmy tego nauczeni. nie jesteśmy nauczeni, żeby się skupić na sobie w celu wyzdrowienia, jak naturalnie autonomiczny nasz organizm się kieruje ku sobie, to my dostajemy takie przekazy, które dostaliśmy często w wychowaniu, że to jest egoizm, że się powinien wziąć garść, że to jest taka, że powinien się zająć rzeczami, które są ważne, albo innymi. Często nie nauczono nas, że ważnym jest i wspaniałym dbanie o siebie. Że jak dbamy o siebie, czujemy się silni, czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, to mamy z czego dawać innym.
1: A dlaczego chorując na tę samą chorobę, chyba że są różne rodzaje, chorzy znajdują się w różnych stanach. Niektórzy kończą samobójstwem, niektórzy całe dnie spędzają sami w domu, takich też ludzi znam. Niektórzy w miarę normalnie funkcjonują. Chodzi o sam obrazek. Chodzą do pracy, na uczelnię, płacą podatki, jeżdżą samochodem. Skąd taka rozbieżność?
6: Rzeczywiście psychiatria i psychologia różnicuje. Możemy mówić na przykład o dystymii. Dystymia to jest, można powiedzieć, taka siostra depresji. Ma bardzo podobne objawy, jak te, które wymieniłem.
1: Dystymia, a jaka jest taka podstawowa różnica?
6: Podstawowa różnica jest w czasie trwania objawów. Jak właśnie mówisz o tym, że niektórzy chodzą do pracy, to może się okazać, że ktoś ma objawy takie jak depresyjne, ale te objawy trwają u niego nie ponad 2 tygodnie albo u niej, tylko już ponad 2 lata. I pomimo tych objawów ktoś ma takie przekonania, tak bardzo silne, że pomimo tego codziennie przez te 2 lata wstaje do tej pracy, do tej szkoły. Codziennie przez te 2 lata przygotowuje ten obiad rodzinie. Albo gdzieś wyjeżdża w czasy, nie czując tego szczęścia, zadowolenia, mając obniżony nastrój, rozdrażnienie, szukając przyczyn gdzie indziej, albo nie chcąc się zagłębiać w przyczyny, albo myśląc, już zapominając jak to było, jak się czuło, albo czuł lepiej, myśląc, że tak ma być. Czasami pacjenci mówią na psychoterapii w poradni albo na przykład jeszcze po wspólnej pracy z psychiatrą mówią, wie pan co, ja nie wiedziałam, że się można tak czuć. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja zawsze myślałam, że to już tak, że tak wszyscy mają. Mi się chce coś zrobić, chce mi się pójść na spacer, chce mi się pójść pograć piłkę, cokolwiek.
1: Leczenie depresji, chciałbym przejść do tego momentu, który moment, chociaż w zasadzie chyba każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, że teraz potrzebuje pomocy, prawda? Czy jest taki moment u każdego, kiedy ta pomoc powinna być udzielona, czy ktoś powinien po nią sięgnąć, bo to w zasadzie od chęci się zaczyna.
6: To jest bardzo ważne pytanie, bo w tym pytaniu często mamy takie fantazje, że żeby wytrzymać jak najdłużej, prawda? I z reguły to jest tak, że idziemy do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry w momencie, jak już wszystko trzeszczy i pęka. Jak już nie dajemy totalnie
1: rady.
6: Czyli za późno. I to jest wtedy za późno. Mamy też w ogóle, często nam się w głowie nie mieści, że jak już mamy pierwsze objawy i trwają one ponad 2 tygodnie, że może pójdę i pogadam, sprawdzę na zasadzie, co będę tam się pieścić ze sobą, no to normalne, przecież czasami źle się czuje, człowiek też kiedyś tak miałam, a ktoś tak miał i racjonalizujemy to i znowu często tu się odzywa lęk przed tym, że ktoś może powie, że mamy jakieś zaburzenia, albo mamy jakąś chorobę, albo te wszystkie lęki wynikające często też z niewiedzy, że dadzą nam leki i że coś nam się po tych lekach zdarzy, gdzie leki przeciwdepresyjne nie zmieniają gustu kulinarnego, nie zmieniają osobowości, nie uzależniają, nie sprawiają, że jesteśmy jakimś innym, tylko no jest to, są to substancje chemiczne, ale to są tacy, można powiedzieć, trenerzy, i którzy wchodzą w kooperację z naszymi komórkami i uzupełniają te braki i przypominają temu naszemu wspaniałemu systemowi nerwowemu, żeby prawidłowo funkcjonował. Tylko że same leki, no to jedno. W depresji zwłaszcza ciężkiej, gdzie mamy do czynienia z już leczeniem szpitalnym, ale w ślad za tym najskuteczniej jeszcze równolegle psychoterapia, czyli zmiana przekonań, zmiana myślenia o sobie, rozumienie siebie, bo bardzo często pacjenci jak pójdą do lekarza, do psychiatry, biorą leki, i byli zmotywowani, bo bardzo cierpieli, a nagle się czują po kilku miesiącach lepiej, bo na przykład leki zostały dobrze dobrane. I mówią, no w zasadzie to ja już się dobrze czuję, niektórzy odstawiają te leki, niedobrze jeśli na własną rękę, a nie w porozumieniu z lekarzem, albo przestają chodzić, zaczynają powoli nie chodzić na psychoterapię, nie dokończą tego procesu leczenia, co jest bardzo częste w depresji, że jest chorobą nawrotową. Można powiedzieć książkowo, że pierwszy epizod depresji z reguły trwa około pół roku plus minus, a następne czasami rok, dwa lata albo kilka lat, bo często te nawroty są, ponieważ my nie zawsze skutecznie uczymy się na swoich doświadczeniach. Jak się trochę lepiej poczujemy, to już tracimy motywację, żeby się badać, żeby pracować ze sobą, bo jak się dobrze czujemy, to myślimy, to po co coś robić.
1: Jest taki moment ulgi, prawda?
6: Tak, jest taki moment ulgi i zapominamy i łatwo nam o tym zapomnieć, więc myślę, że też, bo chciałem powiedzieć o profilaktyce, ale być może za moment będzie na to przestrzeń. Tak, leczenie, farmakoterapia jest skuteczną metodą, plus psychoterapia, ten zestaw na ten moment naszej wiedzy medycznej jest najskuteczniejszy w leczeniu depresji.
1: Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Podobne zawody, tak mi się wydaje, podobne zawody. Nazwy w każdym razie podobne. Do kogo, z czym się udać? W kontekście może nawet nie tylko depresji.
6: Mhm. Wszystkie te osoby zaczynające się zawód na literkę P jak pomagacze, można jeszcze pedagoga wymienić, na przykład w szkole. Wszystkie te osoby mają wiedzę interdyscyplinarną, a jednocześnie specjalistyczną i one ze sobą współpracują, często bardzo ściśle, więc jeżeli trafimy do kogokolwiek z objawami na przykład depresji czy jakichś stanów lękowych, to kompetentny psycholog, psychoterapeuta, psychiatra czy też pedagog przekieruje nas, jeśli nie będzie w stanie nam na tym etapie akurat aktualnym pomóc, przekieruje nas do właściwej osoby. Często psycholog przekierowuje do psychiatry. Jedyna w tej grupie osoba lekarska, czyli lekarz, to właśnie psychiatra. Osoba, która ukończyła studia medyczne i jedynie lekarz jest w stanie wystawić receptę na leki, które działają na nasz wspaniały układ nerwowy i ściśle często współpracuje właśnie lekarz-psychiatra z psychologiem-psychoterapeutą. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem, z reguły, tak jak ja rozumiem, to leczeniem struktury osobowości, też wsparciem psychologicznym, pomocą psychologiczną. Psycholog przede wszystkim zajmuje się wsparciem, pomocą psychologiczną, robi testy, diagnozy psychologiczne, współpracuje też z psychiatrą. Psycholog może być jednocześnie psychoterapeutą, bo to są odrębne studia,
1: tak
6: jak pedagogiczne studia odrębne. Jeżeli ktoś się interesuje szeroko, jeszcze wiedzą psychologiczną, to pewne rzeczy tam są powtarzalne. Mogą być psychiatrzy bardziej ukierunkowani biologicznie na farmakoterapię, ale są też psychiatrzy, którzy skończyli studia psychoterapeutyczne i są ukierunkowani również na pracę z psychiką ludzką. Więc jeżeli macie Państwo osobę, z którą się czujecie bezpiecznie albo czujecie, że blisko jest Wam do tej osoby, to czy traficie do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, czy pedagoga na początek, to myślę, że te osoby, chcąc Państwu pomóc, przekierują do właściwego, czy to do lekarza, psychiatry, czy też do psychologa, psychoterapeuty. A może nawet jak zaczniemy od specjalisty psychoterapii uzależnień, który też ma wiedzę psychologiczną.
1: Jak się kończy terapia, zakładam, że skuteczna? Czy psychoterapeuta, psycholog mówi, stary, już nie musisz do mnie przychodzić, jesteś zdrowy, także piąteczka, dziękuję. Jak to się kończy?
6: To tak się uśmiecham, bo dzisiaj miałem taką sytuację właśnie w poradni, gdzie było zakończenie trwającej dość długo, wiele miesięcy psychoterapii i tak trochę patrząc od końca, to czasami pojawia się refleksja, pojawia się smutek, jak trwa terapia, to się nawiązuje relację terapeutyczną, dla pacjenta terapeuta, psychoterapeuta, psychoterapeutka staje się w jakiś sposób osobą bliską. Ta relacja wprawdzie nie jest taka równoległa, bo psychoterapeuta wie o wiele więcej, znacznie, bez porównania więcej o swoim pacjencie niż pacjent o terapeucie, ale ta relacja jest jakiegoś rodzaju więzią i pacjenci czasami się zastanawiają, często pytają, czy sobie sami poradzą. Dostają też wtedy adekwatną odpowiedź. Jeżeli jest to już koniec terapii, to on też jest poprzedzony często wieloma sesjami, rozmowami o tym,
1: że się zbliża,
6: że się zbliża.
1: Tak?
6: Jest to wspólna decyzja i psychoterapeuty, i pacjenta, że zbliżamy się do końca podsumowania, pewne rzeczy, które udało nam się przepracować. I życie i tak jest nieprzewidywalne. Będą się pojawiać nowe trudności, nowe problemy, jak to w życiu. Natomiast chodzi o to, że koniec terapii to jest moment, kiedy pacjent albo się zrealizowało cele, z którymi przyszedł, i dostaje na tyle narzędzi, umiejętności, wglądu, rozumienia siebie i świata zewnętrznego, że jest w stanie sobie poradzić. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie ma większą wiarę w swoje siły, jest w stanie sobie poradzić. Są pewne obawy, bo zaczyna się myślenie właśnie, jak ja dam radę. Natomiast tak jak dzisiaj też miałem taką sytuację, że swojej pacjentce powiedziałem: tak, oczywiście, da pani radę. I było też, padły słowa o tym, że padają słowa o tym ze strony pacjentów, że czasami jest im smutno, że pewnie coś się kończy, bo się przywiązujemy jako ludzie, nawet w relacji też terapeutycznej. Natomiast to jest też taka pozytywna refleksja. Też jest dużo też takiej dumy, radości, że się dużo zrobiło, widzi się etapy, które się przeszło, i takiego poczucia też sprawczości i też, można powiedzieć górnolotnie, też takiej mocy. A poza tym później, jak się widzi psychoterapeuta ze swoim byłym pacjentem, pacjentką w mieście, to zawsze się uśmiechniemy do siebie, powiemy sobie cześć albo dzień dobry, bo to najczęściej tego typu relacja, a czy niewykluczone jest, że można i zagadać do siebie. Przecież nie będziemy uciekać na swój widok przez długi czas. Terapeuta, terapeutka i pacjent, pacjentka na wielu płaszczyznach byli w jakiś sposób bliscy sobie w tej relacji terapeutycznej.
1: Tak sobie wyobrażam tę scenę. To muszą być i wzruszające, i takie bardzo sympatyczne momenty.
6: Czasami są wzruszające momenty, czasami jest i tak bardzo poruszająco i od strony właśnie terapeuty i od strony pacjenta, pacjentki, jak najbardziej i jest to zupełnie wszystko naturalne.
1: Chciałem cię zapytać, czy ty jako psychoterapeuta, też jako człowiek, Zbigniew Piotr Kamrat, uczysz się czegoś od swoich pacjentów? Czy masz już na tyle szeroką wiedzę, na tyle spore doświadczenie, że żadna jakaś taka informacja ciebie albo nie wzrusza, albo nie powoduje refleksji? Jak to wygląda?
6: Bardzo dużo się uczę też od swoich pacjentów. Uczę się o psychice ludzkiej, o ludzkim umyśle. Wiele rzeczy mnie ciągle zaskakuje i to sprawia, że ten zawód jest dla mnie fascynujący i ważny. Mimo że rozumiem, wydaje mi się, dość dobrze, jak funkcjonuje umysł ludzki i psychika, to z relacji z pacjentami też wyciągam bardzo wiele inspiracji, refleksji, rozumienia, co wzbogaca też kolejną pracę terapeutyczną. Oczywiście w pracy terapeutycznej z pacjentami jestem nastawiony na ten czas, to jest czas pacjenta. I tak staram się być nastawiony, sfokusowany tak w 100%, jeśli w ogóle jest to możliwe, na to, co się dzieje z pacjentem. To jest w 100% jego czas czy jej czas. I nawet jak się pojawiają jakieś wątki osobiste, to też się gdzieś w tle tym wątkom przygląda i wtedy się korzysta na przykład z superwizji, jeśli w jakiś sposób one są ważne albo istotne. Tak, jak najbardziej Oczywiście, że tak, bardzo czerpię dużo. To nie jest oczywiście przedmiotem sesji, chociaż czasami to uwłaśniam. Zdarza się, że powiem, że to niezwykłe, co pani powiedziała, albo że na przykład to bardzo jest ciekawe i dla mnie inspirujące, albo też staram się doceniać moich pacjentów, że jak jeżeli nie to, że czy zasłużyli, czy nie, tylko jeżeli widzę, że robią wysiłek, to nazywam po prostu to.
1: Wspomniałaś o superwizji. Dodajmy, że wy jako osoby, które pełnią takie funkcje psychoterapeuty, psychologa, też macie ludzi, którzy sprawdzają waszą pracę. Są po prostu takimi obserwatorami jakby, tak?
6: Można tak powiedzieć. Superwizor, superwizorka to są bardziej jeszcze doświadczeni terapeuci, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, mają więcej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim mają inną perspektywę. W superwizji chodzi o to, żeby oderwać się też od tego swojego tylko sposobu myślenia. Trochę to było w twoim pytaniu, gdzie żeby nie myśleć, że się wszystko wie i się jest najmądrzejszym, żeby zobaczyć z innej strony, żeby bardziej pomóc temu pacjentowi. Superwizje są zanonimizowane, czyli używa się tylko imion pacjentów albo i żadnych danych szczegółowych, analizuje się fragmenty sesji, ma się większe rozumienie. Superwizja też dotyczy nie tylko tego, co się dzieje z pacjentem, ale też co się dzieje z terapeutą w relacji z pacjentem, bo to jest tak, że psychoterapeuta pracuje sobą, czyli nawet jest takie, kiedyś było powiedzonko takie, że wszystko to, co masz nieprzepracowane w sobie, odnajdziesz w swoich pacjentach w relacji z nimi. To natychmiast wszystko się ujawnia. Wszelkie obawy, lęki, frustracje, rzeczy, które się nie podomykało. I to jest też bardzo ważne później w pracy własnej. Czasami to jest psychoterapia własna, czasami są to grupy analityczne, czasami własne szkolenia. Taka świadomość tego, że jeżeli na przykład pracuję z pacjentem, przychodzi pacjentka do poradni na przykład i mówi o swoich lękach i chce pracować ze swoimi lękami, to dobrze jest, żebym ja też rozumiał swoje lęki, żebym z nimi pracował, żebym był adekwatny, żebym korzystał nie tylko z wiedzy naukowej, ale też z doświadczenia swojego, ale też z doświadczenia innych pacjentów, to znaczy doświadczenie tej pracy terapeutycznej poprzedniej.
1: Wróćmy jeszcze już tytułem końca do samej depresji. Zachęcamy oczywiście do jej leczenia, ale jakie są największe trudności? Z czym pacjenci mają największe problemy? Bo to jednak wiąże się, czy może się wiązać z pewnymi zmianami, które trzeba wprowadzić w swoim życiu.
6: Pierwsza rzecz to, jeżeli pytasz o problemy, to pierwsza rzecz, nie czekać, aż problemy nabrzmieją, nie czekać, aż będą bardzo widoczne objawy. Jeżeli czujemy, że już jest coś nie tak, to można iść od razu, zarejestrować się, pójść do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Lepiej, jeśli dostaniemy informacje, że to są na przykład stany depresyjne albo wynika to z jakichś przeżyć, niż żebyśmy dostali informację, że to już jest pełnoobjawowa depresja. To jest pierwsza rzecz. Tych problemów jest trochę związanych z mitami na temat depresji. Też z tym, że pacjenci często się boją leków, a czasami są one konieczne. Że sami odstawiają leki, albo sami sobie je dawkują, albo sami regulują. Że czasami jest tak, ale to już bardziej psychiatrzy by się wypowiedzieli, że te leki tak delikatnie działają na naszą strukturę psychiczną, że czasami czasami te leki na początku trudno je ustawić, ale że też jeżeli wybierzemy sobie lekarza, to żeby na przykład trzymać się konsekwentnie, przynajmniej do jakiegoś czasu, żeby ten lekarz też miał wgląd w naszą historię choroby, rozumiał, tak jak psycholog czy psychoterapeuta, żeby był jakiś proces leczenia. Też problemem jest to, że często jak poczujemy się lepiej, to co mówiłem, to nie zmieniamy swoich przekonań, nie zmieniamy swojego stylu życia, nie dosypiamy, zarywamy nocki, na przykład prowadzimy niehigieniczny tryb życia, co też może sprzyjać temu, że zwłaszcza jak mamy na przykład obciążenie dziedziczne, że powielamy pewne wzorce, pewne schematy i to też może nas prowadzić do depresji. A na przykład aktywność fizyczna, wysypianie się, dbanie o siebie, dobre odżywianie się, dbanie o relacje, nawet takie mikro, że mamy jedną osobę bliską, kontakt z naturą, pasje, szukanie jakichś pasji, zainteresowań, też pozwalanie sobie, uczenie się odpoczynku. Te czynniki są takimi protekcyjnymi czynnikami chroniącymi nas no, przed tym, żeby się nie obciążyć w ten sposób, że organizm będzie się bronił w tym, że na przykład zachorujemy na depresję. Bo jeżeli będziemy go eksploatować taką gospodarką rabunkową, to nasz organizm, to może być tak, że

0: Czy ty przed chwilą powiedziałeś o takiej profilaktyce tej choroby?
1: Tak, trochę tak.
0: A są jeszcze jakieś inne rzeczy?
1: No myślę, że...
0: Takie uniwersalne, sprawdzone?
1: Tak, no na pewno, bo jak słyszymy ruch, aktywność fizyczna, to nam się kojarzy WF, tak? I są takie osoby, które nie lubią ruchu, a nawet by mocniejszych słów użyli. Natomiast no, musimy się ruszać, bo nasz mózg kocha ruch, aktywność, czyli chociażby zwyczajny spacer, czy jakieś hobby. Uniwersalne metody. Bardzo często zapominamy, że kontakt z przyrodą jest taką uniwersalną metodą. Są na to coraz większe badania. Mieszkamy w najbardziej zalesionym województwie w Polsce, a pytanie jest, jak dawno albo kiedy byliśmy na spacerze w lesie albo w parku.
0: Korzystajmy z tego.
1: Tak, korzystajmy z tego. To jest takie dziwne, że mamy tyle platform muzycznych. Pytanie, jak, kiedy słuchałaś albo słuchałeś ulubionej muzyki albo płyty? I czy jak słuchałeś ulubionego utworu, to czy nie zauważyłaś, że ci się polepsza humor, że to wpływa na twój system nerwowy? Czy kiedy się przytulałeś do kogoś bliskiego, wtedy się wydziela dużo oksytocyny, na przykład hormon stresu, ale który nas uspołecznia, który sprawia uodparnia. My potrzebujemy bliskości. Kiedy na przykład często nie umiemy wypoczywać, to też jest uniwersalna metoda. Mamy wannę, ale nie mamy czasu, żeby w niej poleżeć z pianką i się porelaksować. Od razu scrollujemy, a może trzeba zamknąć oczy. A jak nie potrafimy zamknąć oczu i pobyć ze sobą, to może jesteśmy tak rozpędzeni, że warto temu się przyjrzeć. Myślę, że zainteresowania, pasje, hobby. Często nie mamy żadnych zainteresowań i myślimy, że one same przyjdą, zapukają do drzwi. A to chodzi o to, żeby odważać się małymi kroczkami, próbować nowych rzeczy, nowych potraw. Wyjechać czasami w Polsce, za granicę, nie mówić, co oni tam mają, czego my tu nie mamy. I się odważyć, trochę wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu, ale na tyle bezpiecznie, żeby to było dla nas korzystne. Więc jest masa tych czynników.
0: A jeśli te wszystkie rzeczy nie zaczną sprawiać nam przyjemności, czy przestaną sprawiać te przyjemności, to już jest mocno chyba taka żółta lampka. To, co powiedziałeś na początku.
1: I warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty, choćby po to, żeby się okazało, że wszystko jest okej, albo że może warto na coś zwrócić uwagę, albo że trzeba już wziąć leki lub pójść na psychoterapię.
0: To na sam koniec zapytam o to. W zasadzie wspomniałeś o tym w naszej dosyć długiej rozmowie. Depresję da się wyleczyć skutecznie? Czy da się żyć pomimo tego, że ona jest ewentualnie, może nawrócić, może jest wyciszona? Mhm. Jak wygląda skuteczność walki z tej chorobą pod względem jej, powiedzmy, całkowitego wyeliminowania?
1: Depresję leczy się skutecznie, natomiast nasz mózg jest magazynem pamięci i zapamiętuje nasze przekonania, nasze zwyczaje, nasze myśli, emocje. I żeby depresję wyleczyć skutecznie, często lub czasami potrzeba farmakologii i psychoterapii albo pracy ze swoim umysłem, żeby zmienić swój styl życia. Tak, leczy się skutecznie, natomiast jeżeli już chorowaliśmy na depresję, no to na pewno będzie wskazana uważność do końca życia, żeby nie wracać do starych nawyków, które nam nie służyły, do starych schematów, bo mózg wtedy nasz system nerwowy je odgrzeje i może nas z powrotem zaprowadzić na tą ścieżkę choroby.
0: Czyli można dwa razy na przykład zachorować.
1: Tak, jak najbardziej. Można wielokrotnie, bo wielokrotnie wracamy do tych samych nawyków, do tych samych schematów i przekonań. Czasami zdarzają się takie sytuacje, które sprawiają, że byliśmy na granicy, a tu ktoś zachorował, zdarzyła się jakaś sytuacja, trudna sytuacja materialna, trudna sytuacja w domu, kłótnie, rozwód rodziców i to są nieraz takie czynniki, które sprawią, że mogliśmy nie zachorować, ale jednak zachorujemy. Są niektóre rzeczy niezależne od nas, ale zawsze warto szukać pomocy.
2: SK 106,6. Pomoc zwierzętom czy udział w interwencjach? O tym, jak taka praca wygląda od kulis, opowiada Radek Lubnał.
3: Dzisiaj o zwierzętach, prawda? Tak. Powiedzmy, kiedy po raz pierwszy czułeś, że ten los zwierząt nie jest ci obojętny? Jak to się stało?
4: To nie był jeden moment, ale raczej proces dorastania w empatii. Od dziecka nie potrafiłem

0: przejść obojętnie obok krzywdy. Jednak prawdziwym punktem zwrotnym był moment, w którym jako młody nastolatek zobaczyłem nagranie z zabijania psów w Korei. Wtedy zrozumiałem, że samo współczucie nie wystarczy i potrzebne jest realne, prawne działanie.
1: No i właśnie, jak to się zaczęło z twoim pomaganiem, z tymi interwencjami? Czy to właśnie może ten pobyt w schronisku dla zwierząt?
0: Schronisko na pewno uczy pokory i brutalnej rzeczywistości. Nauczyło mnie, jak ogromna jest skala ludzkiej nieodpowiedzialności, ale też jak ważna jest cierpliwość. To tam zrozumiałem, że skrzywdzone zwierzę potrzebuje czasu, by znów zaufać człowiekowi. Najtrudniejsze z przypadków były takie, gdzie pies był ewidentnie bity i to bardzo się odbijało na jego zachowaniu. Bardzo ciężko też z takim psem pracować, ponieważ maleńki, bardzo dużo lęków, pies wtedy może wykazywać agresję. I no to właśnie z nimi jest najgorzej, z takimi przypadkami. Starałem się gdzieś z takimi psami pracować. Choć oczywiście są ludzie bardziej doświadczeni w tym zakresie, no ale jednak nawet sama chęć próba pomocy, to jak najbardziej jest wskazana. Wyprowadzałem je na spacery, oczywiście gdzieś tam karmię smaczkami, ale to też był proces treningowy, proces gdzieś tam rehabilitacji tych psów. Z całą pewnością nauczyło mnie to cierpliwości, wyrozumiałości. I też dużo zrozumiałem, no i właśnie zobaczyłem tą skalę, nie? Jak to jest, jak to wygląda od kuchni po prostu. W 100% schroniska nie są pełne z powodu wypadków losowych. To efekt niekontrolowanego rozmnażania, braku sterylizacji, nietrafionych prezentów świątecznych i prócania psów, gdy stają się stare albo chore. Każde zwierzę w schronisku to pomnik ludzkiego egoizmu i braku odpowiedzialności.
1: No a jeśli chodzi o pomoc właśnie gdzieś tam w fundacji, jaki to był przeskok właśnie między tym schroniskiem a fundacjami?
0: Zacząłem od dokarmiania czy zgłaszania bezdomnych psów, jednak z czasem zderzyłem się ze ścianą procedur i brakiem narzędzi prawnych. Zrozumiałem, że jako osoba prywatna mogę zrobić naprawdę niewiele, a działając jako inspektor w przeróżnych strukturach, mam realne prawo wejść na posesję, wezwać policję i skutecznie odebrać zwierzę kotowi lub nawet go pouczyć, ale mam jakikolwiek wpływ na to, realny.
1: Działasz dosyć niezależnie, zamiast gdzieś tam jeszcze reprezentować konkretną organizację. Czemu akurat taki sposób?
0: Działanie niezależne daje mi pełną autonomię i taką elastyczność. Duże organizacje często są sparaliżowane wewnętrzną biurokracją lub ograniczeniami budżetowymi, a ja działając na własny rachunek mogę reagować natychmiast, bez czekania na zgody z góry, dopasowując metody bezpośrednio do realiów lokalnych. No, to się wiąże z tym też, że bardzo aktualnie na dzień dzisiejszy te organizacje i sprawy z nimi związane są bardzo upolitycznione. Nie chciałbym żadnego kierunku, żadnej strony obierać, bo tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o dobro zwierząt. I tylko na tym mi zależy, nie na żadnych przepychankach między organizacjami. Psy są bezstronne, nie? One po prostu chcą żyć, koty i ogólnie zwierzęta.
1: I jakie to jest dla ciebie doświadczenie? Czy wspominasz takie najtrudniejsze interwencje? Czy gdzieś to zostaje w pamięci?
0: Zostają, ale są takie interwencje, które bardzo bym chciał z siebie wyprzeć i naprawdę ich nie pamiętać. No bo jednak na interwencjach trzeba zachować zimną krew, ale no to, co się zobaczy, to gdzieś tam potem wraca. Choćby wieczorami człowiek patrzy się na swojego własnego psa, gdzieś tam, że ma ciepło, ma dobrze, wygodnie, ma normalne jedzenie, no a gdzieś tam są naprawdę takie ciężkie przypadki. Już widziałem naprawdę, no chyba w każdym stanie zwierzę, ludzie mi się wydaje, że się prześcigają po prostu gdzieś tam w pomysłach na tortury, ale od wydubanych oczu, gdzieś tam poskalpowane te psy, odrywane łapy. No, już wszystko widziałem, nie?
1: Czy gdzieś miałeś okazję szerzej jeździć po Polsce? Jak to jest, jeśli mówimy o tutaj naszym obrębie?
0: Tu działałem akurat tak w okolicy do 100 km od Żar. 90% przypadków, 95% przypadków to są jednak wioski. No tam jest po prostu dramat. I to koty, czy psy, czy też inne zwierzęta, no jest po prostu porażka. Bo to tak samo w to wchodzą krowy, konie.
1: Czyli także też miałeś...
0: Miałem. To też są straszne, naprawdę straszne. przypadki. Bo wiadomo, że jeśli coś jest nieuzasadnione, no to tych zwierząt się nie odbiera. Muszą być do tego odpowiednie pobudki. Tak samo ktoś sobie nie może zgłosić zwierzaka, bo na przykład ma kłótnię sąsiedzką, bo jednak no tak czy tak, jeśli tam już patrol przyjedzie na interwencję, no to sprawdzi tak naprawdę dobrostan zwierzęcia, no i albo na przykład zaleci zmianę warunków, na co no czasami ludzie się zgadzają i ją robią, jeśli nie, no to po naszym ponownym przyjeździe wtedy zwierzak jest odbierany.
1: Sprawdzacie, czy te warunki się poprawiły?
0: Tak, sprawdzamy to jak najbardziej. Jeśli ktoś to otrzymuje termin, tydzień czasu, dwa tygodnie, to też zależy na co, bo są różne sytuacje. Ktoś może mieć do postawienia kojec, bo pies na przykład ma coś, jakąś pseudobudę. Może być tak, że jest jakaś suczka, która jest niesterylizowana, ma urojoną ciążę, czyli też no, ludzie też potrzebują czasami kilku dni na to, żeby sobie coś tam zorganizować. No ale różnie to bywa, nie? Bardzo często jak się jeździ na interwencję, no to najpierw ludzie reagują z taką pokorą, albo dopiero po przyjeździe policji. Od razu to się wszystko zmienia też w agresję. Nie? Najczęściej no jest taka agresja.
1: Miałam pytać, czy to jest już agresja, czy to jest pokora? Co widzicie pierwsze?
0: Pierwsze, co widzimy, to jest szok. Szok i niedowierzanie.
1: Wypieranie.
0: Wypieranie, tak. Ludzie na wioskach bardzo często to, co słyszymy, to uwaga, cytuję, a co ja będę psa kajstrował? Ja nie będę z psa kalekie robił.
1: A może taka nieświadomość też?
0: Nieświadomość, myślę też, że tak, ale to wszystko jest już gdzieś tam na poziomie edukacji, bo to powinno się to wszystko zmienić na tej płaszczyźnie, bo tak naprawdę to wszystko, co nas otacza, nasz paradygmat cały zależy od edukacji. Więc jeśli na tym etapie jeszcze szkół podstawowych byłyby wdrażane jakiekolwiek przedmioty, które uczyłyby jak postępować ze zwierzętami, to ze zwierzętami, to tego problemu by nie było, ale też może jakieś formy przekazów, właśnie radio, telewizja, internet na większą skalę, cokolwiek, co będzie miało jakiś masowy przekaz, żeby ludzie wiedzieli, że tak naprawdę, no, jeśli mają te psy czy koty, trzeba je sterylizować, kastrować, leczyć. I ja to zawsze powtarzam, że w Polsce nie ma przymusu posiadania zwierząt, więc jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić finansowo im warunków, no to nie powinien ich brać, żeby potem nie móc się kłócić chociażby z jakimś inspektorem, tak? Mhm. Także no myślę, że właśnie tutaj edukacja jak najbardziej. Powinno się na tej płaszczyźnie coś zmienić, żeby było lepiej, bo nawet osoby dorosłe są takie, że no bardzo często wydaje mi się, że powinno im się tłumaczyć, że to jest pies, on nie je, nie wiem, ziemniaków starych z obiadu, że jeśli choruje, to musi jechać do lekarza, tak, że no on tak samo czuje mróz czy tam gorąc, no i powinien mieć te warunki lepsze, no ale no tutaj jest właśnie kwestia albo empatii, albo jakiejś takiej samoświadomości. Myślę, że jeśli ktoś nie urodził się z tą empatią, to chociaż nie powinien brać tych zwierząt, żeby im nie robić krzywdy. Mhm. Bo jeśli czegoś nie rozumie, nie zna, no to niech będzie chociaż obojętny, a nie, że będzie w tym procederze brał udział, jak gdzieś tam ta druga strona.
1: Kto może zgłosić taką interwencję? Jak wygląda ten cały proces?
0: Może to zgłosić dosłownie każda osoba. My na pewno wymagamy jakieś zdjęcia, robimy też wywiad środowiskowy i jeśli są ku temu przesłanki, to wtedy jedziemy na interwencję i to muszą być takie naprawdę konkretne też dowody, no bo jednak gdybyśmy reagowali na każde zgłoszenie, no to tak naprawdę no, nie bylibyśmy w stanie jechać w każde miejsce, po prostu byłoby to niemożliwe. Jak już jesteśmy na miejscu, no to wiadomo, sprawdzamy książeczkę, stan psa, skóry, warunki, w jakich bytuje, czy jest wypuszczany, pytamy się sąsiadów.
1: A zdarzyło się, że jakaś interwencja była nieuzasadniona? Samo zgłoszenie, czy było nieuzasadnione?
0: Zdarzało się tak, że faktycznie ktoś, na przykład nie wiem, czy właśnie coś było na zasadzie kłótni sąsiedzkiej, lub może ktoś chciał komuś zrobić na złość, albo ktoś myślał, że pies mógł być w lepszych warunkach, ale na polskie prawo aktualne no nie można odbierać dosłownie każdego psa, bo naprawdę muszą być ku temu powody. Jeśli pies ma dach nad głową, ma pełną miskę czystą, karmy, wody, książeczka jest prowadzona, jest zaszczepiony, no to wtedy nie ma powodu, żeby tego psa odebrać.
1: Mówiliśmy troszkę już o systemie ochrony. Czy według Ciebie osoby właśnie znęcające się nad zwierzętami, czy te kary powinny być zaostrzone, żeby jakoś zmniejszyć skalę?
0: System w Polsce wymaga pilnej reformy. Prawo na papierze nie jest najgorsze, ale kuleje jego egzekwowanie. Największym problemem jest niska szkodliwość społeczna czynu, z jaką sądy i prokuratura wciąż zbyt często traktują znęcanie się nad zwierzętami oraz brak powszechnego obowiązku czipowania zwierząt. Kary więzienia powinny być bez zawieszenia, a zakazy posiadania zwierząt dożywotnie i na pewno rygorystycznie kontrolowane. A co do edukacji, to uważam, że podstawowy kurs takiego odpowiedzialnego opiekuna przed zakupem lub adopcją drastycznie zmniejszyłyby liczbę porzuceń. Zwierzę to nie zabawka, tylko obowiązek na kilkanaście lat.
1: Pytanko o Twoje plany, bo tutaj coś wspominaliśmy o otworzeniu czegoś swojego.
0: Ach tak, tutaj w naszych okolicach. No powiat żarski i okoliczne gminy potrzebują silnego, lokalnego i szybko reagującego głosu w obronie zwierząt. No i widzę na tym terenie realne potrzeby. Jest mnóstwo pracy interwencyjnej w mniejszych miejscowościach i wsiach, gdzie pomoc dociera najpóźniej. Chciałbym stworzyć organizację blisko ludzi i blisko problemu, która nie tylko będzie karać, ale przede wszystkim realnie pomagać na miejscu, edukować tą lokalną społeczność, to o czym wspominaliśmy wcześniej, i wspierać gminy w humanitarnym rozwiązywaniu problemów bezdomności zwierząt.
2: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.